0: My w czasie minionej doby.
1: Czterech nieletnich użytkowników hulajnóg elektrycznych bez wymaganych uprawnień ujawnili policjanci podczas działań jednoszlad. Te prowadzono na terenie powiatu wejherowskiego. Pierwsza kontrola miała miejsce w Strzebielinie. Policjanci zatrzymali 11-latka poruszającego się hulajnogą elektryczną. Chłopiec nie miał karty rowerowej i nie spełniał również wymogu wieku pozwalającego na samodzielną jazdę takim pojazdem. Na miejsce przyjechał jego opiekun. Za udostępnienie hulajnogi dziecku bez wymaganych uprawnień w niej otrzymał mandat w wysokości 1000 zł. Podobna sytuacja wydarzyła się w Redzie. Funkcjonariusze wejherowskiej drogówki zatrzymali do kontroli 12-letniego użytkownika hulajnogi elektrycznej. Jak przekazuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowany Taputrykus, również podczas tej kontroli okazało się, że nie posiadał on karty rowerowej, ale także odpowiedniego wieku, by móc skorzystać z urządzenia. W tym przypadku także na miejsce przybył rodzic, którego ukarano mandatem w wysokości 1000 zł za udostępnienie tego pojazdu osobie nieuprawnionej. Kolejna kontrola odbyła się przy ulicy Sobieskiego w Wejherowie. Policjanci zatrzymali tam 17-latka jadącego hulajnogą elektryczną. Ostatni z ujawnionych przypadków miał miejsce ponownie w Redzie. Tym razem funkcjonariusze skontrolowali 15-latka, który także nie posiadał karty rowerowej. W związku z jazdą bez wymaganych uprawnień jego sprawa również zostanie skierowana do sądu. Rumska kaktusiarnia kończy swoją działalność. Od kilkudziesięciu lat przyciągało na miłośników przyrody. Początki kaktusiarni sięgają rodzinnego gospodarstwa ogrodniczego prowadzonego przez Stanisława i Annę Chińców. Z czasem wśród uprawianych roślin zaczęło pojawiać się coraz więcej sukulentów i kaktusów. Rumską kolekcję uznawano za jedną z największych w Europie. Rośliny prezentowano na wystawach w całej Polsce, a do kaktusiarni przyjeżdżali goście z kraju i zagranicy. Poważnym ciosem dla gospodarstwa była burza oraz gradobicie z roku 2013. Wtedy właśnie zniszczona została część szklarni. Odbudowanie kolekcji w dawnym rozmiarze okazało się nierealne. Na razie obiekt wciąż i jeszcze działa. Nadal można odwiedzić szklarnię i kupić znajdujące się tam rośliny. Kaktusiarnia jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 oraz w sobotę od 9 do 15. Więcej o historii tego miejsca przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Mieszkańcy Jastrzębiej Góry i okolic zyskają nowe miejsce, w którym będą mogli korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej. Szpital Pucki otworzy przychodnię rodzinną Szpitala Puckiego. Nowa placówka będzie mieściła się przy ulicy Kaszubskiej 18 w Jastrzębiej Górze. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 14 września na godzinę 16. Tego dnia warto jednak pojawić się na miejscu znacznie wcześniej. Już od godziny 11 mieszkańcy będą mogli zapisać się do nowej przychodni, a także skorzystać z konsultacji specjalistycznych. Na zainteresowanych czekać będą konsultacje z kardiologiem oraz dietetykiem. Będzie to więc nie tylko okazja do poznania nowej placówki, ale również do skorzystania z porad dotyczących zdrowia i profilaktyki. Więcej o nowej przychodni dowiecie się z portalu nadmorski24.pl. W wejherowskim ratuszu miała miejsce sesja Rady Miasta, która zdominowana została przez temat cmentarza oraz przejazdów kolejowych w mieście. W poniedziałek o 8 rano rozpoczęła się w wejherowskim ratuszu sesja Rady Miasta. Na początku radni pochylili się nad uchwałą dotyczącą powstania metropolii i chociaż temat ten zyskał aprobatę wszystkich radnych, to oprócz korzyści usłyszeć można było także o bardziej wątpliwych kwestiach, które wprowadzenie metropolii może przynieść miastu.
2: Niektórzy mieli wątpliwość, czy upoważnienie dla metropolii dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego nie jest ingerencją w działania samorządów i czy przypadkiem nie pozbawi władztwa samorządowego na swoim terenie. Ja osobiście uważam, że to jest potrzebne, bo wiele rzeczy dotyczy spojrzenia globalnego, czyli dotyczy kilku samorządów i ktoś musi po prostu to opanować, żeby to było realizowane w sposób taki całościowy.
1: Tłumaczy prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Największe dyskusje wśród radnych wywołała jednak druga część sesji, szczególnie ta, na którą stawili się mieszkańcy, a więc dotycząca informacji na temat przyszłości cmentarza komunalnego w Wejherowie.
3: Ten dialog, ta rozmowa, którą uważam, że
0: nawiązała się pomiędzy nami, władzami miasta, radnymi, to uważam, że bylibyśmy obecnie w zupełnie innym miejscu, nie byłoby takiego, jak gdyby, ja to źle nazywam, buntu społecznego, czy jakiejś reakcji społecznej na to, bo generalnie chodzi o to, że mieszkańcy lubią wiedzieć, z nimi trzeba rozmawiać. Tu jest 40-41 tysięcy ludzi, tutaj generalnie ta społeczność raczej się zna i generalnie w takim małym mieście można dużo więcej

0: zrobić, rozmawiając z nimi.
1: Mówi mieszkaniec Śmiechowa Południe Roman Wierciński. Tymczasem, jak poinformowali włodarze miasta, kwestia cmentarza nie jest dla nich łatwą, ale jednak niezwykle ważną, bo miejsca na obecnym cmentarzu komunalnym skończą się bardzo szybko. Stąd też trwające kilka lat prace nad planem zagospodarowania przestrzennego, przy którym pod uwagę miały być brane różne koncepcje. Cmentarz to nie jedyna kwestia przyszłości miasta, która pojawiła się na sesji. Podczas niej prezydent poinformował o współpracy z PKP przy realizacji bezkolejnych przejazdów w Wejherowie. Najwięcej emocji i dyskusji wzbudził temat planowanego przez PKP zamknięcia w przyszłości przejazdu kolejowego w ulicy 12 Marca, która jest drogą powiatową. Podczas sesji nie zabrakło także licznych spraw bieżących oraz zmian w budżecie miasta. Trwa na Brno konkursu na najładniej zakomponowany ogródek gastronomiczny w Gdyni 2026. Na zwycięzców czeka 10 tysięcy złotych, prestiżowy tytuł i promocja. Konkurs ma promować ogródki gastronomiczne, które podnoszą estetykę przestrzeni publicznej i pokazują, że funkcjonalność może iść w parze z dobrym wzornictwem. Liczy się nie tylko atrakcyjny wygląd, ale również przemyślana kompozycja, jakość zastosowanych materiałów, zieleń oraz rozwiązania przyjazne użytkownikom. Komisja konkursowa będzie oceniać m.in. estetykę i wygląd ogródka, dobór roślinności, funkcjonalność i ergonomię, innowacyjność oraz kreatywność, sposób wpisania ogródka w otaczającą przestrzeń, rozwiązania związane ze zrównoważonym rozwojem, w tym wykorzystane materiały. Do udziału zaproszeni są przedsiębiorcy prowadzący ogródki gastronomiczne na terenie Gdyni. Zgłoszenia można składać do 15 września. Dokumenty należy dostarczyć do Wydziału Plastyka Miasta Urzędu Miasta Gdyni lub przesłać pocztą elektroniczną.
2: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Dzień dobry, w czwartek, Arkadiusz Mieńczewski. Dlaczego ja tak zacząłem? Od tego śpiewu, przyśpiewki piłkarskiej, bo dzisiaj jest Dzień Piłkarza. Chciałem pozdrowić wszystkich piłkarzy, wszystkich tych, którzy kochają piłkę nożną. No i już tej jesieni będzie szansa na to, żeby zaśpiewać. Może właśnie tak, Polacy, nic się nie stało, albo Polska górą. Ale to jeszcze trochę czasu, no bo już wkrótce nastąpią pierwsze powołania przez trenera, a potem będzie się działo. Dzisiaj też coś tam się pewnie będzie działo, albo już się dzieje. 10 dzień września mamy i serdecznie Was pozdrawiamy. To 253 dzień roku. Do końca roku zostało nam 112 dni. Wschód słońca 2 minuty po 6, zachód 3 minuty po godzinie 19. Dzień trwa 13 godzin i 1 minutkę i jest krótszy od najdłuższego, 3 godziny i 46 minut. Do końca lata zostało nam już tylko 13 dni. Myśl na dziś, przed nami są o wiele lepsze rzeczy niż te, które zostawiamy za sobą. No to to, co było, to niech było, a to, co przed nami, to dopiero przed nami i mamy nadzieję, że lepsze, a ja nawet najlepsze. Dzień dobry, o poranku mówię Wam.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM.
1: Gdyńskie szkoły otrzymały dofinansowanie na doposażenie stołówek. O tym już za chwilę powiemy. Także o czytaniu dziadów w Słupsku. Usłyszycie o programie dentystycznym dla uczniów szkół podstawowych, a także powiemy wam o mężczyźnie, który do Wejherowa przyjechał z siekierą i nożem. Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Do Wejherowa przyjechał uzbrojony w siekierę i nóż. Potem tłumaczył, że miał je do obrony. 20-latek do Wejherowa trafił z gminy Choczewo.

0: choć narzędzi nie użył, to jednak doszło do próby bójki. Dyżurny Straży Miejskiej zauważył 8 września tuż przed 2 w nocy na ekranie miejskiego monitoringu dwie szarpiące się osoby. Jedna z nich w ręku trzymała siekierę i nóż. Gdy na miejsce dojeżdżał wezwany przez dyżurnego patrol Straży Miejskiej, w bójkę chciało się włączyć jeszcze 2 innych nieznanych mężczyzn. Jednak wszyscy na widok nadjeżdżającego radiowozu rozbiegli się. Funkcjonariusze udali się za mężczyzną posiadającym przy sobie niebezpieczne narzędzia. Ten próbował schować się pod jednym z zaparkowanych samochodów na ulicy Mickiewicza. 20-latek twierdził, że zastał na placu Wejhera napadnięty, a siekiera i nóż zostały przez niego wyciągnięte do obrony własnej. Do użycia tych narzędzi jednak nie doszło. Mężczyzna został ukarany za zakłócenie porządku publicznego oraz ciszy nocnej. Dzieci z klas od 1 do 6 szkół podstawowych z terenu gminy Główczyce mogą skorzystać z bezpłatnych przeglądów dentystycznych. Badania są prowadzone w ramach działań profilaktycznych, których celem jest wczesne wykrywanie problemów ze zdrowiem jamy ustnej i zapobieganie próchnicy. Rejestracja na wizyty potrwa do 27 listopada. Przeglądy będą wykonywane w przychodni stomatologicznej przy ulicy Oliwkowej 2 w Słupsku. Aby dziecko mogło skorzystać z badania, konieczna jest wcześniejsza rejestracja oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Szczegóły dotyczące zapisów i dokumentu dostępne są na stronie internetowej gminy Główczyce. Program skierowany jest do uczniów klas 1-6 szkół podstawowych. Regularne kontrole stomatologiczne pozwalają sprawdzać stan uzębienia i odpowiednio wcześnie reagować na pojawiające się nieprawidłowości. Rodzice i opiekunowie dzieci z terenu gminy Główczyce mogą więc skorzystać z możliwości przeprowadzenia bezpłatnego przeglądu w ramach prowadzonej profilaktyki stomatologicznej. Uczniowie zespołu szkół społecznych w Słupsku włączyli się w tegoroczną edycję Narodowego Czytania. Tym razem bohaterem ogólnopolskiej akcji były dziady Adama Mickiewicza. W słupskiej szkole wydarzenie zorganizowano w piątek 4 września, czyli dzień przed głównymi obchodami w całym kraju. Fragmenty dramatu zabrzmiały nie tylko w języku polskim, ale także po białorusku, ukraińsku i angielsku. Organizatorzy chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na wielokulturowy kontekst twórczości Mickiewicza. Język polski przypominał o oryginalnym brzmieniu dzieła, białoruski i ukraiński miały podkreślać bliskość kultury i tradycji, z których wyrósł obrzęd dziadów, a wersja angielska pokazywać uniwersalny charakter utworu. Narodowe czytanie to ogólnopolska akcja promująca najważniejsze dzieła polskiej literatury, organizowana od 2012 roku. W sobotę 5 września uczniowie zespołu szkół społecznych w Słupsku wzięli także udział w miejskich obchodach Narodowego Czytania. W tym roku 4 gdyńskie szkoły podstawowe otrzymały dofinansowanie na modernizację i doposażenie szkolnych stołówek. Łączna wartość realizowanych zadań to ponad 130 tysięcy złotych. Gdynia od lat uczestniczy w rządowym programie Posiłek w Szkole i w Domu, którego celem jest m.in. wspieranie szkolnych stołówek i miejsc spożywania posiłków. Dzięki pozyskiwanym środkom szkoły mogą poprawiać warunki, w jakich przygotowywane i spożywane są posiłki, a także dostosowywać swoje zaplecze do potrzeb uczniów i pracowników. Łączna wartość środków przeznaczonych na realizację zadań wynosi 129 926 zł. Z tej kwoty 103 940 zł pochodzi z dotacji, a ponad 25 tysięcy stanowi wkład własny gminy miasta Gdyni. Dofinansowanie może zostać przeznaczone m.in. na prace remontowo-adaptacyjne poprawiające standard funkcjonowania stołówek i miejsc spożywania posiłków, a także na zakup niezbędnego wyposażenia. Inwestowanie w szkolne stołówki to nie tylko poprawa zaplecza technicznego, to również tworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków, w których dzieci mogą zjeść obiad podczas pobytu w szkole.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
0: Wschód słońca dzisiaj mieliśmy o 6.10 dopiero. Dodatkowo temperatura dzisiaj idzie w dół. No czuć, że lato powolutku dobiega końca. Dziś maksymalnie na termometrach będziemy mieli 17 stopni w Dębkach, Władysławo, Białebie, Ustce, 16, Gdynia, Puck, Kosakowo, Wejherowo, Reda Rumia, 15, Gniewiny, Luzino, Słupsk, Klęborg i Kobylnica. No i jeszcze raz zaznaczę, to jest maks dla dzisiejszej temperatury. Przez cały dzień mogą pojawiać się przelotne opady, no i trochę chmur na niebie będzie się utrzymywało.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych.

0: skoro dzisiaj jest Dzień Piłkarza, to musi być coś o piłce nożnej. 10 dzień września w roku 1949 reprezentacja Polski pokonała Holandię 3-0 w swoim pierwszym występie na rozpoczętych tego dnia w Pradze pierwszych mistrzostwach świata w piłce siatkowej mężczyzn. Czyli to na razie nie piłka nożna. W roku 72 podczas 20-tych letnich Igrzysk Olimpijskich w Monachium Polska pokonała w finale turnieju piłkarskiego Węgry 2-1. Tu już była piłka nożna. W roku 75 w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Europy Polska pokonała na Stadionie Śląskim w Chorzowie Holandię 4-1 i tu już również jest piłka nożna. W roku 76 premiera komedii filmowej Motylem jestem, czyli romans 40-latka w reżyserii Jerzego Gruzy. To była kontynuacja serialu 40-latek. W roku 1846 Amerykanin Elias Howe opatentował maszynę do szycia. W roku 1977 we Francji po raz ostatni użyto gilotyny. Pochodzący z Tunezji porywacz i morderca Hamida Diambubi został ścięty w więzieniu w Marsylii. W roku 1993 wyemitowano premierowy odcinek amerykańskiego serialu telewizyjnego z Archiwum X, a w roku 1994 premiera amerykańskiego filmu Skazani na Shawshank. To krótka historia 10 września.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
4: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
5: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł.

0: Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
3: Reklama.

Polacy rodacy ruszają w czwartkowy poranek z uśmiechem do pracy. Przypomnę, że dzisiaj mamy Dzień Piłkarza. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy są piłkarzami, którzy może w przyszłości będą piłkarzami. No i a propos przyszłości piłkarskiej, Fonfara przegląda gazetę, natrafia na artykuł 5 milionów dolarów za kontrakt piłkarski. Po chwili odkłada gazetę i mówi do syna: co tak ślęczysz nad tymi idiotycznymi zadaniami z matematyki? Wziąłbyś lepiej piłkę i poszedł na boisko pograć z kolegami. I ja to rozumiem, i ja to szanuję. Taki właśnie stan Fonfary. No bo przecież wiadomo, że jak człowiek od młodości będzie grał w piłkę, to jest duża szansa, że na starość, tak można powiedzieć,

0: będzie zarabiał na tej piłce pieniądze. Tak robi wielu. Może warto wasze dzieci jednak od czasu do czasu wysłać na boisko, niech sobie pograją, a kto wie, co będzie dalej. Na razie nie wiemy, co będzie dalej. Dalej to idziemy w ten czwartek, a ja jeszcze raz witam was bardzo serdecznie, mówiąc wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomerania-manors.com.
0: Reklama.
4: Będzie zaostrzenie przepisów po wczorajszej tragedii na torach. Kolejne ofiary w Ukrainie. Putin chce zawrzeć umowę, zapewnia tymczasem prezydent USA. Stopy procentowe bez zmian, ale to może się wkrótce zmienić. Marcin Krzemiński. Wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy, utrata prawej jazdy na 3 miesiące. Takie zmiany zapowiada minister infrastruktury. Projekt przepisów ma być gotowy na najbliższe posiedzenie rządu. Zdecydowane działania rządu to efekt wczorajszej katastrofy w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Na razie nie wiadomo, dlaczego kierowca nie zatrzymał się przed przejazdem, mówi Anna Guść z prokuratury w Radomiu.
5: Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych. Ustalimy, czy możliwe jest to, że mogły tam jakieś wady techniczne być, jakieś niesprawne elementy.
4: Późnym wieczorem prokuratorzy zakończyli czynności na miejscu katastrofy. W wypadku zginęła jedna osoba, a 4 są w stanie ciężkim. 2 osoby zginęły, a co najmniej 20 zostało rannych wieczorem w ataku dronowym na parkingu przy centrum handlowym w ukraińskich Sumach. Jak twierdzą władze wojskowe, to był cyniczny atak na ludzi, którzy robili zakupy w drodze z prac.

0: Ukraińcy. Minionej nocy Rosjanie atakowali też Charków, Chmielnicki i Krzywy Róg. Zdaniem Donalda Trumpa Władimir Putin jednak chce zawrzeć układ. Amerykański prezydent zdradził szczegóły swojej telefonicznej rozmowy z rosyjskim dyktatorem. Odbyliśmy świetną rozmowę, on chce zawrzeć umowę, a jeśli Zełenski chciałby zawrzeć umowę, to byłoby bardzo miło. Pytany o to, co stoi na przeszkodzie zawarcia pokoju, Trump odparł, że przeszkodą są dwie osoby, które się nienawidzą. Dodał jednak, że zna się na zawieraniu układów i wie, że Putin i Zełenski mają dość wojny. Dobre i złe wieści dla kredytobiorców. Stopy procentowe bez zmian zdecydowała wczoraj Rada Polityki Pieniężnej, ale są pierwsze sygnały, że taki stan rzeczy może się długo nie utrzymać za sprawą rosnącej inflacji.
1: Rynek kontraktów terminowych na stopę procentową widzi to zupełnie inaczej i tam widać na horyzoncie właśnie podwyżki stóp procentowych i to właściwie aż dwie podwyżki, czyli w sumie o przynajmniej pół punktu procentowego. Gdyby taka prognoza się sprawdziła, no to przy takim przeciętnym kredycie, czyli na 500 tysięcy złotych na 30 lat, mielibyśmy wzrost raty o niecałe 200 złotych.
0: Wyjaśnia Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. Stopa referencyjna NBP wynosi obecnie 3,75%. Tyle o złotówkowych zobowiązaniach. Tymczasem Unijny Trybunał Sprawiedliwości ma dziś wydać wyrok w polskiej sprawie dotyczącej kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego. Trybunał odpowie m.in. na pytania dotyczące rozliczeń między konsumentem a bankiem po uznaniu umowy za nieważną oraz prawa konsumenta do odsetek za opóźnienie. Więzienie w Bytomiu przypomina lochy w neogotyckim zamku, ale już niedługo, bo zbliża się gruntowny remont. XIX-wieczny budynek zostanie zmodernizowany, mówi dyrektor aresztu Adam Nawrocki.
2: To mamy trzy obszary takie podstawowe, czyli poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników, poprawa warunków bytowych osadzonych, no i ogólna poprawa infrastruktury.
0: Remont ruszy w pełni dopiero w przyszłym roku, ma potrwać 2 lata.
3: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. W krzakach leżał dziecięcy rowerek, Straż Miejska szuka teraz jego właściciela. W komendzie Straży Miejskiej w Wejherowie znajduje się dziecięcy rowerek, który został znaleziony 7 września około godziny 21. Rower znajdował się w krzakach przy ulicy Dąbrowskiego w Wejherowie. Straż Miejska informuje, że właściciel może zgłosić się po jego odbiór. Jeśli właściciel rowerka się nie znajdzie, jednoślad zostanie przekazany do Biura Rzeczy Znalezionych, które znajduje się w Starostwie Powiatowym w Wejherowie. Osoba, która rozpoznaje rowerek i jest jego właścicielem, powinna skontaktować się ze Strażą Miejską w sprawie jego odbioru. A zdjęcie omawianego roweru znajdziecie na oficjalnej internetowej stronie Wejherowskiej Straży Miejskiej. Koło gospodyń wiejskich Szczypkowice z gminy Główczyce zdobyło Grand Prix podczas powiatowego Święta Plonów w Swołowie. Koło zajęło również pierwsze miejsce w kategorii scenki kabaretowej. Sukces oznacza awans do kolejnego etapu rywalizacji. Szczypkowice będą reprezentować powiat słupski podczas 21. turnieju kół gospodyń wiejskich województwa pomorskiego w Czarnem. Powiatowe dożynki były okazją do zaprezentowania także innych przedstawicieli gminy Główczyce. W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy udział wzięły sołectwo Siodłonie oraz KGW Główczyce. Na scenie wystąpiło również Główczyckie Koło Gospodyń, które zaprezentowało autorski utwór Wiwat Nasze Koło. W ubiegłym roku KGW Główczyce zdobyło Grand Prix turnieju kół gospodyń wiejskich. Podczas uroczystości wyróżniono także Pawła Gole, mieszkańca gminy Główczyce, który otrzymał tytuł Zasłużony dla Rolnictwa. Kolejna etap rywalizacji kół odbędzie się 26 października w Czarnem. W wydarzeniu wezmą udział reprezentantki KGW Szczypkowice, które dzięki zwycięstwu w Słowie zakwalifikowały się do wojewódzkiego turnieju. Pierwsza wycieczka w ramach projektu Eko Uczeń, Eko Obywatel już ze słupskimi uczniami. Odwiedzili Słomiejski Park Narodowy, gdzie lekcja odbyła się bezpośrednio w terenie. Młodzi uczestnicy poznali unikatowy krajobraz parku, dowiadywali się, na czym polega ochrona przyrody i dlaczego tak ważne jest dbanie o środowisko naturalne. Sam projekt obejmuje znacznie więcej działań. Przy słupskich szkołach mają powstać m.in. zielone klasy, ogrody deszczowe, systemy retencji wody, domki dla owadów, kompostowniki, stacje meteorologiczne i tablice edukacyjne. Zaplanowano także ekomurale antysmogowe oraz więcej terenów zielonych w miejsce części powierzchni betonowych. W projekcie uczestniczy kilkanaście szkół i placówek ze Słupska, a partnerami są Słowiński Park Narodowy Narodowy oraz Szkoła z Chorwackiego w Odice. Wartość przedsięwzięcia to ponad

0: 4 miliony złotych. Ponad 3 miliony 160 tysięcy stanowi dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Zamień swoje dziecko w bohatera przyszłości to tytuł zajęć, które jeszcze w tym miesiącu miejsce będą miały w Wejherowie. Od 12 do 27 września w Wejherowie przy ulicy Wniebowstąpienia 5 odbędą się bezpłatne warsztaty, których tematem staną się matematyka dla klas 7-8, logiczne myślenie, zadania i przygotowanie do egzaminów ósmoklasisty. Jak zapewniają organizatorzy, to świetna okazja, by w praktyczny i ciekawy sposób poznać świat nowych technologii programowania i matematyki. Zajęcia trwają 90 minut i odbywają się w małych grupach dopasowanych do wieku i poziomu uczestników. Za zakończenie każdy otrzyma certyfikat. Udział jest całkowicie bezpłatny, a liczba miejsc jest ograniczona. Jak się zapisać? O tym dowiecie się z facebookowego profilu Urzędu Miasta Wejherowo.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
3: Parasolkę dobrze mieć dzisiaj gdzieś przy sobie w zanadrzu, bo przez cały dzień mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a temperatura, w skrócie mówiąc, trochę niższa niż wczoraj. 17 stopni to dziś będzie maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 16 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzielumi, 15 w Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Wiatr utrzymuje się umiarkowany, a ciśnienie akurat dość wyraźnie nam spadło.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
4: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Dzień dobry w czwartek, Arkadiusz Mieńczewski. Widzicie, jak ten czas szybko leci? Już jest czwartek, za chwilę będzie piątek i znowu będzie weekend. Tak to jest, że narzekamy, że to już po weekendzie, że to poniedziałek, że cały tydzień, a nagle rachu ciachu i mamy już czwartek. I to 10 dzień września, gdzie imieniny obchodzą Łukasz, Sebastian, Mikołaj, Piotr, Izabela, Antoni, Monika, Karol, Franciszek, Leon, Wiktor, Aldona, Bernard, Teodor, Felix, Klemens, Leona, Sobiesław, Lucjusz, Polian, Datyw i Mścibor. Wszystkiego najlepszego. Przysłowie na dziś, na świętego Łukasza: jest w domu chleb i kasza. Muszę sprawdzić, czy mam kaszę, chleb, to chyba jeszcze jakiś mi został, ale z kaszą może być problem. Dzisiaj również dzień piłkarza. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy kochają piłkę nożną i w nią grają. A już jak zwykle za chwilę mamy naszą poranną księgę imion. Dzisiaj o Łukaszu i Sebastianie słów kilka mam. Także jeżeli tak właśnie macie na imię, to serdecznie Was zapraszam, a Was wszystkich zapraszam do słuchania naszego porannego programu i mówię Wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
5: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
6: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
7: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
8: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
9: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roc.

0: Do kaw najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Reklama.

0: początek kilka słów o Łukaszu. Łukasz łączy w sobie analityczne podejście do świata z żywym zainteresowaniem ludźmi i otaczającą go rzeczywistością. Jest osobą pomysłową, elastyczną i szczerą, która nie boi się podążać własną ścieżką. W relacjach ceni sobie partnerskie zasady, swobodę wypowiedzi oraz poczucie humoru. Dobre strony Łukasza to bystrość i elastyczność, szczerość i prostolinijność, inicjatywa i energia, lojalność i opiekuńczość. Złe strony niecierpliwość, bezwzględna bezpośredniość, chęć stawiania na swoim i szybkie nudzenie się, czyli taka rutyna niestety nie dla Łukasza. A Sebastian? Sebastian jest osobą powściągliwą, która wolno dopuszcza innych do swojego świata, ale gdy już to robi, okazuje się niezwykle głębokim, lojalnym i czułym partnerem oraz przyjacielem. W życiu kieruje się własnym kodeksem wartości, ceni ład, spokój oraz niezależność. Dobre strony Sebastiana: opanowanie i dojrzałość, lojalność i dyskrecja, analityczny umysł i dbałość o detale, charyzma i dystynkcja. Złe strony: skrytość i dystans, przekonanie o własnej racji, trudność w wybaczaniu i skłonność do perfekcjonizmu. To Sebastian stawia wysokie wymagania sobie i innym, co czasami prowadzi do niepotrzebnych frustracji. Wszystkiego najlepszego dla Was, panowie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
2: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7 Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
4: Na zegarze 7.30, przy mikrofonie Michał Jarosza, na drogach poranne godziny szczytu, no i to właśnie o nich sobie teraz porozmawiamy, a przejażdżkę zaczynam od Kobylnicy, bo tutaj sytuacja na ulicy Głównej prezentuje się naprawdę niespecjalnie ciekawie. Ruch bardzo duży w tym momencie dostrzegalny jest praktycznie od, w tym momencie może skrzyżowania mniej więcej ze Świerkową, to jest niedaleko od zjazdów trasy Kaszubską, aż do skrzyżowania z ulicą Witosa. Trzeba się uzbroić po prostu w odrobinę cierpliwości i jakoś to pójdzie. Na szczęście zazwyczaj te utrudnienia, ten poranny szczyt komunikacyjny na ulicy Głównej w Kobylnicy długo nie trwa. To może troszkę pocieszyć. Poza tym Słupsk raczej przejazdny, większych utrudnień nie widzę w praktycznie żadnym miejscu, poza pojedynczymi skrzyżowaniami, które symbolicznie mogą troszkę bardziej się zapchać. Dramatu nie ma. Do Lęborka jedziemy bez najmniejszych poślizgów, a w samym Lęborku

0: póki co jeszcze cisza i spokój. Zobaczymy zresztą, czy póki co, czy po prostu tak poranek będzie się prezentował. Do Lęborka jeszcze będziemy wracali. Dalej do Wejherowa jedziemy bez problemu, chociaż nie do końca, bo jak zwykle na wysokości Gościcińskiej Górki ruch utrzymuje się dość duży. Dzisiaj nie dramatycznie duży, no ale jak zwykle o tej porze podwyższony. Za mocna w Bolszewie również musi troszkę tych aut zebrać. Wejherowo generalnie przejezdne, chociaż widzę, że na skrzyżowaniu 12 marca z 1 Brygady Pancernej Wojska Polskiego ruch znacząco spowolnił. Dalej do Redy jedziemy bez problemu. W samej Redzie największe ruchy widać jak zwykle, także na skrzyżowaniu Wejherowska-Pucka do Rumi dojeżdżamy znowu bez problemu, czyli już się powtarza ten sam schemat między miastami, akurat trasy są bezproblematyczne, a w samych miastach widzimy poranny szczyt komunikacyjny. Ulica Sobieskiego w Rumi dość duży ruch zbiera w kierunku na Gdynię, Morska w Gdyni też troszeczkę, ale bez dramatu i jak zwykle mocno zapycha się Derdowskiego od strony Kosakowa do Gdyni oraz także ten ruch podwyższony widać na Wiejskiej. Trójmiejska obwodnica na szczęście bez żadnych problemów na razie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Upału to my dziś nie będziemy mieli, powiem więcej, temperatura nawet do 20 nie dobije, 17 stopni to będzie maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gnieminie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Poranek przywitał nas przelotnymi opadami, one jeszcze przez jakiś czas mogą występować, choć im dalej w las, im dalej w dzień, tym mniej tych opadów będzie. Zachmurzenie w ciągu nie ma się utrzymywać, umiarkowane pod wieczór zacznie maleć aż do małego, a wiatr słaby i umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
3: Śniadanie z Norda FM.

Dzisiaj o poranku dwie wiadomości, jedna dobra, druga zła. Dobra wiadomość jest dla wszystkich tych, którzy korzystają z systemu kaucyjnego i oddają butelki. Otóż jedna z sieci postanowiła iść nam, wszystkim tym, którzy oddają te butelki i otrzymują bony, wyjść naprzeciw i przedłużyć okres do 100 dni ważności tego bonu, bo obecnie klient ma zaledwie 30 dni na jego wykorzystanie i o tym należy pamiętać, bo im dłużej będziecie trzymać taki bon, tym może się okazać, że niestety za niego nic nie dostaniecie. No to jedna z sieci, już sami musicie dowiedzieć się, która przedłużyła ten okres do 100 dni. Druga zła wiadomość niestety dla tych, którzy płacą raty kredytów. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, czyli niestety raty kredytów nie pójdą w dół. Główna stopa referencyjna wynosi zatem 3,75% i pozostaje na tym poziomie od marca 2026 roku. A jest szansa na to, żeby było lepiej? Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej w Polsce.

0: jeżeli nie rozumiecie, to chodzi o to, że oni sami nie wiedzą, jak będzie, będzie jak będzie, jak dostaną informacje, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej. Na razie wszystko zostaje po staremu.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
5: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
1: Reklama.

0: wiem, czy wiecie, ale my jesteśmy Polacy narodem wybranym. Ja wiem, że niektórzy wiedzą, że już od dawna jesteśmy narodem wybranym, ale teraz jesteśmy narodem wybranym przez prezydenta Donalda Trumpa i rząd Stanów Zjednoczonych, bo władze USA wznowiły rozpatrywanie wniosków o wizy imigracyjne w placówkach w Polsce i na Węgrzech. Choć globalna przerwa dla większości państw nadal trwa, nie wiadomo, dlaczego akurat my i Węgrzy potraktowani zostaliśmy inaczej. I u nas taką wizę już można otrzymać. Departament Stanu ogłosił 26 sierpnia przerwę w rozpatrywaniu wniosków, a ta przerwa nie dotyczy nas i Węgrów. Wizy imigracyjne zwykle umożliwiają legalną pracę i długoterminowy pobyt w Stanach Zjednoczonych. Jak słyszycie, my Polacy, zawsze to wiedziałem, jesteśmy narodem wybranym, tym razem wybranym przez Donalda Trumpa i władze Stanów Zjednoczonych.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
4: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Reklama.
5: Żółty alarm w Ukrainie, SMS-owe alerty w Polsce, Rosjanie znów atakują. Kolejowi maszyniści nie wykluczają protestu, to po tragedii na Mazowszu. Warszawskie ZOO ma nowych, małych mieszkańców, a w drodze kolejni. Marcin Krzemiński. Władze Ukrainy ogłosiły żółty alarm ostrzegający przed atakami rosyjskich dronów w północno-zachodnich obwodach kraju, w tym bezpośrednio przy granicy z Polską. A w Polsce SMS-owy alert rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Trafił do osób przebywających na terenie części województw lubelskiego i podkarpackiego. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów i że w przestrzeni powietrznej kraju operują polskie myśliwce. Tymczasem do 5 wzrosła liczba ofiar ataków wojsk rosyjskich na obwód Sumski. Rannych jest ponad 20. Agresor uderzył m.in. wczoraj wieczorem w centrum handlowe, gdy ludzie robili zakupy. To 1660 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Kolejowi maszyniści nie wykluczają protestu. To po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wjechała na tory i uderzyła w pociąg Intercity.
6: Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Krajowa Związku Maszynistów podjęła uchwałę zawierającą apel do pracowników, ażeby skorzystali z zapisów kodeksu pracy, który mówi o tym, że jeżeli ich praca zagraża zdrowiu i życiu, mają prawo odmówić tej pracy bądź spowodować, ażeby ta praca nie była niebezpieczna.
5: Wyjaśnia Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Ich decyzję powinniśmy poznać za godzinę. Ewentualny protest może oznaczać sporo opóźnienia pociągów. Przypomnę, że wczoraj w miejscowości Sokolniki Suche na Mazowszu ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity relacji Szczecin.

0: Lublin. Nie żyje jedna osoba spośród czterech najciężej rannych. Chodzi o pasażerkę składu Intercity. To nie pierwszy śmiertelny wypadek w tym miejscu, mówią mieszkańcy.
1: Jest to kopalnia piachu. Tiry jeżdżą z taką prędkością. Czasem widzę, że on tylko spojrzy lewo, prawo i od razu sunie, żeby prędkości nie zgubił, żeby się nie musiał rozpędzać.
2: Przejazd bez rogatek. Jest, co prawda są światła.
3: Podejrzewam, że oślepiło go słońce.
0: Rząd zapowiada pilne zmiany, utratę prawa jazdy na 3 miesiące za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Nowymi przepisami ministrowie mają się zająć na najbliższym posiedzeniu rządu. 10 zł za litr diesla to scenariusz radykalny, ale możliwy, przyznają analitycy rynku paliw. Chyba że konflikt na Bliskim Wschodzie zostałby rozwiązany, ale tego na horyzoncie na razie nie widać. Na razie więc scenariusz na kolejne dni na stacjach paliw to kilkugroszowe podwyżki.
4: Z każdym dniem na stacji zapewne wyższe ceny.
0: Mówi Jakub Bogucki z e-petrol.pl. Wczoraj benzyna 95 kosztowała średnio 7 zł 89 groszy za litr, na diesel 8 zł 75. Baby boom w stadzie kangurów rudych w warszawskim zoo. Na wybiegu pojawiło się nowe pokolenie maluchów, a w torbach kolejnych samic rosną już następni przyszli mieszkańcy kangurzego stada. Kangur rudy jest największym z obecnie żyjących torbaczy. Długość jego ciała wynosi od 75 cm do 1,40 m. Żywi się wyłącznie roślinami.
5: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Kierowcy w Pucku i okolicach muszą przygotować się na utrudnienia związane z organizacją triatlonu. Trasa biegowa zawodów odbędzie się poza drogami publicznymi miasta Puck. Zamknięcia będą z kolei obowiązywać na trasie rowerowej. Od godziny 9.45 do 13.00 wyłączone z ruchu zostaną Aleja Lipowa, ulica Nowy Świat, ulica Wojska Polskiego oraz odcinek drogi powiatowej numer 1511G od granicy miasta Puck do Żeliszewa. Do godziny 12 zamknięty będzie także odcinek drogi powiatowej numer 1513G od skrzyżowania z drogą 1511G do Osłonina. Organizatorzy podkreślają, że zamkniętą trasą nie będzie można przejechać ani na nią wjechać z dróg bocznych. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdów na skrzyżowaniu z Wolska Polskiego i Pomorskiej. Funkcjonować będzie śluza. Ruchem kierować będą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Śluza umożliwi przejazd m.in. w kierunku ulicy Dworcowej, Wejherowskiej, Majkowskiego, Przemędowskiego, Polnej, osiedla Grodzisko i Błądzikowa. Objazdy wyznaczono m.in. przez ulicę Wejherowską generała Józefa Hellera 10 lutego i drogą wojewódzką numer 216. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności, stosowanie się do poleceń służb i uwzględnienie utrudnień w planowanym przejeździe. Wszystkie omawiane utrudnienia miejsce będą miały 13 września. Kierowcy korzystający z objazdów w związku z remontem linii kolejowej Lęborg-Łeba zwracają uwagę na problemy z oznakowaniem trasy w rejonie Garczegorza. Według relacji zmotoryzowanych część znaków jest słabo widoczna, a kierunek jazdy do Łeby nie zawsze jest jednoznaczny. Zdarza się, że kierowcy zamiast na objazd w stronę Pogorszewa wjeżdżają w kierunku Garczegorza. Problem dotyczy także skrzyżowania, na którym kierowcy mają wątpliwości dotyczące pierwszeństwa przejazdu. Jadąc od strony Lęborka skręcając na objazd, nie widzą wyraźnego oznaczenia wskazującego pierwszeństwo, podczas gdy od strony Garczegorza ustawiony jest znak ustąp pierwszeństwa. Dodatkowe wątpliwości budzą znaki stop przy przejeździe kolejowym. Zostały one obrócone, ale nadal są widoczne dla kierowców. O problemie poinformowano wykonawcę inwestycji. Jak przekazali jej przedstawiciele, oznakowanie zostało ustawione zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Jednocześnie zapowiedziano analizę sytuacji i możliwość uzupełnienia oznakowania, tak aby objazd był bardziej czytelny. W rejonie trasy pojawiły się również dodatkowe przygotowane przez mieszkańców oznaczenia z kierunkiem na Łebę. W Słupsku szykują się kolejne prace drogowe na osiedlu Zachód. 1 września Zarząd Infrastruktury Miejskiej podpisał umowę na budowę 3 odcinków dróg gminnych. Roboty obejmą ulicę Lenona, Banacha i Wodeckiego. Łącznie powstanie blisko 340 metrów nowych nawierzchni z przefabrykowanych płyt betonowych. Na ulicy Lenona wykonane zostaną także zjazdy, oznakowanie oraz zabezpieczenie kabli energetycznych. Przy ulicy Wodeckiego powstanie dodatkowy plac do zawracania, zdecydowanie, a wcześniej konieczna będzie wycinka części drzew i samosiejek. Wykonawca przygotuje również organizację ruchu na czas robót, przeprowadzi regulację armatury oraz wykona geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Inwestycja jest częścią 5. etapu programu poprawy dostępności komunikacyjnej osiedla Zachód. W Wejherowie doszło do czołowego zderzenia z udziałem dwóch osobówek. Kierowca jednego z aut stracił prawo jazdy. Po godzinie 15 w Wejherowie na ulicy

0: Ofiar piaśnicy doszło do zderzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych. Na miejsce skierowani zostali policjanci wejherowskiej drogówki, którzy ustalali okoliczności zdarzenia. Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, kierowca Opla, jadąc w kierunku drogi wojewódzkiej 468, z nieustalonych na ten moment przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, co skutkowało czołowym zderzeniem z Volkswagenem, którym kierowała kobieta jadąca w przeciwnym kierunku w stronę Krokowej. Wszyscy uczestnicy zdarzenia zostali przewiezieni do szpitala. Kierujący obu pojazdami zostali sprawdzeni alkotestem przez policjantów na miejscu, byli trzeźwi. Policjanci zatrzymali kierowcy Opla prawo jazdy. Kilka godzin później wszyscy uczestnicy zostali wypisani ze szpitala bez poważnych obrażeń. W związku z tym zdarzeniem zostało ono zakwalifikowane jako kolizja drogowa. Kierowca Opla musi się teraz liczyć z konsekwencjami popełnionego wykroczenia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Powolutku temperatura idzie w dół, czuć, że lato już powoli dobiega końca. Jeszcze parę dni zostało tego letniego czasu, ale już pogoda raczej kieruje się w stronę wczesnej jesieni. Na termometrach dziś maksymalnie 17 stopni. Będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce 16, w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi 15, w Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach raczej dość niskie wartości, zachmurzenie dość duże, choć z przejaśnieniami.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
3: Norda.

0: czwartek, 10 dzień września. Dziś obchodzimy Dzień Piłkarza. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy są piłkarzami, kopią piłkę albo po prostu kochają piłkę nożną. W piątek, 18 września, Jan Urban ogłosi listę zawodników powołanych na jesienne zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Ogłoszenie będzie miało nową formułę, bo będzie odbywało się o godzinie 9 rano, dokładnie na bezpłatnej platformie PZPN+. Tam całość poprzedzi rozmowa ze szkoleniowcem, no i start zaplanowano właśnie na godzinę 9 i wtedy dowiemy się, kto w tym roku będzie grał w naszej reprezentacji. A nasza reprezentacja rozpoczyna od meczu z Bośnią i Hercegowiną 25 września w Warszawie, następnie wyjazd do Szwecji 28 września, a ponownie powrót do Polski i starcie z Rumunią 2 października w Warszawie i na koniec czteromeczowego maratonu ponowny mecz z Bośnią i Hercegowiną. Tym razem w roli przyjezdnych będziemy my. 5 października ten mecz będzie miał miejsce. Dla polskich piłkarzy będzie to pierwsza okazja do gry w dywizji B. Wcześniej przez 4 edycje nasza reprezentacja występowała w najbardziej prestiżowej dywizji A. Niestety w listopadzie 2024 roku degradację zanotował z drużyną narodową ówczesny selekcjoner Michał Probierz i dlatego będziemy w dywizji tak zwanej B. Trzymamy kciuki za naszych zawodników i oczywiście za naszego trenera.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
6: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
1: Reklama.

0: Może to właśnie dziś są twoje urodziny. Można pozazdrościć urodzonym 10 września ich nieomylnej intuicji, oprócz tego, że doskonale znają się na interesach i zawsze wiedzą, co będzie odpowiednim krokiem w kierunku sukcesu. Potrafią też odczytać czyjeś intencje. Bezbłędnie rozumieją uczucia innych, chętnie wykorzystują ową umiejętność, by pomagać i radzić tym, którzy znajdują się w kłopotach w życiu zawodowym, zaś ułatwi im to wybór współpracowników i mają większą pewność co do tego, komu mogą zaufać. Świetnie przygotowują plany działania i potrafią umiejętnie dopasować działania do posiadanych zasobów. Mają więc predyspozycje do wyższych stanowisk, najczęściej kierowniczych, budzą zaufanie i robią wrażenie ludzi kompetentnych i obeznanych. Osoby urodzone 10 września. Wasze zalety: twórczość, kreatywność, łagodność. Wady: oportunizm i dystans. Szczęśliwa liczba to 6, a wśród urodzonych 10 września są Cynthia Lennon, Brytyjka, pierwsza żona Johna Lennona. I to wszystko tak na dziś. Wszystkiego najlepszego.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja sytme ze sunty, ze wiunty.
6: Uj.
4: Uj.
6: Uj.
4: Uj.
6: Pod dostatkiem.
4: Pod dostatkiem.
6: Pływa je to uj, uj, widzec. Jo, a nowiący je bidę.
4: Dobrobytu co nie miara, choć się nie przelewa wcale.
6: Pływaj je to uj, uj, widzec. Jo, a nowiący je bidę.
4: Uj.
6: Pod dostatkiem.
4: Uj.
7: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
6: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival, oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
0: Reklama.
2: Ósma 35 sekund na naszych radiowych zegarach. Przy mikrofonie melduje się Agata Andreskowska, a my wyjeżdżamy na nasze lokalne drogi sprawdzić, czy coś się na nich dzieje, czy ten poranny szczyt jest, czy go nie ma. No, sprawdzimy. Zaczynamy nasz przegląd od Gdyni i tutaj mamy więcej samochodów na Północnej, Puckiej, Morskiej, Hutniczej, Śląskiej i Chwaszczyńskiej, ale oprócz tego sytuacja w zasadzie można powiedzieć, że jest opanowana. Gęściej natomiast na trasie w kierunku Rumi, tutaj troszeczkę dłużej postawimy. Tutaj kierowcy muszą liczyć na tą nieco wolniejszą jazdę w Redzie. Nieco dłużej postoimy na ulicy Puckiej w Wejherowie. Sytuacja wygląda na trochę lepszą, choć te spowolnienia pojawiają się takie pojedyncze przed przejazdami kolejowymi. Tłoczniej jest natomiast na Zamostnej w kierunku Bolszewa. Na 216 w stronę Pucka pojawiają się takie drobne, minimalne spowolnienia z Wejherowa do Pucka w zależności od wybranej trasy. Oczywiście dojedziemy w około 31 do 37 minut. W samym Pucku wolniej przejedziemy ulicą Wejherowską. Dalej z Pucka do Władysławowa podróż powinna zająć nam około 12 minut. We Władysławowie na razie bez utrudnień. Na obwodnicy Trójmiasta i trasie S6 sytuacja jest naprawdę spokojna. Obie trasy są przejezdne i kierowcy mogą liczyć na płynną, przyjemną jazdę. Przenosimy się ekspresowo, bym powiedziała, do Lęborka i tutaj tłocznie jest m.in. na Zwycięstwa, Alei Niepodległości, Alei Wolności, Kosaka i Gdańskiej, ale to jest bardziej taki żółty przechodzący w czerwony, więc tak postoimy, nie postoimy, troszkę wolniej pojedziemy. Ale jeśli jedziemy dalej nad morze, to w Łebie bez utrudnień. Na koniec Słupsk.

0: gdzie nie widać naprawdę tego większego nasilenia porannego ruchu. Tłoczniej jedynie na Sierpinka. Do Siemienia nic 213 dojedziemy bez większych problemów. Bez opóźnień dojedziemy też do Kobylnicy, choć w samej miejscowości trzeba liczyć się z korkiem na ulicy Głównej. Na wózce natomiast bez utrudnień. I to wszystko, jeśli chodzi o naszą sytuację drogową. Większych korków nie ma. Poranny szczyt nie jest mocno zauważalny. I cóż więcej dodać, nic ująć. Bezpiecznej, szerokiej drogi, a następny raport już za godzinę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
0: Dzisiejszą pogodę mogłabym określić mianem takiej w miarę stabilnej, bo w dzień zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, wieczorem małe. Miejscami te przelotne opady deszczu, wieczorem jednak będą zanikać, więc idziemy w dobrym kierunku. W Dębkach, Władysławowej i na Helu 17 stopni, w Wejherowie, Luzinie, Gniewinie i Słupsku mamy 18 kresek, więc takie nie ciepło, nie zimno, takie przyjemne, jesienna pogoda.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
3: Śniadanie z Norda FM.

to dopiero kilka dni, a już jest awantura, jest afera. Chodzi oczywiście o dietę planetarną w szkołach, bo dzieci wracają do domu i mówią: co, mamo, tato, wypiszcie mnie z tych obiadów, bo obiady są jak warzywne breje, które ani nie wyglądają, ani nie smakują. Efekt: w szkole dziecko nie je, po całym dniu przychodzi głodne i dopiero w domu zjada pierwszy ciepły posiłek. Rodzice twierdzą, że jeśli tak dalej będzie to wyglądało, to faktycznie przestaną opłacać obiady w szkołach, a do tornistra dzieci zaczną pakować termosy z zupą lub drugim daniem. Może tak właśnie być. Czy ta reforma stołówek szkolnych okaże się klapą? Zobaczymy, ale na razie nie wygląda to dobrze. No cóż, jak dzieci nie są przyzwyczajone do jedzenia zielonego, to może trzeba zacząć przyzwyczajać w domu i w domu dawać więcej zielonego, a wtedy nie będzie problemu z dietą planetarną w szkole. Ale to się tak raczej nie da.

0: sam pamiętam, jak to było w szkole, że jakiejś zielonej brei to przecież człowiek nie jadł, bo najlepszy to był schabowy albo chociaż mielony.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
5: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Reklama.
6: Okno na kulturę.
7: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Norda FM. Zegar wskazuje, że do dzisiejszego wyjątkowego wydarzenia zostało już tylko trochę czasu. Jeśli zastanawialiście się, jak spędzić ten wieczór, mamy dla Was propozycję, która pozwoli na chwilę zwolnić i zanurzyć się w czymś naprawdę wartościowym. Dzisiaj, 10 września o godzinie 18, Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo imienia Augustyna Netzla otwiera swoje drzwi na kolejne spotkanie z wielką polską literaturą. Choć oficjalny ogólnopolski finał akcji Narodowe Czytanie odbył się w minioną sobotę, 5 września, to w gminie Kosakowo spotkanie odbędzie się wyjątkowo kilka dni później, aby w pełnym skupieniu i kameralnej atmosferze powrócić do arcydzieła polskiego romantyzmu, jakim są Dziady Adama Mickiewicza. Tegoroczna lektura daje nam niezwykle szerokie pole do interpretacji i dyskusji. Podczas dzisiejszego wydarzenia uwaga uczestników skupi się na absolutnie kluczowych fragmentach dramatu, małej i wielkiej improwizacji. To właśnie w tych tekstach Mickiewicz z niesamowitą siłą podejmuje motywy samotności, buntu przeciwko rzeczywistości, ludzkiego cierpienia, dążenia do wolności oraz ciężaru odpowiedzialności za innych. Choć od napisania tych słów upłynęły już ponad 2 wieki, pytania stawiane przez poetę nie straciły nic ze swojej ostrości. W dzisiejszym, dynamicznym i często przytłaczającym świecie dylematy Konrada brzmią zaskakująco blisko naszej codzienności. Spotkanie poprowadzi dr Karol Detlaff, który nie tylko przybliży kontekst powstania utworu, ale przede wszystkim pomoże otworzyć tekst na nowe, współczesne odczytania. Wspólnie przeczytamy wybrane fragmenty dramatu, a następnie przejdziemy do otwartej dyskusji o bohaterach, ich skrajnych emocjach oraz uniwersalnych prawdach, które kryją się między wierszami. Do wspólnego spędzenia tego wieczoru serdecznie zapraszają wójt gminy Kosakowo oraz dyrektor Biblioteki Publicznej gminy Kosakowo. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich mieszkańców i gości, zarówno do tych, którzy doskonale znają Dziady i chcą odkryć je na nowo, jak i do osób, które od czasów szkolnych nie miały styczności z twórczością Mickiewicza. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

0: Jak wiecie, w Polsce program 500+, a potem 800+, nie zwiększył dzietności. Może wziąć przykład w związku z tym ze Stanów Zjednoczonych i z prezydenta Donalda Trumpa, który 4 lipca ogłosił rządowy program porównywalny trochę z polskim wsparciem w formie 800 zł na dziecko, z tym, że tutaj jest trochę inaczej. Otóż od lipca tego roku rząd USA przekazuje jednorazowo $1000 każdemu dziecku, które jest obywatelem USA urodzonym w latach 2025-2028. Pieniądze trafiają wyłącznie na konto inwestycyjne dziecka. Do tego rodzice, przyjaciele, znajomi mogą łącznie wpłacić tam rocznie kwotę $5000 i te pieniądze cały czas pracują. No i kiedy dziecko osiąga 18 lat, wchodzi w dorosłość, to wtedy dopiero może skorzystać z pieniędzy, które są na tym koncie. Jeszcze nie wiadomo, ile ich będzie, ale podobno mają być dosyć duże te pieniądze, bo one będą cały czas inwestowane w bezpieczne fundusze. Może to jest pomysł dla naszych rządzących, żeby wprowadzić kolejną próbę tego, żeby więcej dzieci rodziło się w Polsce. Może takie konto inwestycyjne, a nie tylko co miesiąc 800+. Nie wiem, czy rządzący mnie słuchają, ale może tak, to w takim razie to jest taka moja propozycja, a właściwie propozycja Donalda Trumpa.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
4: Utrudnienia i hipotezy. Wrócimy do kolejowej katastrofy na Mazowszu. Potem wyrok dla księdza oskarżonego o czyny pedofilskie. Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce. Marcin Krzemiński. Służby kolejowe będą dziś podnosić pociąg z miejsca katastrofy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, co nie będzie zapewne łatwe, zważywszy na deszczową aurę. Samo naprawienie torów i trakcji może potrwać kilka dni. Radomska prokuratura wyjaśnia, dlaczego kierowca ciężarówki uderzył w bok pociągu na oznakowanym przejeździe. W wypadku zginęła jedna osoba, a cztery są w stanie ciężkim.
5: W oparciu o dane tu zabezpieczone z urządzeń funkcjonujących przy tym przejeździe, sygnalizacja świetlna działała w momencie zdarzenia.
4: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guść. Całkowicie zablokowane jest przejście graniczne ze Słowacją w Chyżnem. Ciężarówka najechała tam na bramownicę systemu ETOL i przewróciła się w poprzek jezdni. Ranna została jedna osoba. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Samochody osobowe mogą przekroczyć granicę ze Słowacją alternatywną trasą przez drogę wojewódzką 962 w miejscowości Lipnica Wielka Winiarczykówka. Kolejne SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Tym razem przebywający na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu otrzymali informację o zakończeniu ataku rosyjskiego na terenie Ukrainy i co się z tym wiąże brakiem zagrożenia na terytorium Polski. Tymczasem z samej Ukrainy napływają kolejne niepokojące doniesienia. 4 osoby nie żyją, 19 zostało rannych. To bilans z ostatniej doby rosyjskich ataków na portowe miasto Mikołajów. Agresor użył dronów i kierowanych bomb lotniczych oraz rakiet. Celem była infrastruktura portowa i przemysłowa, no ale także obiekty cywilne. Ksiądz Jacek K. z diecezji sosnowieckiej skazany na 14 lat więzienia za czyny pedofilskie oraz posiadanie pornografii dziecięcej. Taki wyrok zapadł wczoraj w sądzie w Sosnowcu. Mężczyzna nie może też zbliżać się do pokrzywdzonych oraz ma zapłacić im zadośćuczynienie, informuje prokurator Bartosz Kilian.
6: Ponadto oskarżony ma dożywotnie zakazy przebywania w miejscach gromadzenia się małoletnich, pracy z małoletnimi i wchodzenia z nimi w styczność właściwie w jakikolwiek sposób.
4: Proces rozpoczął się w lutym tego roku. Ze względu na dobro pokrzywdzonych i charakter zarzutów, wszystkie rozprawy odbywały się przy wyłączeniu.

0: Wnoszeniu jawności. Ta sprawa to jeden z istotnych wątków śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych popełnionych przez duchownych diecezji sosnowieckiej. Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce. Jest ich prawie 1 200 000. To 8% więcej niż przed rokiem. Największa grupa to Ukraińcy, których jest ponad 780 tysięcy, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
1: Na drugim miejscu są Białorusini, pracuje ich prawie 108 tysięcy, a na kolejnych miejscach obywatele Indii 22 tysiące, Gruzji i Kolumbii po 20 tysięcy.
0: Ponad 60% pracujących w Polsce obcokrajowców to mężczyźni.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Rozpoczął się proces mężczyzny oskarżonego o spowodowanie wypadku w Łebińskiej Hucie. Na jego skutek zginął 10-latek, a 3 inni chłopcy zostali ranni. 34-letni Marcin R. stanął przed sądem rejonowym w Wejherowie. Na sali byli również pokrzywdzeni i bliscy zmarłego chłopca. Przed rozpoczęciem procesu strony postępowania złożyły wnioski o wyłączenie jawności. Chodzi tutaj o dobro małoletnich pokrzywdzonych. Zarzuty postawione oskarżonemu dotyczą spowodowania w stanie nietrzeźwości i pod wpływem substancji psychotropowej, wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, a także ucieczki z miejsca zdarzenia i nieudzielenia pomocy osobom znajdującym się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 34-latek złożył oświadczenie, w którym przeprosił pokrzywdzonych i ich bliskich. Przyznał się do spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, nie przyznał się natomiast do ucieczki z miejsca zdarzenia. Za zarzucane czyny grozi mu kara od 5 do 20 lat pozbawienia wolności. Bezpieczeństwo dzieci na drogach było tematem spotkania policjantów z przedszkolakami i uczniami zespołu szkół imienia Jana Pawła II w Łebieniu. Funkcjonariusze przypominali zasady prawidłowego poruszania się po drogach, zachowania na przejściach dla pieszych oraz bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Wrzesień jest miesiącem działań informacyjno-edukacyjnych pod hasłem Bezpieczna droga do szkoły. Policjanci zwracają w tym czasie uwagę na zachowania kierowców i pieszych w rejonie szkół oraz przedszkoli, a podczas spotkań z uczniami omawiają zasady bezpiecznego korzystania z dróg. 8 września dzielnicowi oraz funkcjonariuszka zajmująca się profilaktyką społeczną odwiedzili szkołę w Łebieniu. Starsi uczniowie rozmawiali o bezpieczeństwie pieszych, rowerzystów i innych użytkowników jednośladów. Z kolei młodsze dzieci ćwiczyły prawidłowe zachowanie podczas przechodzenia przez jezdnię. Policjanci zwracali uwagę na to, że część uczniów samodzielnie pokonuje drogę między domem a szkołą. Przypominano także o znaczeniu elementów odblaskowych, szczególnie podczas poruszania się po drogach w warunkach ograniczonej widoczności. Działania Bezpieczna droga do szkoły obejmują również spotkania z rodzicami i nauczycielami. W sobotę 12 września w przestrzeni Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej nawzajem odbędzie się wydarzenie Stół Wielu Głosów. Organizatorzy zapraszają na plenerowe spotkanie przy wspólnym stole poświęcone kulinarnym wspomnieniom, lokalnym smakom i dźwiękom współczesnego miasta. W wydarzeniu wezmą udział m.in. gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kwakowie. Na stole pojawią się zebrane przez nie zioła oraz lokalne przekąski, które staną się punktem wyjścia do rozmów o gotowaniu pamięci, smaków i potrawach, których uczestnicy jeszcze nigdy nie próbowali. Spotkanie otworzy Angelo Celopazzo z inicjatywy Diritti a Sud, który opowie o nieoczywistej perspektywie uprawy pomidorów. Drugą częścią wydarzenia będzie sesja dźwiękowa Sonic Space of One's Own, prowadzona przez Damiana Grande Martinto. Wykorzystując nagrane wcześniej głosy i dźwięki, autor zaprosi uczestników do wspólnej refleksji nad tym, jak brzmi współczesne miasto. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Nawzajem, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu NCK Synergie. Uwaga kierowcy! Na drodze wojewódzkiej numer 218 trwają prace związane z modernizacją odcinka pomiędzy Piaśnicą a Krokową. Jak informuje rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Piotr Michalski, roboty budowlane polegają na częściowym frezowaniu nawierzchni i wykonaniu nowych warstw. Do tego będzie odtworzone umocnione pobocze i na koniec oznakowanie poziome. Prace prowadzone są obecnie przez 2 zespoły wykonawcy. Jeden z nich wykonuje warstwę wyrównawczą nawierzchni, natomiast drugi od strony Wejherowa układa warstwę ścieralną. Zakończenie wszystkich prac budowlanych zaplanowano do 24 października. Wartość inwestycji to około 9 milionów złotych. Zadanie finansowane jest ze środków samorządu województwa pomorskiego.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
1: Poranek nie przywitał nas dzisiaj zbyt genialną pogodą, deszczowo i chmurno, ale spokojnie, nie przez cały dzień tak będzie to wyglądało. Chmur w ciągu dnia ubędzie i raczej zachmurzenie utrzymywać ma się umiarkowane, a wieczorem to w ogóle małe. Opady wieczorem też zaczną zanikać, te przelotne w ciągu dnia będą raczej dość lokalnie i miejscowo się pojawiały. Na termometrach dziś max 17 w Dębkach, Władysławo, Białe Bielsce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, a ciśnienie to 1009 hektopaskali.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: kolejną godzinę czwartkowego naszego porannego spotkania. Rozpoczynamy od tematu przewodniego w tym tygodniu, czyli umiejętności, których brakuje uczniom. Mówiłem wam już o tym, że podobno młodym ludziom brakuje tej wiedzy, jaką jest odczytywanie godziny z zegarka wskazówkowego. Jeżeli chodzi o pieniądze, to też coraz większy problem. No i kolejny to pisanie odręczne. To kolejna umiejętność, której znaczenie zmienia się wraz z technologią. Dzieci coraz wcześniej korzystają z klawiatur i ekranów, a w dorosłym życiu wiele tekstów prawdopodobnie będą tworzyły właśnie w taki sposób. No, nie oznacza to jednak, że pisanie ręczne całkowicie straciło znaczenie, dlatego warto czasami poprosić dziecko o to, żeby zrobiło odręczną notatkę albo zapisało sobie krótką informację bez korzystania z urządzenia. Naprawdę to pomaga, wyrabia tę zręczność i to pisanie odręczne. Kiedyś to była tak zwana kaligrafia. Ja nie wiem, czy to w szkołach jeszcze w tej chwili obowiązuje, ale warto szkolić naukę pisania odręcznego. Może się nam nie przydać, ale może się przydać, kiedy będziemy chcieli coś napisać nie za pomocą klawiatury, ale za pomocą swoich palców, długopisu czy pióra. Warto.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
4: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: Reklama.

0: krótką muzyczną historię. 10 września w roku 1945 w Puerto Rico na świat przyszedł José Feliciano. W roku 1950 urodził się Joe Perry, gitarzysta prowadzący grupy Aerosmith. W roku 1957 na świat przyszła Carol Decker, wokalistka zespołu T-Pau. W roku 1964 trzeci singiel grupy The Kinks z utworem You Really Got Me zdobył pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. W roku 1966 żeńska grupa The Supremes rozpoczęła pierwszy z dwóch tygodni na szczycie amerykańskiej listy przebojów piosenką You Can't Hurry Love. W roku 1983 Michael Sombello, były gitarzysta zespołu Stevie'ego Wondera, umieścił na szczycie listy w Stanach Zjednoczonych singiel z kompozycją Maniac. W roku 1991 singiel Smells Like Teen Spirit grupy Nirvana został wydany na amerykańskim rynku. Niespodziewany sukces tej kompozycji pochodzącej z albumu Nevermind był początkiem wielkiej kariery Nirwany i punktem zwrotnym w historii alternatywnego rocka. I jeszcze rok 2000, francuski duet Modjo rozpoczął dwutygodniowe panowanie na brytyjskiej liście z singlem z utworem Lady.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.
5: Na zegarach 9.30, Małgorzata Zielonko, zapraszam na przegląd drogowy. Zaczynamy od Słupska. Więcej samochodów mamy w okolicy Ratusza Słupska, czyli ulice Jagieły, Jana Pawła II i Jaracza. Skrzyżowanie ulicy Zamkowej, Jana Pawła II i Prostej jest nieco bardziej zatłoczone. Reszta miasta na ten moment wygląda całkiem dobrze. Wszyscy kierujący się w okolice Redzikowa mogą być spokojni, nie ma tam większego ruchu niż zwykle. Przeskakujemy teraz do Lęborka. Tutaj no niestety zdecydowanie większe natężenie niż w okolicach Słupska. Rondo Solidarności i wszystkie ulice w jego najbliższym otoczeniu niestety są zakorkowane, więc musicie uzbroić się w cierpliwość w tym rejonie. Z podobną sytuacją mamy do czynienia kawałek dalej, bo w Luzinie, na skrzyżowaniu ulic Lęborskiej, Chłopskiej, Wilczka i Wejherowskiej, możemy spodziewać się wzmożonego ruchu. Okolice ulic Muńskiej i Ofiar Sztutowu są zatłoczone, tak samo rondo w okolicy gminy Biblioteki. Przeniesiemy się teraz do Gościecina, na skrzyżowanie ulic Szerokiej, Lęborskiej i Słonecznej. Jest tu widoczny większy ruch, więc drodzy kierowcy, prosimy uzbroić się w cierpliwość na tym skrzyżowaniu. Na granicy Gościecina i Bolszewa w stronę Wejherowa staniemy niestety przed światłami. Jest tam zdecydowanie bardziej natężony ruch. Taka sama sytuacja będzie na rondzie w centrum Bolszewa i drogach wokół niego. Standardowe korki, które mamy w tym miejscu, prowadzą one oczywiście do świateł. W Wejherowie z kolei na skrzyżowaniu ulic Batalionu Morskiego, Dębowej i 1 Brygady Pancernej mamy delikatnie wzmożony ruch. Standardowo skrzyżowanie w okolicy Bramy Piaśnickiej i jego najbliższe okolice są spowolnione. Podobna sytuacja będzie miała miejsce też skrzyżowanie dalej, czyli w okolicach ulicy Chopina. W Redzie zjazd na Półwysep jest trochę spowolniony, tak jak skrzyżowanie obok znanego wszystkim już kościoła w Redzie. W Rumi chwilę postoimy na skrzyżowaniu w okolicy Dworca Głównego, tam standardowo ruch będzie wzmożony. Podobna sytuacja będzie w okolicy tunelu na Janowie. W Gdyni z kolei nieco bardziej wzmożony ruch na Morskiej, czyli już standardowo. Na estakadzie oczywiście staniemy w korkach, to też normalna sprawa już aktualnie. I przeskoczymy teraz jeszcze szybko na obwodnicę. Tam na ten moment wszystkie węzły i skrzyżowanie wyglądają bardzo dobrze i spokojnie. Ulica Spacerowa oczywiście w stronę centrum stoi.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo.

0: Solidny partner na budowie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
2: Chyba najlepsze, co można powiedzieć o dzisiejszej pogodzie, to, że jest średnia. Na niebie trochę chmur, trochę przelotnych opadów deszczu, a temperatura, no cóż, maks to 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radziorumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Komelnicy. Ciśnienie umiarkowane, wiatr słaby i umiarkowany, ale żeby nie było samych takich słabych informacji, to tych chmur w ciągu dnia ubędzie, no i troszeczkę słońca przybędzie nam na nieboskłonie dzisiaj.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: Mamy kolejną małą aferkę, awanturkę, dyskusję, bo Polska Organizacja Turystyczna opublikowała kolejny materiał kampanii Polska więcej niż się spodziewasz. Po Warszawie twórcy zabrali zagranicznych turystów do Trójmiasta. W filmie ponownie występują Robert Lewandowski i amerykański aktor oraz reżyser Jesse Eisenberg. Tym razem dołączyli do nich również Lech Wałęsa, pokazany na tle Stoczni Gdańskiej. Powrócił również Mikołaj Kopernik, i którego gra Nikodem Rozbicki. No i się zaczęło. Bohaterowie odwiedzają miejsca związane z Gdańskiem, Gdynią i Sopotem. Spot łączy historyczne symbole z wakacyjnymi kadrami znad Bałtyku. W jednej ze scen Lewandowski i Eisenberg jedzą gofry z bitą śmietaną. No i tu się zaczęło, że co, Polska to gofry, a że w ogóle jeszcze na przykład Wałęsa to w ogóle nic nie mówi, a że Mikołaj Kopernik to w Gdańsku, to co on robi? Chyba bardziej Kopernik związany był z Toruniem. No i się zaczęło. No, w internecie naprawdę jest co czytać, jeżeli chodzi o sposób przedstawiania i promowania Polski. No, jest wielu tych, którzy krytykują ową kampanię i mówią, że niczego ona nie wnosi, ale chyba wnosi, no bo skoro przynajmniej w Polsce się o tym dyskutuje, no to znaczy, że jakieś znaczenie ma. No, ciekawe tylko, czy ten widz, który ma to zobaczyć za granicą, powie: okej, podoba mi się, to może jednak pojadę do Polski.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami

0: internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
4: Reklama.

0: Mam dla was teraz poranną historię pechowego złodzieja, który postanowił włamać się do jednego z hoteli, nie wiedząc, że tam została zakwaterowana grupa policjantów. Włamał się do jednego z pokoi, który był pusty, ale w innych pokojach byli sobie policjanci, którzy mieli wolne i oni sobie obserwowali przez okno, co się dzieje. I nagle zobaczyli takiego 22-latka, który wchodzi do pokoju przez okno. No myślą, jak do pokoju przez okno, no to może albo zapomniał kluczy, albo próbuje coś ukraść. No i oczywiście za chwilę złapali owego 22-latka, który próbował wynieść rzeczy z pokoju, no ale nie wiedział, że policjanci będą na miejscu tego zdarzenia. No z takim pechem to myślę, że powinien sobie odpuścić tematy złodziejskie, bo następnym razem włamie się na komendę i tam od razu będzie miał cele pod bokiem, jak go tam zaprowadzą. Czyli jak masz pecha, to rezygnuj z tego, co robisz, bo może to się różnie skończyć. No, ale to trzeba rzeczywiście mieć pecha.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Wiośnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd wiośnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
0: Reklama.
2: Po tragedii kolejowej protest maszynistów, za chwilę szczegóły. 10 ofiar śmiertelnych kolejnych rosyjskich ataków na Ukrainę. Robert Lewandowski kontra Leo Messi. Powiemy o starciu drużyn piłkarskich gwiazd. Marcin Krzemiński. Po tragedii na Mazowszu kolejowi maszyniści mówią dość. Jutro od północy przez dobę przed każdym przejazdem kolejowym w Polsce będą zwalniać do tak zwanej prędkości bezpiecznej, czyli 20 km na godzinę. To może oznaczać opóźnienia pociągów, nawet duże. Miarka się przebrała, mówią maszyniści.
3: O tym niebezpieczeństwie na polskich torach informowaliśmy wszystkich od bardzo dawna. To są kwestie przejazdów kolejowych, to są wypadki na uszkodzonej infrastrukturze kolejowej i wiele, wiele innych. Niestety nikt nas nie słuchał.
2: Mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Wczoraj w Sokolnikach Suchych w skład Intercity wjechała ciężarówka. Zginęła pasażerka pociągu. 4 osoby w ciężkim stanie są w szpitalach. Ranni zostali maszynista i kierowca ciężarówki. W miejscu wypadku wciąż pracują służby, policja i straż pożarna. Mają się dziś zakończyć oględziny. Do czynności tych wykorzystywany jest najnowocześniejszy sprzęt, m.in. skanery 3D. Śledczy zabezpieczyli m.in. monitoring z kabiny maszynisty. Trwa też akcja podnoszenia pociągu. Akcji przyglądają się okoliczni mieszkańcy.
4: Żeby wywalić 80-tonową lokomotywę, żeby ona ponoć tańczyła w powietrzu. Rozmawiałem tutaj z ludźmi wieczorem, którzy osobiście wyciągali te ofiary tych poszkodowanych najciężej. O tej kobiecie, która zmarła.
5: Dzisiaj tutaj widziałem znicz się nawet.
4: To ten znicz właśnie się pali, że ta kobieta właśnie, tu ktoś zapalił z mieszkańców.
2: Mówi mieszkaniec Sokolnik Suchych, pan Maciej. Prawie 10 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w najnowszym ataku Rosji na Ukrainę. Rosjanie uderzyli m.in. w centrum handlowe w Sumach na północnym wschodzie kraju i portowe miasto Mikołajów. Ukraińska obrona powietrzna ostrzega, że zagrożenie nadal trwa, a nad kraj nadlatują kolejne wrogie drony. Cezary Jaszczyk.
6: Z danych obrony powietrznej wynika, że do tej pory Rosjanie wystrzelili około 150 dronów. Bezzałogowce uderzyły w targ w mieście Chmielnicki. Tam w często stosowanym przez Rosjan ponownym ataku ranni zostali ratownicy, którzy przybyli na miejsce. Co najmniej 10 osób zostało rannych w Krzywym Rogu i Izium. O ofiarach śmiertelnych donoszą za to władze Sum i Mikołajowa. Zagrożona atakiem była zachodnia Ukraina, w tym obwody położone tuż przy granicy z Polską. W związku z tym poderwano polskie myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia nad ranem otrzymali alerty o możliwym zagrożeniu. Ostrzeżenia zostały już odwołane.
2: Robert Lewandowski z kolejnymi bramkami. Tym razem w barwach Chicago Fire stanął naprzeciwko Leo Messiego, reprezentującego Inter Miami. Wynik 1-1, ale trafienie do bramki zaliczył tylko Robert i to już

0: w 10 minucie.
1: Bardzo fajne wrażenie zobaczyć w ogóle Lewandowskiego w Chicago, bardzo fajnie.
2: No strzelił gola i to jest dla nas najważniejsze.
0: Mówią polscy kibice, Leo Messi bramki nie strzelił, ale zaliczył asystę przy strzale, który dał remis ekipie z Florydy.
3: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Najzdolniejsza gdyńska młodzież została doceniona, wręczono miejskie stypendia. W tym roku 37 absolwentek i absolwentów szkół ponadpodstawowych otrzymało stypendię miasta Gdyni. Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium za osiągnięcia w nauce przysługuje uczennicom i uczniom ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, którzy osiągnęli na świadectwie ukończenia szkoły ponadpodstawowej średnią ocen co najmniej 4,8 oraz spełniającym jedno z kryteriów, które zostały podane przez miasto. Z kolei prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe przysługuje tym uczniom ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, którzy osiągnęli na świadectwie ukończenia szkoły ponadpodstawowej średnią ocen co najmniej 4,0 oraz mogą pochwalić się osiągnięciami uzyskanymi w ostatnim roku szkolnym na międzynarodowych i ogólnopolskich zawodach. Listę laureatów, którzy otrzymali stypendia miasta Gdyni w tym roku, znajdziecie na stronie gdynia.pl. Fordem rozpędzonym do 160 km na godzinę jechał trasą S6 31-letni kierowca z województwa mazowieckiego. Mężczyzna, który miał ponad promil alkoholu w organizmie, przed policyjną kontrolą zjechał na drogę techniczną i zamienił się miejscami z pasażerką. Policjanci ustali jednak, kto wcześniej prowadził samochód. Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu na trasie między Lęborkiem a gminą Łęczyce. Funkcjonariusze lęborskiej drogówki, jadąc nieoznakowanym radiowozem, zauważyli Forda poruszającego się z nadmierną prędkością. Wideorejestrator wskazał 160 km na godzinę, czyli o 40 km na godzinę więcej niż obowiązujące ograniczenie. Policjanci wydali kierowcy polecenie ich jazdy za radiowozem. Wtedy mężczyzna gwałtownie zwolnił, zjechał na drogę techniczną i zatrzymał samochód. Kierowca wysiadł z auta, podbiegł do pasażerki i zamienił się z nią miejscami. Początkowo zaprzeczał, że prowadził samochód, jednak później przyznał się do kierowania. Badanie trzeźwości wykazało u niego ponad promil alkoholu. 31-latek stracił prawo jazdy. Za przekroczenie prędkości otrzymał mandat w wysokości 800 zł i 9 punktów karnych. Mężczyzna odpowie również za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, grozi za to do 3 lat pozbawienia wolności oraz co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelinku otrzyma dofinansowanie na zakup nowoczesnego drona z kamerą termowizyjną. Jednostka znalazła się w gronie laureatów 8. edycji programu Wzmocnij swoje otoczenie, organizowanego przez polskie sieci elektroenergetyczne. Nowy sprzęt ma pomóc strażakom przede wszystkim podczas akcji poszukiwawczych i pożarów. Dron będzie wykorzystywany m.in. do lokalizowania osób zaginionych, wykrywania zarzewi ognia, rozpoznawania terenu oraz oceny sytuacji podczas większych zdarzeń. Zakup ma zwiększyć możliwości operacyjne druhów ze Strzelinka i usprawnić prowadzenie działań ratowniczych. Program Wzmocnij swoje otoczenie wspiera lokalne inicjatywy związane m.in. z bezpieczeństwem, ochroną środowiska i rozwojem infrastruktury społecznej. W ciągu 8 edycji polskie sieci elektroenergetyczne przyznały ponad 1500 grantów o łącznej wartości 33 milionów 200 tysięcy złotych. Wejherowcy policjanci pochylili się nad jednośladami. Są wymierne efekty tych działań. Policjanci z powiatu wejherowskiego kolejny dzień prowadzili działania jednoślad, podczas których szczególną uwagę zwracali na rowerzystów, użytkowników rowerów elektrycznych oraz hulajnóg elektrycznych. Jedna z kontroli przeprowadzona w Rumi miała poważne konsekwencje dla użytkownika jednośladu. Policjanci zatrzymali do kontroli mężczyznę poruszającego się pojazdem napędzanym elektrycznie. Okazało się, że ten nie spełnia definicji roweru elektrycznego. Miał m.in. manetkę wbudowaną w kierownicę, a jego konstrukcja nie pozwalała jednocześnie zakwalifikować go jako roweru. Podczas działań policjanci zatrzymali również dwóch rowerzystów, którzy byli pod wpływem alkoholu. Jeden został skontrolowany przez funkcjonariuszy ruchu drogowego w Wejherowie, drugi w Strzebielinie. Obaj zdecydowali się wsiąść na swoje jednoślady po alkoholu, zostali ukarani mandatami w wysokości po 1000 zł. Działania przyniosły także inne efekty. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali rowerzystę, którego sprawdzili w systemach podczas kontroli. Po ustaleniu go danych okazało się, że jest poszukiwany do odbycia kary 1 roku pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany, przewieziony do wejherowskiej komendy, a następnie osadzony w areszcie śledczym. W podobny sposób zakończyła się kontrola przeprowadzona przez patrol prewencji z Wejherowa, który patrolował ulice miasta i okolic. Funkcjonariusze Pierwsze zatrzymanie mężczyzny jadącego hulajnogą elektryczną. Podczas sprawdzania jego tożsamości okazało się, że również jest osobą poszukiwaną w celu odbycia kary około 30 dni pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany, a hulajnoga zabezpieczona.

0: Pana.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
3: Dzisiaj rano pogoda nie była specjalnie szałowa w naszym regionie, a i przez cały dzień tak naprawdę z tą pogodą to szału nie będzie. Temperatura niespecjalnie wysoka, zachmurzenie umiarkowane i przelotne opady deszczu. Maksymalnie dzisiaj 17 stopni będziemy mieli w Dębkach, Włodysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Grypusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumie, Gnieminie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie, no przynajmniej jest umiarkowane, dzisiaj to około 1009 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
4: Norda FM.

0: że Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam Was na kolejną godzinę naszego poranka. W ostatnią niedzielę października w Polsce, Niemczech i wielu innych krajach świata dojdzie do zmiany czasu z letniego na zimowy i znowu rozpoczyna się dyskusja, jak to zrobić, czy w ogóle to robić, no bo cały czas jest problem. Nie wszędzie, bo na przykład mieszkańcy kanadyjskiej prowincji Kolumbii Brytyjskiej tej jesieni po raz pierwszy nie wezmą udziału w rytuale nocnego przestawienia zegarków. Oni już zdecydowali. Ostatni raz 8 marca tego roku zmienili czas na letni i w tym czasie zostają. Można, a u nas cały czas trwa dyskusja. Kolejnym elementem tej dyskusji jest ani nie pozostanie w czasie zimowym, ani nie w letnim, tylko Fundacja Można Lepiej proponuje trzecie rozwiązanie. Czas przesuniemy o 30 minut względem obydwu, czyli spotkamy się w połowie. I wtedy wszyscy będą zadowoleni, bo te dni byłyby nieco dłuższe, godziny wschodu i zachodu słońca byłyby bardziej zbliżone do obecnych, a negatywne skutki skrajnych rozwiązań zostałyby ograniczone. No i taka petycja trafiła do Senatu już w Polsce, no i senatorowie będą się zastanawiali, czy może nie przenosić się godzinę do tyłu, godzinę do przodu, tylko spotkać się w połowie. Ja bym już dawno to zrobił i spotkał się w połowie, bo niektórzy tak jak słyszeliście, potrafią to zrobić, a my cały czas tylko dyskutujemy, kiedy zbliżamy się do tego właśnie czasu, kiedy trzeba znowu zmienić na letni albo teraz na zimowy.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

Polacy podróżują coraz częściej, coraz dalej, a ponieważ stać nas na dalekie wyjazdy, to i na miejscu często decydujemy się na ekstrawaganckie pamiątki oraz prezenty. No i przywozimy sobie różnego rodzaju zabawki, które wkładamy do walizki, potem one lecą, przylatują do Polski i się okazuje, że takiej rzeczy do Polski przywieźć nie można bez odpowiedniego zezwolenia. Tak właśnie zrobił pewien mężczyzna, który przywiózł sobie kuszę. Taką, wiecie, sportową, fajną kuszę. No, pomyślał sobie, że przywiezie sobie kuszę i z tej kuszy to będzie strzelał sobie w garażu z kolegami. Ale okazuje się, żeby przywieźć taką kuszę do Polski, to trzeba mieć odpowiednie zezwolenie, a on o tym nie wiedział. Kusza została zabezpieczona, no i teraz będą trwały dalsze czynności dotyczące tego właśnie, co zrobił ów nasz obywatel, nie wiedzący o tym, że kusza to rzecz niedozwolona w polskim prawie bez specjalnego zezwolenia. Dlatego jeżeli wy wybieracie się gdzieś za granicę, przywozicie pamiątki, to pamiętajcie, w dzisiejszych czasach internetu warto zapytać ChatGPT, czy też jakiegoś innego Google'a, czy na przykład taka rzecz, którą chcecie przywieźć, to jest dozwolona do przywiezienia do, na przykład do Polski, albo możecie wywieźć z Polski coś i na innej granicy nie zostaniecie zatrzymani. Warto to zrobić wcześniej, niż potem mieć problemy. Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: Reklama.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Mecz weekendu Luźno z Gromem Nowy Staw otworzy 8. kolejkę w trzeciej lidze. Jutrzejsze spotkanie rozegrane zostanie w Luźnie na boisku przy ulicy Mickiewicza. Weekend na początku sezonu należy do czołowych zespołów w lidze. 5 wygranych, 1 remis i 1 porażka to bilans Luźnian po pierwszych 7 kolejkach. Ze 16 punktami zespół prowadzony przez trenera Macieja Plińskiego zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Gorzej na początku sezonu radzi sobie Grom Nowy Staw. Drużyna znajduje się w drugiej połowie tabeli na 11 pozycji. Grom wygrał dotychczas 2 spotkania. Jedno zremisował i zanotował już 4 porażki. W 7 meczach Grom stracił już 19 bramek przy 8 weekendu. Taki wynik plasuje ich jako jeden z gorszych zespołów, jeżeli chodzi o grę w defensywie. 19 bramek stracił już tylko Wiktoria Września oraz Gdynia Gdańsk. Mecz weekendu z Gromem rozegrany zostanie w najbliższy piątek o godzinie 15.30. Ruszyła trzecia edycja turnieju z Orlika na stadion największych w Polsce rozgrywek piłkarskich dla dzieci i młodzieży. Inauguracyjny mecz rozegrany w Gdańsku, a zainteresowanie turniejem jest rekordowe. Do rywalizacji zgłosiło się ponad 15 tysięcy drużyn. W turnieju mogą wystartować dziewczęta i chłopcy w kategoriach do 13, 14 i 15 lat. Rozgrywki prowadzone są w dwóch ścieżkach, dla szkół podstawowych oraz szkółek i akademii piłkarskich. Do etapu lokalnego zgłoszono blisko 3 tysiące turniejów w 339 powiatach. Szczególnie mocno wzrosło zainteresowanie rywalizacją dziewcząt. Zarejestrowano około 4 tysiące zespołów, czyli ponad 2 razy więcej niż rok temu. Najlepsze drużyny przejdą kolejne etapy rywalizacji, a 96 zespołów awansują do finałowych zmagań w Gdańsku. 12 listopada rozgrywane zostaną mecze grupowe półfinały, natomiast dzień później, 13 listopada, na Polsat Plus Arenie Gdańsk odbędzie się wielki finał. Na zwycięzców czeka wyjątkowa nagroda, zgrupowanie szkoleniowe w Akademii FC Porto. 12 najlepszych drużyn będzie mogło trenować pod okiem portugalskich szkoleniowców i rozegrać sparingi z młodzieżowymi zespołami Smoków. Dotarła do nas smutna wiadomość. Zmarł Zenon Motek, honorowy członek Pomorskiego Związku Piłki Nożnej i wieloletni działacz związany ze słupskim futbolem. Miał 81 lat. Motek był w przeszłości piłkarzem. Reprezentował m.in. Gryfa Słupsk, Gwardię Słupsk, Płomień Koszalin i Regę Trzebiatów. Z Gryfem Słupsk związał się również jako działacz. Był kierownikiem drużyny i sekcji piłki nożnej, a następnie prezesem klubu. Przez lata działał także w strukturach piłkarskich. Był członkiem zarządu Słupskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, a po reformie struktur Pomorskiego Związku Piłki Nożnej pełnił m.in. funkcję członka Sądu Koleżyńskiego oraz pracował w komisjach związanych z bezpieczeństwem, weryfikacją boisk, a także rozgrywkami i ewidencją. Zenon Motek został uhonorowany tytułem honorowego członka Pomorskiego ZPN w 2010 roku. Otrzymał również liczne oznaczenia państwowe i sportowe oraz tytuł zasłużonego działacza kultury fizycznej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 11 września na Starym Cmentarzu w Słupsku. Wystawienie pożegnalne zaplanowano na godzinę 10, a ceremonia rozpocznie się o 10.30.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Dzisiaj wybierając się

0: na dwór, aby spędzić troszkę jeszcze czasu na świeżym powietrzu, korzystając z końcówki lata, coś na siebie lepiej zarzućmy, bo temperatura szału nie będzie robiła 17 stopni. To dziś max w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18, Gdynia, Pucko-Sakowo, Wejherowo, Radomie, Gniewin, Luźno-Słupsk, Kłębork, Kobylnica. Coś od deszczu też warto ze sobą zabrać, bo miejscami od samego rana pojawiają się przelotne opady deszczu, ale nie powinny być jakieś zbyt intensywne, ani zbyt przynajmniej dokuczliwe.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM.

0: kolejny wypadek na przejeździe kolejowym. I tu specjaliści mówią, kochani, wszyscy wy, którzy wjeżdżacie na taki właśnie przejazd kolejowy, zamykają się rogatki. To macie na to 11 sekund, żeby stamtąd uciec. Incydenty na przejazdach kolejowych coraz częściej. Nie wiadomo dlaczego, nawet premier będzie zajmował się tą sprawą. O co chodzi z tymi zamykającymi się rogatkami i stojącymi pośrodku samochodami? To jest naprawdę ogromne niebezpieczeństwo. Dlatego specjaliści mówią tak, od momentu włączenia się migającego czerwonego światła do pojawienia się pociągu mija minimalnie 30 sekund. Jeśli jednak nastąpiło już pełne zamknięcie rogatek, mowa o 11 sekundach. W tej sytuacji, jeżeli stoicie w środku, to należy przy pomocy pojazdu wyłamać rogatki, wjechać na listwy z prędkością minimalnie 10-15 km na godzinę. Niewykluczone, że dojdzie do minimalnego uszkodzenia auta, ale może nam to uratować życie i nie tylko nam, bo również w pociągu mogą jechać ludzie, a przez uszkodzenie pociągu mogą oni stracić zdrowie i życie. Dlatego ważne, aby jak najsprawniej z tego przejazdu zjechać, a najlepiej na niego nie wjeżdżać, jeżeli pojawia się już czerwone światło. Pamiętajcie o tym, bo tych sytuacji w ostatnim czasie jest dużo.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na

0: Portal Nadmorski 24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, oklejny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: Na zakończenie naszej dzisiejszej porannej podróży mam super informację dla wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen i George'a Lucasa. Otóż już 22 września otwiera się Muzeum Gwiezdnych Wojen. Niestety trzeba wybrać się do Kalifornii. Lucas Museum to miejsce, którego pomysłodawcą jest twórca Gwiezdnych Wojen i ma to miejsce zachwycić turystów na zewnątrz, jak i wewnątrz, bo na zewnątrz wygląda jak statek kosmiczny, a w środku między innymi dwa kina, biblioteka oraz archiwum George'a Lucasa, gdzie przechowywane są projekty koncepcyjne, kostiumy, rekwizyty i dokumentacja związana z produkcją reżysera. Także miłośnicy Gwiezdnych Wojen na pewno będą mieli coś wyjątkowego dla siebie, no ale to trzeba wybrać się do Kalifornii. Dla wszystkich tych, którzy zostają, zaproszenie na jutrzejszy, najlepszy w tygodniu poranek, czyli piątkowy, bo piątek to weekendu początek i zawsze tak go świętujemy. To dziękuję za dziś, życzę udanego, miłego dnia i mówię do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.
2: Jutro protest maszynistów. Będą opóźnienia pociągów. 10 zł za litr oleju napędowego. Powiemy, czy to możliwe. Ruszyły siatkarskie Mistrzostwa Europy. Dziś pierwszy mecz biało-czerwonych. Marcin Krzemiński. Podróżujący koleją muszą się jutro liczyć z poważnymi opóźnieniami w kursowaniu pociągów. Protest organizują maszyniści. To po wczorajszym tragicznym wypadku na Mazowszu na znak protestu przeciwko poziomowi bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Każdy przejazd maszyniści będą pokonywali z prędkością 20 km na godzinę. Co to oznacza dla podróżnych? O tym teraz Tomasz Fęskę.
3: Maszyniści mówią nie tyle o proteście, ile o akcji, która ma pobudzić resort infrastruktury do tego, by zajął się zagrożeniami na torach i przejazdach kolejowych. Zwłaszcza, że w tym roku doszło już na nich do ponad 140 wypadków. Skąd 20 km na godzinę? No jak wyjaśnia szef Związku Maszynistów Leszek Miętek, to określona w przepisach tak zwana prędkość bezpieczna.
4: Która na kolei jest określona na poziomie 20 km na godzinę. W tej sytuacji można się spodziewać opóźnień pociągów na całej sieci PKP.
5: Jeździmy na pogrzeby naszych kolegów maszynistów, kierowników pociągu. Nie chcemy, dość tego.
3: Dodawał maszynista warszawskiej SKM-ki Paweł Wójcicki. Akcja rozpocznie się o północy i potrwa do północy, więc jutro przez 24 godziny na przejazdach pociągi będą jechały 20 km na godzinę, a według UTK przejazdy występują w Polsce średnio co 2 km torów.
2: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych potwierdziło zakończenie operowania wojskowego lotnictwa w związku z atakami Rosji na zachodzie Ukrainy. Wojsko nie odnotowało naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Na światowych giełdach za baryłkę ropy znów trzeba zapłacić ponad $100. Od razu przełożyło się to na cenę paliw w całej Polsce. Kierowcy płaczą, ale tankują.
6: Wróciłem akurat z Włoch, to tam trochę więcej. Tam 2,21 euro.
7: No to tu tanio przy tym.
6: No nie jest tanio, ale
7: znośnie.
6: Ale znośnie.
8: Myślę, że tak, że dojdzie do 10.
7: Co pan wtedy zrobi?
8: Będę płakał, ale tankował.
2: Zdaniem ekspertów, jeśli cena za baryłkę ropy przekroczy $120, cena w okolicach 10 zł za litr diesla będzie całkiem prawdopodobna. Ruszyły siatkarskie Mistrzostwa Europy. Reprezentacja Polski należy do grona głównych kandydatów do złota, a obrona tytułu da także przepustkę na Igrzyska Olimpijskie. Biało-czerwoni swój pierwszy mecz zagrają dziś z Portugalią. Może i jesteśmy faworytem, ale nie zawieszajmy sobie jeszcze medali, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
9: Sport to jest tylko sport. Może się zdarzyć, że przegramy spotkanie 3-2 w jakimś po prostu, nie wiem, dziwnym meczu, który danego dnia będzie w wykonaniu polskiej reprezentacji słabszy. Tego nie zakładamy, ale taki scenariusz też należy przyjąć, bo niejednokrotnie sport pokazywał nam i uczył nas tej pokory, takiego zjawiska, że faktycznie nie do końca faworyci czasami wygrywają.
2: Rywalami Polaków w Sofii będą także Ukraina i Izrael. Jeszcze kartka z kalendarza. 54 lata temu, w 1972 roku, nasza piłkarska reprezentacja zdobyła złoto Igrzysk Olimpijskich w Monachium. W finale pokonała Węgry 2-1. Obie bramki zdobył dla Polski Kazimierz Dejna.
10: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Gdyńscy policjanci proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości dwóch mężczyzn. Ci mogą mieć związek ze sprawą przywłaszczenia karty bankomatowej i wykonania nią kilku transakcji. Zdarzenie miało miejsce 13 czerwca. Sprawą zajmują się funkcjonariusze z

0: Komisariatu Policji w Gdyni Chważnie. Jak informuje policja, zabezpieczono zapis monitoringu ze sklepu, w którym wykorzystano przywłaszczoną kartę płatniczą. Według rysopisu mają około 20-25 lat, są średniego wzrostu i średniej budowy ciała. Jeden z nich ma ciemne włosy opadające na czoło, drugi ma jasne, lekko kręcone blond włosy i nosi okulary. Do tej pory nie udało się ustalić ich tożsamości. Policja apeluje do wszystkich osób, które rozpoznają mężczyzn z monitoringu albo posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca ich pobytu o kontakty z komisariatem policji w Gdyni Chważnie. Zdjęcia poszukiwanych znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Mieszkańcy części Leśnic w gminie Nowa Wieś Lęborska nie mogą korzystać z wody z kranu do celów spożywczych ani higienicznych. Komunikat dotyczy mieszkańców budynków oznaczonych numerami 13, 14, 15 i 15a. Woda może być obecnie używana wyłącznie do spłukiwania toalet. Powodem są wyniki badań próbek, w których stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne. W badanej wodzie wykryto obecność enterokoków jelitowych oraz bakterii grupy coli w stężeniu przekraczającym 10 jednostek tworzących kolonie na 100 ml. W związku z tym zabronione jest picie wody z kranu, używanie jej do gotowania i przygotowywania posiłków, kąpieli i mycia ciała, a także zmywania naczyń oraz mycia rąk i innych czynności związanych z higieną osobistą. Dostawca wody został zobowiązany do przeprowadzenia działań naprawczych oraz zapewnienia mieszkańcom zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia. W związku z dezynfekcją sieci może pojawić się również zwiększony zapach chloru. Komunikat wydał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku. Do czasu odwołania ograniczeń mieszkańcy wskazanych budynków powinni stosować się do zaleceń i nie wykorzystywać wody z kranu do celów innych niż spłukiwanie toalet. 10 drużyn stanie do rywalizacji podczas 7. senioriady gminy Redzikowo. Impreza odbędzie się 12 września w hali sportowo-widowiskowej w Jeziorzycach. Na uczestników czeka 7 konkurencji, wśród nich rzut woreczkiem do celu, piłka na łopacie, kręgle drużynowe, ubieranie koszulki, a także bardziej nietypowe konkurencje, takie jak rzut gumową świnią czy sporne gacie. Finałem zmagań będzie tor przeszkód Niespodzianka. W senioriadzie wystartują reprezentacje m.in. Włynkówka, Lubuczewa, Siemianic, Grąsina, Kusowa, Kukowa, Jezierzyc i Rogawicy. Drużyny powalczą o puchar przechodni przewodniczącego Rady Seniorów, a przede wszystkim o dobrą zabawę i sportową rywalizację. Gdynia otrzyma 500 tysięcy złotych dofinansowania na modernizację kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 29. To maksymalna kwota, jaką można było uzyskać w ramach tegorocznej edycji programu modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko Orlik 2012. Wyniki programu zostały ogłoszone w środę 9 września w Trąbkach Wielkich podczas konferencji prasowej z udziałem ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego. Planowana modernizacja obejmie nie tylko wymianę zużytej nawierzchni, ale także szereg prac poprawiających funkcjonalność, bezpieczeństwo i estetykę obiektu. W ramach inwestycji zaplanowano dostawę i montaż wyposażenia sportowego, wymianę piłkochwytów o wysokości 6 metrów, montaż elementów małej architektury, remont murów oporowych oraz wymianę opraw oświetleniowych. Projekt przewiduje również nasadzenia rekompensacyjne. Łączny koszt inwestycji oszacowano na około 1,5 miliona złotych brutto. Gdyński wniosek zakładał uzyskanie 500 tysięcy złotych dofinansowania, czyli maksymalnej kwoty przewidzianej w programie. Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2027. Pozyskane środki pozwolą na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji boiska, które już od kilkunastu lat służy uczniom szkoły oraz mieszkańcom korzystającym z infrastruktury sportowej w tej części Gdyni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Do 22 września mamy jeszcze lato, choć powoli czuć pogodowo, że ono już dobiega końca. Dziś maksymalnie na termometrach będziemy mieli 17 stopni, jedynie w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumignie, Mieluźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Przynajmniej te gęste zachmurzenie, które z rana nam towarzyszyło, powoli się zmniejsza, aż pod wieczór będzie w ogóle małe. Wciąż jest jeszcze niewielka szansa na przelotne opady deszczu. Na szczęście to nie powinny być jakieś wielkie ulewy.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Piątek już naprawdę blisko, nic, tylko naładować pokłady pozytywnej energii. Zrobimy to wspólnie w ciągu najbliższych godzin. Cóż powiedzieć? Zapinamy pasy i ruszamy. Sonia Polewska, witajcie, zapraszam.
1: Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.

0: jeden z nich.
1: Apple zrobił największą zmianę w konstrukcji iPhone'a od lat. Firma pokazała model Duo. Pierwszy składany telefon w swojej historii. Po otwarciu ekran ma 7,6 cala. Urządzenie może obsługiwać dwa okna jednocześnie. Współpracuje nawet z Apple Pencil, a cena zaczyna się od $1999. Była to też pierwsza wielka premiera produktowa pod wodzą nowego szefa Apple, Johna Ternusa. Co istotne, składane telefony istnieją już od lat, ale nadal pozostają niszą. Apple wchodzi więc do gry wyjątkowo późno, licząc zapewne, że jak wiele razy wcześniej, spóźnienie uda się zamienić w modę.

0: Reklama.
1: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
2: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7 Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
0: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Za nami druga runda Pomorskiego Pucharu Polski w grupie gdańskiej. Bardzo efektowne zwycięstwo odniosły m.in. rezerwy APGKS Kowale, które rozgromiły Iskrę Szemut aż 16-0. Dwucyfrową wygraną zanotowało także Dynastia Gniew, pokonując KS Więckowy 12-1. Lechia Gdańsk wygrała z Olimpią Osowa 10-1, a Chojniczanka 3 Chojnice zwyciężyła Orła Osowo 10-1. W regionalnych spotkaniach APK Szubian Bolszewo pokonała GKS Linią 3-0 Balkowerem, a KKS Koleczkowo wygrał z FPT Balino 5-1. Gryb Dbawej Chrobo zwyciężył z APKP Gdynia 1-0. Latarnik Choczewo pokonał Orlęta 2, Błyskawicę Reda 5-1. Natomiast Latarnik Bachoczewo przegrał z Feniksem Mechowo 1-2. Zatoka 95 Puszki wygrała ze Stolemem 3 Gniewino 4-0, a Stolem 2 Gniewino rozbił Kaszubią Starzyno 9-0. MKS 2 Władysławowo pokonało Motor z Wartowo 6-1, a Weekend 3 Luźno wygrał ze Supią Sulęczyno 3-0 Balkowerem. Ciekawie było w Bojanie, gdzie miejscowy zespół Dragon zremisował z Bałtykiem 2 Gdynia 5-5, ale po rzutach karnych przegrał 2-4. Z kolei Bieżyca Stara Kiszewa zremisowała z Wdą Lipu 4-4, a w serii 11 lepsza okazała się Bieżyca, wygrywając 5-4. Zmieniamy dyscyplinę. W Lęborku rusza 31 edycja indywidualnych biegów przełajowych o Puchar Grand Prix. Pierwsze zawody sezonu 2026-2027 odbędą się w sobotę 26 września w Lasku przy Stadionie Miejskim. Do rywalizacji mogą stanąć dzieci, młodzież i dorośli. Zawody rozpoczną się o godzinie 11. Najmłodszy ślizg, krzat i krasnale pobiegną na dystansie około 460 metrów. Kolejne grupy uczniów szkół podstawowych będą miały do pokonania od 700 do 910 metrów. O 12.05 wystartuje bieg główny. Młodzież ze szkół ponadpodstawowych pobiegnie na około 2 km. Kobiety zmierzą się na dystansie 4 km i 50 metrów, a mężczyźni pokonają około 6 km i 70 metrów. Zapisy będą prowadzone w dniu zawodów od godziny 10. Na uczestników czekają m.in. medale, dyplomy, upominki i nagrody finansowe. Zwyciężczyni biegu kobiet otrzyma 120 zł, a triumfator rywalizacji mężczyzn 150 zł. Tegoroczny Grand Prix Lęborka składa się z 5 biegów. Kolejne zaplanowano na 24 października, 7 listopada, 20 marca i 1 maja. Organizatorem cyklu jest Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku. Zmieniamy dyscyplinę. W Gdyni odbędzie się czwarty Memoriał Czesława Szpeka, połączony z finałem Pucharu Gdyni oraz finałem Ligi Młodzieżowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Od 11 do 13 września zawodnicy rywalizować będą w hali Akademickiego Centrum Sportu Akademii Marynarki Wojennej. W zawodach formule meczowej zmierzy się 8 najlepszych klubów w kraju. Młodzi strzelcy do 18 roku życia będą rywalizować w konkurencjach pistoletowych i karabinowych. Wydarzenie będzie także okazją do spotkania z medalistami olimpijskimi. W sobotę o godzinie 14 w Audytorium Akademii Marynarki Wojennej rozpocznie się otwarty panel dyskusyjny pod hasłem Droga do Mistrzostwa, międzypokoleniowa wymiana doświadczeń. W spotkaniu udział wezmą m.in. srebrna medalistka olimpijska z Londynu Sylwia Bogacka, brązowy medalista igrzysk w Montrealu Jerzy Grzeszkiewicz oraz olimpijka i trenerka kadry narodowej juniorów Beata Bartków-Kwiatkowska. Memoriał upamiętnia Czesława Szpeka, wieloletniego trenera WKS Floty Gdynia i wychowawcę kolejnych pokoleń zawodników. Dostęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Chociaż na razie temperatura idzie w górę, to dzisiaj, powiedzmy to szczerze, za wysoko nie zajdzie. Max 17 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Łusce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gniewie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Umiarkowane ciśnienie około 1009 hektopaskali, a zachmurzenie małe i umiarkowane. Dzień zaczęliśmy raczej...

0: i dość dużym zachmurzeniem, ale wieczorem zacznie ono nam powolutku zanikać. Do tego wszystkiego od samego rana pojawiają się przelotne opady deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.

0: US Open właśnie pobił rekord, którego organizatorzy chyba wcale nie potrzebowali. Ćwierćfinał Bena Sheltona z Carlosem Alcarazem zakończył się o 3:33 nad ranem czasu nowojorskiego, później niż jakikolwiek wcześniejszy mecz w historii turnieju. Panowie grali przez 4 godziny i 28 minut, a Shelton wygrał po 5 setach, eliminując obrońcę tytułu. Problem wykracza jednak poza jeden maraton. W tegorocznym turnieju kilka spotkań kończyło się już po 2 w nocy, a sami zawodnicy zaczynają otwarcie krytykować harmonogram. Tenis ma więc klasyczny dylemat telewizyjny. Wielkie widowisko przyciąga widzów, tylko sportowcy też czasem chcieliby pójść spać.
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i

0: korzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.

Brytyjskie lotniska przez wiele godzin przypominały gigantyczną układankę, w której samoloty, załogi i pasażerowie znaleźli się nie tam, gdzie powinni. Awaria systemu kontroli ruchu lotniczego doprowadziła do odwołania około 2000 połączeń i dotknęła co najmniej 15 lotnisk. Problem techniczny został usunięty, ale jego skutki ciągną się dalej, bo maszyny trzeba przemieścić, załogi mają limity czasu pracy, a tysiące ludzi czekają na nowe rezerwacje. To już druga duża awaria brytyjskiego systemu w ciągu 3 lat. Lotnictwo potrafi przewieźć człowieka przez pół kontynentu w 2 godziny. Czasami wystarczy jednak problem w komputerze, żeby cały ten perfekcyjny mechanizm zaparkował przy bramce.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Centria.

Sprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż

0: 10-10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
3: Reklama.
4: Rząd zapowiada zaostrzenie przepisów na przejazdach kolejowych. Z kolei maszyniści będą jutro protestować. To po tragedii pod Przysuchą. Podpalacz z Legnicy złapany. Miriam Lipińska. Rząd zapowiada pilne wprowadzenie ostrzejszych przepisów dotyczących przejazdów kolejowych. To po tragedii pod Przysuchą. Wczoraj ciężarówka wjechała tam tuż pod pociąg Intercity. Zginęła jedna osoba, a cztery są w ciężkim stanie, w tym maszynista i kierowca. Nowa propozycja ma się pojawić szybko, bo celem nadrzędnym jest zwiększenie bezpieczeństwa. Na tak jest Marek Sawicki z PSL-u, który mówi mocno i dosadnie.
5: Niestety na głupotę Polaków innego lekarstwa nie ma jak surowa kara.
4: Nieco inaczej widzi to opozycja. Nam wszystkim potrzeba więcej ostrożności, mówi Rafał Bochenek z PiSu.
6: Natomiast ja nie wiem, czy takie ciągłe podkręcanie śruby i zaostrzanie przepisów do czegoś doprowadzi.
4: Jego zdaniem powinniśmy dziś bardziej skupić się na działaniu prewencyjnym i być może na lepszym oznakowaniu przejazdów. A w związku z wczorajszą tragedią maszyniści w całym kraju zapowiadają na jutro protest. Przed każdym przejazdem kolejowym będą zwalniać do 20 km na godzinę. Skąd 20 km na godzinę? Jak wyjaśnia szef Związku Maszynistów Leszek Miętek, to określona w przepisach tak zwana prędkość bezpieczna,
7: która na kolei jest określona na poziomie 20 km na godzinę. Właśnie odebrałem ostatnie meldunki z kraju. Jest pełne poparcie dla tego typu działań. Maszyniści będą się stosowali do tego apelu. W tej sytuacji można się spodziewać opóźnień pociągów na całej sieci PKP.
4: Akcja rozpocznie się o północy i potrwa do północy. A według Urzędu Transportu Kolejowego przejazdy występują w Polsce średnio co 2 km torów. Seryjny podpalacz z Legnicy zatrzymany. Mieszkańcy mogą odetchnąć z ulgą. W ostatnich dniach 35-latek, jeżdżąc hulajnogą elektryczną, podpalał różne miejsca w mieście. Ogrodzenie cerkwi, skrzynki elektryczne, pojazdy. Policjanci wytypowali sprawcę i akurat dostali zgłoszenie od świadków o kolejnym podpaleniu. Świadkowie ruszyli za podpalaczem i przez telefon pilotowali policjantów, gdzie mogą go zatrzymać.
8: Ogień pojawił się w różnych miejscach miasta, a część podpaleń dotyczyła infrastruktury, której uszkodzenie mogło powodować poważne konsekwencje. Mężczyzna podczas wykonywanych czynności miał sprawiać wrażenie zadowolonego z tego, co zrobił. Powiedział nawet, że przez chwilę miał władzę w mieście.
4: Mówi Anna Tersa z Legnickiej Komendy. Dziś 35-latek usłyszy zarzuty, a śledczy już zapowiadają wniosek o tymczasowy areszt. Jak wynika ze wstępnych szacunków, w te wakacje Dolny Śląsk odwiedziło ponad 2 300 000 osób. Około 20% turystów odpoczywających w tym regionie to goście z zagranicy. Tradycyjnie najczęściej Czesi i Niemcy, ale o blisko 20% wzrosła też liczba turystów z Włoch, mówi Jakub Fejga z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
9: Włosi mocno odczuwają ocieplenie klimatu i w szczycie sezonu trend zwany coolcation, czyli poszukiwanie chłodu na wakacjach, jest faktem. Nasze góry czy city breaki we Wrocławiu są wśród Włochów coraz bardziej popularne.
4: Niestety dla branży turystycznej przyjezdni coraz chętniej na Dolnym Śląsku chodzą po górach czy spacerują po miastach, a mniej chętni są, by płacić za odwiedzanie różnych atrakcji.
10: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni Redłowie poszukują mężczyzny mogącego mieć związek ze sprawą kradzieży. Do tej pory nie udało się ustalić jego tożsamości. Do zdarzenia doszło 18 lipca. Mężczyzna w wieku około 40 lat miał na sobie niebieską bluzę, granatowe spodenki, brązowe buty, czarną czapkę z daszkiem, przez tułów przewieszoną czarną saszetkę. Mężczyzna na prawej nodze miał założoną ciemną opaskę. Dotychczas nie udało się ustalić jego tożsamości, dlatego wszyscy, którzy rozpoznają osobę z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Gdyni Redłowie. Zdjęcie poszukiwanego znajdziecie na stronie gdynia.policja.gov.pl. Mieszkańcy Lęborka mogą już decydować, które projekty zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2027. Głosowanie rozpoczęło się 10 września i potrwa do 23 września do północy. W tym czasie mieszkańcy wybiorą propozycje, które otrzymają środki na realizację.

0: Rejestracje. Głosowanie odbywa się wyłącznie poprzez internet. Dostępna jest już lista projektów zakwalifikowanych do głosowania oraz ich szczegółowe opisy. Tam również znajduje się elektroniczny formularz, za pomocą którego można oddać głos. Do udziału potrzebny jest komputer, tablet albo smartfon z dostępem do internetu. Głosować może każdy mieszkaniec Lęborka niezależnie od wieku. Nie ma więc ograniczenia, które uzależniałoby możliwość udziału od osiągnięcia pełnoletności. O tym, które propozycje zostaną skierowane do realizacji w 2027 roku, zdecyduje liczba oddanych głosów. Budżet obywatelski jest formą bezpośredniego udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących miejskich inwestycji i przedsięwzięć. Przed dodaniem głosu można zapoznać się z opisami wszystkich projektów dostępnych na stronie internetowej. Głosowanie zakończy się 23 września o 24. Wynik zależeć będzie od poparcia udzielonego poszczególnym propozycjom poprzez mieszkańców. Osadzeni z aresztu śledczego w Słupsku wzięli udział w trzeciej edycji żywej lekcji historii Ostatnie dni pokoju na Pomorzu. Wydarzenie nawiązywało do sierpnia 1939 roku i ostatnich dni przed wybuchem II wojny światowej. Jednym z jego symbolicznych punktów było przejście mostem nad Słupią, który na potrzeby inscenizacji stał się dawnym przejściem granicznym między II Rzeczypospolitą a III Rzeszą. Jak podkreślają organizatorzy, udział w takich wydarzeniach ma nie tylko charakter edukacyjny, ale również skłania do refleksji nad historią i losami innych ludzi. Spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem. Osadzeni samodzielnie kupili i przygotowali potrzebne produkty. Tego typu wyjścia są elementem działań resocjalizacyjnych i mają pomagać osadzonym w przygotowaniu do odpowiedzialnego powrotu do życia na wolności. Wejherowo gościło partnerów projektu KOWN. Jego celem jest zwiększenie odporności miast na zmiany klimatu i związane z nimi zagrożenia. Projekt łączy 10 partnerów pełnoprawnych i 5 partnerów stowarzyszonych z Polski, Włoch, Czech, Węgier i Słowenii. W 5 miastach partnerskich powstają tak zwane Urban Living Clubs, żywe laboratoria, w których samorządy, mieszkańcy, naukowcy i przedsiębiorcy wspólnie testują rozwiązania oparte na naturze. W ramach projektu Wejherowo odpowiada za realizację działań pilotażowych. Jednym z nich było zagospodarowanie podwórka przy ulicy Śmiechowskiej 8, które zostało już zrealizowane. Drugim jest odtworzenie historycznego zbiornika wodnego stawu Biangi w Parku Miejskim, nad którym trwają przygotowania. Podczas wizyty w Wejherowie partnerzy odwiedzili ekofabrykę, Park Miejski Wejherowo, podwórko przy ulicy Śmiechowskiej 8 oraz Ratusz Miejski. Zdjęcia z tej wizyty zobaczycie na oficjalnej internetowej stronie miasta Wejherowo pod adresem wejherowo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Południe minęło, druga połowa dnia się zaczyna. Póki co jeszcze nie krótsza, no bo mimo wszystko zachody słońca jeszcze nie są aż tak dramatycznie wcześnie, no ale niestety te dni też się skracają. Dzisiaj słońce daje sobie radę, zachmurzenie mamy umiarkowane, choć rano było dość duże, a wieczorem będzie małe. Na termometrach maksymalnie 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełłusce, 18, Gdynia, Pucko, Zakowo, Wejherowe, Radorum, Jagniemino, Luźno, Słupsk, Lęborg, Kobylnica, do tego umiarkowane ciśnienie.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

Starbucks przez kilka kwartałów tracił klientów, więc nowy szef firmy Brian Nicole zrobił coś zaskakująco mało futurystycznego. Uprościł menu, zwiększył obsadę i zaczął skracać kolejki. Strategia Back to Starbucks przyniosła efekt, porównywalna sprzedaż znów rośnie i ostatnio zwiększyła się o prawie 8%. Firma inwestuje też w wygląd lokali i próbuje przywracać im klimat miejsca, w którym można posiedzieć, a nie tylko odebrać kubek z zamówienia mobilnego. Jest jednak druga strona, taka poprawa obsługi kosztuje, więc marże spadły. Starbucks przypomniał sobie, jak przyciągać ludzi. Teraz musi jeszcze przypomnieć sobie, jak robić to bardzo zyskownie.

0: Reklama.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

Niepewność o pracy, ceny mieszkań, ekstremalna pogoda i szybkie zmiany na rynku zatrudnienia tworzą dwa kompletnie przeciwne podejścia do pieniędzy. Jedno dostało nazwę doom spending. Skoro przyszłość jest niepewna, lepiej podróżować, kupować i korzystać teraz. Drugie to doom saving. Dokładne odkładanie pieniędzy właśnie dlatego, że nie wiadomo, co będzie dalej. Brytyjskie media zaczęły pytać młodych ludzi, po której stronie tego podziału się znajdują, bo oba zachowania coraz częściej pojawiają się w rozmowach o pokoleniu przed 30. Dawniej finansowy wybór brzmiał: oszczędzać czy wydawać. Internet oczywiście musiał nadać obu odpowiedziom znacznie bardziej dramatyczne nazwy.

0: Reklama.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
0: Reklama.

0: Arsch der Welt.
1: Tesco, Marks & Spencer, John Lewis, Asda i dziesiątki innych brytyjskich firm handlowych uruchamiają wielką akcję skierowaną do osób między 18 a 24 rokiem życia, które nie pracują ani się nie uczą. Ambicją branży jest stworzenie w ciągu 3 lat nawet 100 tysięcy szans wejścia na rynek pracy. Jednym z elementów będą krótkie, 2- lub 4-tygodniowe praktyki z opiekunem i gwarantowaną rozmową kwalifikacyjną. Problem jest bardzo konkretny. Młody człowiek często słyszy, że do pracy potrzebuje doświadczenia, ale doświadczenie zdobywa się w pracy. Wielkie sieci próbują więc przeciąć te pętle dokładnie przy pierwszej kasie.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Norda FM. Już jutro, w piątek, 11 września o godzinie 18:00, Centrum Kultury i Biblioteka w Gniewinie przy ulicy Sportowej 1 stanie się przestrzenią niezwykłego, głęboko poruszającego wydarzenia artystycznego. Na scenie zaprezentowany zostanie wyjątkowy, poetycko-muzyczny spektakl poświęcony postaci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jednego z najważniejszych polskich poetów, a zarazem żołnierza i młodego człowieka rozdartego między tragizmem wojennej codzienności a naturalnym pragnieniem miłości, twórczości i zwyczajnego życia. Na to widowisko serdecznie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka w Gniewinie oraz Szymuckie Stowarzyszenie Miłośników Sztuki. Spektakl to niezwykle intymna, pełna emocjonalnego napięcia opowieść rozpięta między ruinami wojennej Warszawy a pulsującym rytmem współczesności. Próbuje ona uchwycić fenomen artysty, którego życie i twórczość mimo upływu dziesięcioleci wciąż rezonują w naszej zbiorowej świadomości. Scenariusz wydarzenia został przemyślany w najmniejszych szczegółach. Łączy autentyczne wiersze Baczyńskiego, poruszające autorskie monologi oraz

Wybrane fragmenty znanej i cenionej powieści Katarzyny Zyskowskiej Szklane ptaki, opowieść o miłościach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Warstwa dźwiękowa widowiska zaskakuje swoją różnorodnością i nowoczesną formą. Klasyczny akompaniament fortepianu oraz subtelne, poetyckie pieśni przeplatają się ze współczesnymi rytmami oraz hip-hopową ekspresją, gdzie rap staje się autentycznym echem młodzieńczego buntu, gniewu i sprzeciwu wobec okrucieństwa świata. Co niezwykle istotne dla wszystkich uczestników, bezpośrednio po zakończeniu przedstawienia zaplanowano specjalną rozmowę twórców z publicznością, stanowiącą doskonałą okazję do podzielenia się wrażeniami, przemyśleniami oraz zadania pytań artystom. Wstęp na to wydarzenie jest darmowy.

Czerwone kropki wyszły z sal wystawowych i pojawiły się nawet na fasadzie oraz drzewach przed amsterdamskim Stedelijk Museum. Otwarto tam wielką wystawę Yayoi Kusamy, która pierwotnie miała być retrospektywą przygotowaną za życie artystki, ale po jej śmierci w sierpniu stała się również pożegnaniem jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci sztuki współczesnej. Są gigantyczne dynie, prace z okresu europejskiej awangardy i oczywiście słynne lustrzane przestrzenie, w których kropki mnożą się pozornie bez końca. Kusama przez dekady zrobiła rzecz niezwykle trudną, stworzyła język wizualny, który rozpoznają nawet ludzie nie mający pojęcia, kto właściwie go stworzył.

Reklama. Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Balt

0: Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość przeszłości. Szczegóły na www.pomerania-manors.com.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely...

0: Reklama.
1: Jutro protest maszynistów i duże utrudnienia na kolei. PiS chce, by rząd interweniował w sprawie wysokich cen paliw. Dwie osoby zatrzymane w związku z rozlaniem śmierdzącej substancji na targach zbrojeniowych w Kielcach. Miriam Lipińska. PKP Intercity jest przygotowane na różne scenariusze, zapewnia spółka w reakcji na zapowiedź jutrzejszego protestu maszynistów. Od północy do północy pociągi mają jechać przed każdym przejazdem kolejowym z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. To według przepisów bezpieczna prędkość. Przejazdów jest blisko 20 tysięcy w całym kraju, więc w wielu miejscach ruch będzie sparaliżowany, a w najlepszym razie będą opóźnienia.
2: Będziemy reagować na bieżąco na sytuację, która się wydarzy na kolei. Rozważamy różne scenariusze. To znaczy zobaczymy, jak ta akcja będzie szeroka. Na niektórych odcinkach od wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej po na przykład zwrot biletów bezodstępnego.
1: Zapowiada Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Akcja maszynistów to odpowiedź na wczorajszą katastrofę kolejową pod Przysuchą na Mazowszu, gdzie na niestrzeżonym przejeździe ciężarówka wjechała wprost pod pociąg. Jedna osoba zginęła, a kilka zostało ciężko rannych. Maszyniści chcą zwrócić uwagę resortu infrastruktury na niski poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. A na miejscu wczorajszej katastrofy kolejowej rusza operacja podniesienia lokomotywy i jednego z wagonów. Trasa między Wolanowem a Przysuchą jest całkowicie zablokowana. Niewykluczone, że jeden z torów zostanie udrożniony do jutra. A cały czas trwają też policyjne oględziny, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
3: Te oględziny trwają. Około 80% tych oględzin jest już wykonanych. W tej chwili czekamy na podniesienie wagonu i lokomotywy, ponieważ do tych wagonów nie można było wejść ze względu na to, że były przewrócone na bok.
1: Cała trasa według kolejarzy zostanie przywrócona do ruchu nie wcześniej niż na początku przyszłego tygodnia. PiS apeluje do rządu w sprawie drożyzny na stacjach paliw. Konieczne są rozwiązania, które obniżą ceny paliw, mówi Rafał Bochenek i dodaje, że paliwa drożeją na potęgę.
4: Po raz pierwszy, szanowni państwo, w historii pomiarów cena diesla uśredniona, jeżeli chodzi o stacje paliw w całej Polsce, to jest 8,75. Rekordowa cena. Polacy płacą i płaczą niestety, ponieważ rząd kompletnie nie reaguje i bagatelizuje to.
1: A wysokie ceny na stacjach przełożą się też na wzrost innych kosztów prowadzonych działalności i podstawowych produktów. Dwie kobiety zatrzymane po incydencie podczas targów zbrojeniowych w Kielcach. W jednej z hal targowych, gdzie stoiska mają m.in. firmy z Izraela, ktoś rozlał śmierdzącą substancję. Podejrzewane to 20 i 22-latka. Zostały zatrzymane na Mazowszu i w Kujawsko-Pomorskiem. Jeszcze dziś obie zostaną przesłuchane i niewykluczone, że usłyszą zarzuty. I na koniec weekendowa atrakcja turystyczna w Warszawie. Na tory wyjedzie zabytkowy tramwaj, w którym warszawianiści opowiedzą historię o dziejach miasta i m.in. historycznych postaciach związanych z warszawskimi wodociągami. A to dlatego, że tramwaj to element obchodów 140. rocznicy powstania wodociągów warszawskich. Tramwaj będzie ruszał z pętli przy placu Starynkiewicza.
5: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Oddano do użytku nowy wiadukt kolejowy prowadzący do portu Gdynia. Konstrukcja o długości prawie 80 metrów została przystosowana do większych obciążeń, dzięki czemu będą mogły korzystać z niej cięższe pociągi towarowe. Nowy wiadukt powstał w Gdyni w sąsiedztwie ulicy Janka Wiśniewskiego. Zastąpił poprzedni wysłużony już obiekt o ograniczonych parametrach technicznych. Za realizację inwestycji odpowiadały Polskie Linie Kolejowe. Wiadukt znajduje się w ciągu linii kolejowej nr 724 i łączy tak zwany okręg nastawczy GPA z bocznicą Baltic Container Terminal na terenie gdyńskiego portu. Dzięki nowej konstrukcji cięższe pociągi będą mogły przewozić więcej ładunków. Inwestycja ma również poprawić przepustowość tej części stacji Gdynia Port oraz skrócić czas dojazdu do portowego nabrzeża. Wartość inwestycji wyniosła ponad 36 milionów złotych netto, czyli prawie 45 milionów brutto. Pieniądze pochodziły ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększanie odporności. Nowy wiadukt uzupełnia modernizację kolejowego dostępu do portu Gdynia, zakończoną w roku 2024. Tamta inwestycja kosztowała prawie 1,9 miliarda złotych netto i objęła m.in. budowę 115 km nowych torów, 359 rozjazdów oraz dwóch innych wiaduktów. Dzięki modernizacji stacja Gdynia Port może obecnie obsługiwać pociągi towarowe o długości do 750 metrów. Przestrzeń wokół szkoły podstawowej nr 3 w Lęborku ma zostać zmieniona w miejsce przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale także dla mieszkańców okolicy. Koncepcja zagospodarowania szkolnego dziedzińca była tematem konsultacji z rodzicami, nauczycielami i uczniami. Swoje propozycje przedstawili również uczniowie 19 klas, a kolejne rozmowy mają odbyć się z mieszkańcami sąsiednich ulic. Projekt zakłada m.in. utworzenie stref relaksu i integracji, nowe nasadzenie oraz

0: tereny zielone, ogrody deszczowe, przestrzeń edukacyjną, ławki i elementy małej architektury. Zachowane mają zostać boisko szkolne i bieżnia. Jednym z założeń jest stworzenie miejsca dostępnego dla całej lokalnej społeczności, w tym rodzin mieszkających na obszarze objętym rewitalizacją. Teren ma być zaprojektowany bez barier architektonicznych, tak aby mogły korzystać z niego również osoby z niepełnosprawnościami. W koncepcji uwzględniono także pomysły z ubiegłorocznego konkursu dla dzieci i młodzieży na wymarzoną przestrzeń relaksu i integracji. Zmiany przy Trójce są częścią projektu Odnowiony Lęborg, którego wartość przekracza 8,5 miliona złotych. Przedsięwzięcie współfinansują Fundusze Europejskie dla Pomorza. Równolegle dzięki programowi Phoenix przy szkole ma powstać plac zabaw o powierzchni 450 m2. Zaplanowano tam m.in. tory sprawnościowe, zjeżdżalnie i stoliki do gry w szachy. Plac ma łączyć aktywność fizyczną z edukacją i rozwiązaniami związanymi z ochroną środowiska. Przedsiębiorcy ze Słupska i regionu będą mogli dowiedzieć się, jak zdobyć dofinansowanie na badania i innowacje. Punkty dla przedsiębiorców organizuje specjalne spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza w lata 2021-2027. Podczas spotkania eksperci wyjaśnią m.in. kto może ubiegać się o wsparcie, jakie projekty są preferowane, jaki jest poziom dofinansowania oraz które wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowane. Uczestnicy poznają także zasady składania wniosków, kryteria ich oceny oraz sposób wyboru projektów. Spotkanie odbędzie się 14 września. O 9.30 w Słupskim Inkubatorze Technologicznym przy ulicy Portowej 13B. Udział jest bezpłatny, ale wcześniej trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie internetowej miasta Słupsk. Gmina Szemud bierze udział w rządowym programie Posiłek w Szkole i w Domu. W jego ramach otrzymała od Wojewody Pomorskiego wsparcie finansowe. Środki te przeznaczone zostaną na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej, własnej kuchni i jadalni w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi imienia bohaterów Westerplatte w Kielnie oraz adaptację pomieszczenia wyłącznie na jadalnię w szkole podstawowej w Łebieńskiej Hucie. Wsparcie finansowe udzielone organowi prowadzącemu stanowi 80% kosztów, natomiast realizacja zadania leży na prowadzącym szkołę, czyli gminie Szemud, a zapewnia ona finansowy wkład własny w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym. Całkowita wartość otrzymanego wsparcia to 88 880 zł.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Od temperatury sobie zacznijmy, bo tutaj mamy chyba dzisiaj największą zmianę. Spadła nam ona niestety. Dziś max 17 stopni mamy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Przynajmniej ciśnienie raczej utrzymuje się na podobnym poziomie, choć nieznacznie urosło, bo wczoraj mieliśmy około 1001 hektopaskali, dzisiaj to 1009 hektopaskali. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, a zachmurzenie przeważnie umiarkowane z niewielkimi opadami.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Pani francuskiego Dick Spursant, znanego również jako Call My Agent, dostają powrót bez rozciągania historii na cały kolejny sezon. Bohaterowie wracają w pełnometrażowym filmie. Andrea Martel nie jest już agentką gwiazd? Tym razem sama zostaje reżyserką i próbuje zapanować nad produkcją, która zaczyna wymykać się spod kontroli. Oczywiście wracają branżowe żarty i znane twarze pojawiające się w rolach samych siebie, czyli dokładnie to, za co serial zdobył międzynarodową publiczność. Streaming wymyślił więc kolejny sposób na reaktywację hitu. Nie trzeba robić 8. sezonu. Można zadzwonić do starej ekipy i powiedzieć: spotykamy się jeszcze raz, ale tym razem na 2 godziny.

0: Reklama.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

Bring Me To Life ma już ponad 2 dekady, ale Evanescence najwyraźniej nie zamierza funkcjonować wyłącznie jako wehikuł nostalgii. Zespół promuje 6. album Sanctuary, który skręca w

wyraźnie cięższe brzmienie. Przy produkcji dużą rolę odegrał Jordan Fish, wcześniej związany z Bring Me The Horizon. Na koncertach nowe rzeczy dostają potężną oprawę, podnoszone platformy i pirotechnikę, ale publiczność nadal bezbłędnie reaguje na najstarsze przeboje. Amy Lee ma 44 lata i mówi, że chce występować jeszcze długo. Evanescence znalazł więc niezły sposób na muzyczne dojrzewanie, zamiast łagodnie z wiekiem podkręca wzmacniacz.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
0: Reklama.

Argentyńska wokalistka Gilda zginęła w wypadku autokaru w 1996 roku. Trzy dekady później tysiące ludzi nadal pielgrzymują do miejsca katastrofy, gdzie powstało jej nieoficjalne sanktuarium. Zostawiają listy, zdjęcia, suknie ślubne, a nawet kule ortopedyczne, przypisując artystce pomoc w chorobach i życiowych problemach. Kościół katolicki nie uznał jej za świętą, ale w Argentynie istnieje długa tradycja ludowych postaci otaczanych podobnym kultem. Gilda zaczynała jako nauczycielka, później została gwiazdą kumbi, a po śmierci stała się kimś jeszcze innym. Popkultura i wiara w Ameryce Południowej potrafią spotkać się w naprawdę nieoczekiwanym miejscu.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
0: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
4: Reklama.

Booking chciał kupić Etraveli, firmę stojącą między innymi za serwisami rezerwacji lotów, za około 1 630 000 000 euro. Plan był prosty: hotel i samolot jeszcze mocniej połączyć w jednym ekosystemie. Komisja Europejska zablokowała jednak transakcję, uznając, że Booking stałby się zbyt silny na rynku internetowych podróży. Firma zaskarżyła decyzję, ale właśnie przegrała przed unijnym sądem. Może jeszcze próbować dalej? Dla klienta rezerwowanie całego wyjazdu w jednym miejscu brzmi wygodnie. Dla regulatorów właśnie ta wygoda może się zrobić problemem, kiedy jedno miejsce zaczyna być praktycznie wszędzie.

0: Reklama.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.

0: Reklama.
1: Wiemy więcej o ofiarach wypadku kolejowego pod Przysuchą. Wizytacja delegacji USA, chodzi o amerykańskie bazy wojskowe w Polsce. Prokuratura zdecydowała w sprawie śledztwa po uderzeniu rakiety w dom w Wyrykach.

0: 8 nadal przebywa w szpitalach. W poważnym stanie są kierowca ciężarówki i maszynista, dlatego na razie nie mogą być przesłuchani. Nadal prowadzone są oględziny miejsca wypadku, trwa podnoszenie przewróconej na bok lokomotywy i jednego z wagonów. Przenoszenie całego składu z miejsca wypadku ma się zakończyć jeszcze dzisiaj, mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa spółki PKP PLK Włodzimierz Kiełczyński.
1: Myślę, że dzisiaj do późnych godzin wieczornych tabor zostanie stąd wkolejony, zabrany i będzie już pełen front do prowadzenia prac naprawczych.
0: Prace na miejscu wypadku zakończyli już prokuratorzy z przesłuchy. Zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Amerykańska delegacja odwiedza miejsca, w których mogłaby powstać stała baza amerykańskich wojsk w Polsce. W grę wchodzi zachód kraju, województwa wielkopolskie i dolnośląskie. Na czele amerykańskiej delegacji jest podsekretarz stanu USA Thomas DiNano. Odwiedzane są też polskie zakłady zbrojeniowe, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Jesteśmy podstawowym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Spełniamy wszystkie wskazówki, które nasz sojusznik nam przekazuje. Ale już nie jesteśmy tym państwem, które prosi o pomoc, tylko które razem ze Stanami Zjednoczonymi ustanawia nową architekturę bezpieczeństwa.
0: Władze USA robią właśnie przegląd swojej obecności w Europie. Ma się zakończyć jesienią i wtedy zapadną decyzje. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie rakiety, która spadła na dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Doszło do tego podczas operacji wojskowej związanej z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony we wrześniu ubiegłego roku. Prokurator ustalił, że działanie wojska nie stanowiło przestępstwa. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed groźną bakterią Listeria monocytogenes w jednej z partii wędzonego sera Gałka. Producentem jest Mlecz Sery Górskie SPZO z Jabłonki. O jaką partię chodzi, można sprawdzić na stronie GIS-u. Jeśli mamy ją w domu, nie wolno jej jeść. Może się to skończyć listeriozą. Objawy tej choroby to m.in. gorączka, ból brzucha lub pleców, biegunka i wymioty. Listerioza może prowadzić do sepsy. To były rekordowe pod względem liczby wypadków wakacje w Tatrach. Ratownicy TOPR podsumowali lipiec i sierpień w górach. W tym czasie pomocy potrzebowało ponad 520 turystów. Ratownicy mieli o 30% więcej akcji w porównaniu z zeszłym rokiem. Więcej było też wypadków śmiertelnych. W tym roku 7, w zeszłym roku 1. Śmigłowiec TOPR-u nigdy dotąd tyle nie latał, mówi ratownik dyżurny Jan Gąsienica-Roy.
3: Śmigłowiec potrafi w powietrzu być jednego dnia nawet 7 godzin. Na przestrzeni ostatnich lat się nie zdarzało.
0: Nie zmieniły się natomiast najczęstsze przyczyny wypadków. To potknięcia i upadki z wysokości. Więcej niż rok temu było zbłądzeń i zachorowań, także tych spowodowanych upałami i odwodnieniem.
4: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z komisariatu policji w Gniewinie intensywnie pracowali nad sprawami włamań do przyczepy kempingowej, do których dochodziło w okresie od lipca do września. Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna włamywał się do przyczepy, skąd zabierał znajdujące się w środku elementy wyposażenia oraz inne przedmioty. Aby dostać się do środka, uszkodził okno, wybijając szybę, a łączna wartość strat spowodowanych jego działaniem wyniosła ponad 7 tysięcy złotych. 67-latek został zatrzymany i doprowadzony do komisariatu policji w Gniewinie, gdzie został przesłuchany. Policjanci podczas zatrzymania na terenie jego posesji odzyskali część drobnych przedmiotów, które mężczyzna ukradł z przyczepy i nadal posiadał. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od roku do nawet 10 lat. Hełmy bojowe dla niemieckiej Bundeswehry będą produkowane m.in. w Lęborku. Zakład działający w mieście będzie uczestniczył w realizacji zamówienia obejmującego nawet 1,4 miliona nowych hełmów dla niemieckich sił zbrojnych. W związku z kontraktem planowane jest zwiększenie mocy produkcyjnych lęborskiego zakładu. Nowe hełmy powstawać będą w zakładach zlokalizowanych w Niemczech oraz w Polsce. W konstrukcji zastosowano polietylen ultrawysokocząsteczkowy, który zastąpił tradycyjne włókna aramidowe, takie jak kevlar czy twaron. Materiał pozwala ograniczyć masę hełmu przy zachowaniu wysokiej odporności balistycznej. Ma to również zwiększać komfort podczas wielogodzinnego użytkowania wyposażenia. Konstrukcja zapewnia ochronę przed odłamkami oraz amunicją pistoletową. Zastosowano regulowane wyposażenie wewnętrzne, które ma stabilizować hełm na głowie także podczas korzystania z dodatkowego sprzętu. Produkowane będą wersje high-cut i low-cut. W przygotowaniu rozwiązania do produkcji seryjnej uczestniczyli specjaliści z kilku krajów. Lęborski zakład jest jednym z głównych ośrodków produkcji produkcji rozwiązań balistycznych i ma zostać wykorzystany przy realizacji tego zamówienia. Miłośnicy okazji rzeczy z drugiej ręki nietypowych znalezisk będą mieli w Słupsku nowe miejsce do poszukiwania prawdziwych perełek. W niedzielę 13 września odbędzie się pierwsza słupska garażówka z kulturą. Wydarzenie zaplanowano na tarasie kina

0: Marketplace IMC-ku przy Alei 3 Maja 22. Od godziny 13 do 18 będzie można kupić m.in. książki, gry i zabawki, płyty, naczynia, dekoracje, drobny sprzęt oraz rękodzieło. Organizatorzy stawiają na ideę ponownego wykorzystania przedmiotów i dawania im drugiego życia. Garażówka ma być nie tylko okazją do zakupów w atrakcyjnych cenach, ale także miejscem spotkań mieszkańców i wymiany rzeczy, które jednej osobie nie są potrzebne, a dla innej mogą okazać się prawdziwym skarbem. Pierwsza garażówka z kulturą odbędzie się w niedzielę 13 września od 13 do 18 przy Alei 3 Maja 22 w Słupsku. Drugi weekend września to tradycyjne święto rolników, sadowników i ogrodników. W tym roku pomorskie święto plonów odbędzie się w Sztumie. 12 i 13 września odbędą się konkursy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz najlepszą prezentację powiatu. Poza tym poznamy członków sieci Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne. Będzie można uczestniczyć w warsztatach artystycznych, a także zadbać o zdrowie w Białym Miasteczku. Jak zachęca marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, zapraszam na dożynki wojewódzkie, święto bogatej i różnorodnej kultury pomorskiej i dziedzictwa regionalnego. Program wydarzenia, który łączy pokolenia i promuje tradycje regionu w nowoczesnej, atrakcyjnej formule, jest bardzo bogaty. Po raz piąty zostanie zorganizowany Kongres Pomorskiej Wsi. To spotkanie umożliwia wymianę wiedzy, doświadczeń i opinii. Biorą w nim udział rolnicy, samorządowcy, przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej, organizacje pozarządowe oraz instytucje wspierające rozwój obszarów wiejskich. Uczestnicy kongresu będą debatować m.in. nad znaczeniem i rolą żywności regionalnej i lokalnej w realizacji koncepcji od pola do stołu, atrakcyjnością kulinarną oraz zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego regionu. Poznamy też członków sieci Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne. Więcej informacji o dożynkach przeczytacie na stronie Pomorskiego Święta Plonów.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: No i doszliśmy do maksimum, jeśli chodzi o dzisiejszą temperaturę. Nie jest to zbyt wysoko zawieszona poprzeczka, szału nie ma dzisiaj zbyt gorąco, nie jest. 17 stopni to maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18, Gdynia, Puck, Osakowo, Wejherów, Roweryda, Rumia, Gniewino, Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Ewidentnie czuć, że powoli lato już zaczyna dobiegać końca. Zachmurzenie utrzymuje się umiarkowane, pod wieczór będzie małe, wciąż jeszcze mogą się pojawiać przelotne, raczej niezbyt intensywne opady deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda, Norda.

0: Za moment na antenie Norda FM czeka nas ciekawa rozmowa z gościem. Zostańcie z nami.
1: W ten sposób nasze dzisiejsze spotkanie dotarło do końca. Dzięki wielkie, że mi towarzyszyliście. Swoim zwyczajem kłaniam się nisko i zapraszam na jutro. Sonia Polewska, trzymajcie się ciepło.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
2: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
0: Reklama.
3: Mieszko Weltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. Naszym gościem dzisiaj jest Marcin Drewa, organizator motocyklowego rajdu Piaśnickiego. Witam serdecznie.
4: Witam pana, witam widzów wszystkich.
3: Kolejny raz już w najbliższy weekend mamy okazję do tego wyjątkowego spotkania. Wyjątkowego dlatego, że no nie da się ukryć, że to jest świetne połączenie. Połączenie tych wszystkich pasjonatów, którzy no kochają swoje jedne ślady, no bo tacy to są jednak ludzie w dużej mierze, którzy się spotykają i chcą spędzić pięknie czas. Z tą wartością, o której mówimy, o historii, o przywiązaniu do kraju, o tej no tragicznej części jednak historii, która spotkała właśnie Pomorze, Polaków i nie tylko.
4: To prawda, to wydarzenie wpisuje się już tak na stałe się w kalendarz tutaj naszych lokalnych wydarzeń, ale szczerze mówiąc wychodzi też poza tą naszą lokalność, poza miasto, poza powiat i już długo, dużo dalej niż województwo. Motocyklowy rajd Piaśnicki to zestawienie dwóch takich najważniejszych rzeczy. No, dla mnie to jest i rajd sam motocyklowy, czyli spotkanie się motocyklistów, osób zmotoryzowanych, bo to też nie tylko motocykliści. Ludzie przyjeżdżają i na quadach, i starymi samochodami, bardzo często takimi antykami, ale też jest dużo widzów takich biernych, powiedziałbym, na trasie rajdu, czyli to jest ta jedna kwestia, a druga no to propagowanie historii o zbrodni pomorskiej, o zbrodni martyrologii Lasu Piaśnickiego. O tym wszystkim, co się tam wydarzyło na przełomie 1939-1940 roku, o tych wszystkich bliskich ludziach nam. Dla nas szczególnie bliskich, dla nas szczególnie ten temat jest bardzo ważny, bo oczywiście no, mieszkańcy powiatu wyjchreskiego, wtedy morskiego, to mieszkańcy Kaszub, Pomorza, dlatego też ta inicjatywa.
3: No nie da się ukryć, że tam zginęło wiele wspaniałych osób, które tworzyły po prostu tą społeczność. Często społeczność elit, bo tak się o tym też w dużej części mówi, jeżeli chodzi o Wejherowo i okolice. No i to jest kolejna okazja do tego, żeby uczcić pamięć, bo wiadomo, oficjalne uroczystości to jest jedno, ale nie każdy chce brać w tego typu rodzaju, powiedzmy sobie, uroczystościach. A tutaj, że tak powiem, trochę czasem podprogowo, dodatkowo łącząc to, jesteśmy w stanie tych ludzi po prostu skierować właśnie w to miejsce. No i często też po raz pierwszy, bo już nie mówiąc o naszych ludziach, ale także ci ludzie, którzy przyjeżdżają z całej Polski na to wydarzenie, często mają okazję pierwszy raz właśnie

0: dzięki niemu być w Piaśnicy.
1: Bardzo ważny wątek. To prawda, bardzo często to po raz pierwszy właśnie poprzez motocyklowy rajd ludzie mają okazję, uczestnicy mają okazję poznać historię Piaśnicy, zbrodni piaśnickiej. I to jest chyba takie dla mnie osobiście taki jeden chyba z najważniejszych faktów tego wydarzenia, że ludzie podchodzą i mówią, że dzięki temu, że tutaj jestem, to odkryłem to po raz pierwszy, jestem tutaj w Piaśnicy po raz pierwszy, dowiedziałem się o historii tego miejsca i wrócę oczywiście już może później z rodziną. I to jest bardzo fajne, że o historii możemy mówić bardzo wiele poprzez nakładając różne formy tego przekazu. Mamy wydania książkowe, mamy nawet filmy dokumentalne, paradokumentalne, naukowe, prace naukowe, prelekcje, jest działanie różnych stowarzyszeń, różnych wspaniałych ludzi, którzy mówią o tej historii, mamy Muzeum Piaśnickie. Natomiast poprzez ten rajd docieramy do rzeszy ludzi, do tysięcy ludzi, którzy przyjeżdżają w tym jednym miejscu. I powiem szczerze, że motocykliści to jest tak wspaniała grupa zorganizowana i zabierają swoje rodziny i żony, dzieciaki nawet i oni autentycznie przeżywają to wydarzenie. To oprócz tego przejazdu motocyklowego jest coś więcej. To jest ta chęć poznania tego miejsca. To jest też modlitwa, bo o 15 godzinie mamy mszę świętą koncelebrowaną przez właśnie kapelana zmotoryzowany, księdza Jerzego Krasińskiego, Miwa Polska. Wspaniały człowiek, który już dziewiąty rok od początku jest z nami. Jest msza święta. I to jest takie naprawdę bardzo głębokie. Ja bardzo się cieszę, że ten rajd tak mocno wchodzi w historię naszego miasta, powiatu i województwa.
0: To, co powiedziałeś przez te już 8 lat, 9 rajd teraz, tysiące osób. Oczywiście znaczna część z nich się powtarza, bo weszło to w ich cykl taki pojawiania się, jeżdżenia wspólnego. Motocykliści właśnie tacy są, że lubią pojeździć razem. No ale też... No, nie wiemy jeszcze, jak w tym roku frekwencja dopisze, ale to jest bardzo ważne, że to wydarzenie chyba z roku na rok cieszy się niesłabnącą popularnością, jak nie coraz większą.
1: Coraz większą, tak. Uczestników jest coraz więcej. Zaczynaliśmy od kilkuset z takim też pewną obawą, jak to zostanie przyjęte, jak będzie, a bardzo szybko okazało się, że impreza, mówiąc, zaskoczyła. Teraz... Ja wiem, że to jest grubo ponad 2-3 tysiące osób, uczestników, bo co roku przygotowujemy coś dla motocyklistów. W tym roku, nie wiem czy będzie widać, mamy takie butony, są też kubki motocyklowe, ja dzisiaj nie przywiozłem, ale na rajdzie na pewno będą, są koszulki, będą czapki, to wszystko dla motocyklistów, to przekazujemy, aby też stworzyć taką wspólnotę tego rajdu. No i motocykliści czekają co roku. Właśnie w tym roku będą dla wszystkich uczestników te butony. Mam oczywiście poczęstunek, to też chcę powiedzieć. Będzie darmowa grochówka w lesie, w wyznaczonych miejscach, przygotowana przez Wojsko Polskie, przez Starostwo Powiatowe w Pucku. Więc też wszystkich zapraszam uczestników na darmową grochówkę. No i w tym roku też taka duża niespodzianka, to będzie koncert po rajdzie motocyklowym na boisku sportowym w Domatowie. Od godziny 16:30 będą koncerty.
0: O koncertach sobie powiem jeszcze za chwilę, ale zapytam się, na ile osób się szykujemy w tym roku w takim wypadku, jeżeli chodzi o to?
1: 3000 butonów. Wszystkie pójdą.
0: Celujemy w 3000.
1: 3000.
0: Okej, to co jest ważne, te 3000 oczywiście na miejscu w samym lesie piaśnickim, ale bardzo ważne, tak jak mówimy, to jest rajd, czyli ten przejazd. To już teraz też zapowiedzmy, kiedy, gdzie się spotykamy, w jakiej formule, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w ogóle, będąc zmotoryzowanym właśnie w rajdzie piaśnickim.
1: W najbliższą sobotę, 12 września, o godzinie 14 spotykamy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14:30 wyjeżdżamy z wartą kolumną motocyklową w kierunku Lasu Piaśnickiego, gdzie o godzinie 15 odbędzie się msza święta. Najbliższa sobota, godzina 14, Wejherowski Rynek.
0: I tutaj, rozumiem, każdy wjeżdża, przyjeżdża. Jak to wygląda tak organizacyjnie?
1: Wjeżdżamy,
0: są ważne.
1: Jasne, powiem, jak co roku, jest to Wejherowski Rynek. Wjeżdżamy od strony 3 maja, tutaj od kolegiaty, można wjechać od strony klasztoru tą ulicą.

0: Będzie to wszystko kierowane przez wejherowską drogówkę, też za co dziękuję. Będą druhowie z OSP Wejherowo, z OSP Leśniewo, zawsze są z nami. Jest Straż Miejska, która nas zabezpiecza, za co też oczywiście bardzo dziękuję, bo to jest też wysiłek organizacyjny bardzo duży, bo to, szanowni państwo, są zblokowane, są przytrzymane miejsca przejazdu, policja jest, nas tutaj eskortuje, no to jest bardzo takie ważne też dla nas i za to dziękujemy. Więc z tego rynku będziemy kierować się ulicą Pucką, Świętego Jacka, przejedziemy przez Zryw Wejherowski, czyli ten węzeł, zjeżdżamy i wyjeżdżamy na ulicę Przemysłową i tutaj dwa ronda, ulica Ofiar Pieśniczych.
1: Przez węzeł Kwiatowa.
0: Tak? Przepraszam. A,
1: Zryw po drugiej stronie miasta, ale oczywiście.
0: Przepraszam bardzo. Węzeł Kwiatowa oczywiście. Po tej stronie przez węzeł Kwiatowa i wjeżdżamy Ofiar Pieśniczych, jedziemy w kierunku lasu już tradycyjnie.
1: No i to jest właśnie krótka trasa, bo jedynie parę kilometrów, no ale też okazja ku temu właśnie, żeby się przyjechać. Okazja też dla tych, którzy nie są zmotoryzowani, no jednak tak jak mówiliśmy, to są ludzie, którzy też mają okazję zobaczyć tą kolumnę, no i oczywiście też mogą dołączyć już tam na miejscu.
0: Sam przyjazd nie jest długi, ale jest bardzo efektowny, powiedziałbym, bo na tym nam zależało, żeby to było właśnie centrum miasta, żeby przejechać przez te główne arterie, żeby też mieszkańcy, którzy wychodzą i nas pozdrawiają, widzieli naszą kolumnę.
1: No będzie ona na pewno długa, skoro już liczymy, że około 3000, więc tych pojazdów też bardzo różnych, na pewno będzie barwnie, kolorowo, z patriotycznym duchem. Na miejscu, tak jak mówiliśmy, msza święta to jest najważniejsza i jak to dalej będzie wyglądało, kiedy już się spotykamy właśnie tam przy grobach Piaśnickich, no i później, rozumiem, jedziemy także dalej.
0: Msza święta o godzinie 15 i po mszy wszystkich uczestników zapraszam na boisko sportowe w Domatowie, gmina Pucka. W Domatowie i tam na tym boisku już będą rozstawione namioty z jedzeniem przygotowane przez KGW, będzie scena i będą koncerty zespołów.
1: Czyli taki festyn dodatkowo, taki po prostu festyn. Integracja, okazja do spotkania się, być może nawet lekkiej wspólnej zabawy, jeżeli chodzi o to. To co na tym festynie, jeszcze jeżeli chodzi o artystów, no, i to wszystko inne.
0: Dobrze, to oczywiście powiem, bo to jest bardzo ważne, bo w tym roku podczas tej edycji wystąpią naprawdę gwiazdy. Ja się bardzo cieszę też, że to są nasze gwiazdy lokalne. To jest zespół rockowy z samochodówki, z naszego zespołu szkół. Jest zespół Deepscape z powiatu puckiego i przyjeżdża Dario Helland, znany myślę tutaj, z Niemiec. Też fajna osoba, która też myślę, że rozrusza i już się przygotowuje na te koncerty, więc trzy zespoły, które nam umilą czas. Oprócz tego są atrakcje przygotowane, jest jedzenie, też można będzie coś zjeść, sobie coś odpocząć, no i być ze sobą, bo to jest tak naprawdę idea tego wydarzenia. Po tym głównych wydarzeniach, powiedziałbym, w Lesie Piaśnickim, to, żeby być razem, żeby troszkę odpocząć, żeby dać chwilę, dlatego że mamy uczestników z całej Polski i ważne jest, żeby też po tym też pobyć ze sobą, porozmawiać, coś posilić się, odpocząć.
1: No i to, co jest też bardzo ważne, robić to z głową, robić to bezpiecznie, bo no wiadomo, wśród 3000 motocyklistów różnie to może być, ale najważniejsze jest to, że to nie jest żaden wyścig, jedziemy tutaj tak samo później na festyn, po prostu zachowując się zgodnie z przepisami, z tym wszystkim, pilnując siebie, bo tu najważniejsze jest bezpieczeństwo, żeby nikomu nic się nie stało i żebyśmy wszyscy pięknie po prostu ten dzień spędzili.
0: Tak, to prawda. No, pogoda jest bardzo ważna w tym czynnikiem, ale pogoda ma być i będzie na pewno, więc ja się cieszę z tych prognoz, które są i mówią o tym, że nie będzie padać, więc to jest najważniejsze. Tak, no bezpieczeństwo, no Bogu dzięki, przez tyle lat nic się nie wydarzyło i teraz też mam nadzieję, się nie wydarzy, ale to już jest też rola tutaj naszej drogówki, żeby to zrobić, a oni to robią perfekcyjnie, więc mam nadzieję, że będzie i w tym roku.
1: No będzie na pewno pięknie, więc zarezerwujcie sobie, proszę państwa, czas. Ci, którzy mają takie możliwości, to oczywiście na tych dwóch lub czterech też kółkach, bo tutaj już około 13, po 13 lepiej się chyba zbierać, tak, na rynku, bo 14 wyjazd.
0: Tak.
1: Więc zapraszamy państwa. No a tych, którzy nie mogą, no to zapraszamy oczywiście na ulicę do tego, żeby zobaczyć ten wyjątkowy szpaler

0: właśnie różnego rodzaju pojazdów. Oczywiście także na miejsce, bo miejsce w Piaśnicy, tej kaźni całej, jest naprawdę bardzo ważnym miejscem dla nas, no, a później wspólna zabawa także dla każdego, więc tych atrakcji, tego wszystkiego, tak to nazwijmy oczywiście, atrakcjami jest bardzo dużo. No i już teraz wiadomo, że na pewno to będzie udane, bo chyba odzew motocyklistów jest bardzo duży.
1: Tak, bardzo duży. Ja już bardzo się cieszę i wszystkich serdecznie zapraszam już w najbliższą sobotę o godzinie 14 na Rynek Wejherowski, aby się spotkać, aby jechać czy motocyklem, czy przyjść z rodziną, czy samochodem, ale na pewno, żeby być z nami. Naprawdę warto, to już 9 rok organizujemy i bardzo się cieszę z dużego, dużego zainteresowania mieszkańców.
0: To my zapraszamy także, a dla tego, kto nie będzie mógł akurat, to oczywiście my także zrelacjonujemy to wydarzenie. Dziękuję ślicznie, Mieszko Wetrowski, to był program Gość Dnia. Moim Państwa gościem był dzisiaj Marcin Drewa, organizator motocyklowego rajdu piaśnickiego.
1: Bardzo dziękuję.

0: Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: No i mamy godzinę 14.47, Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas zobaczyć, czym żyją nasze lokalne media, co dzieje się ciekawego w regionie, no i co później pojawia się właśnie w portalu nadmorski24.pl. O tym, jakie artykuły dzisiaj tam właśnie zostały zamieszczone, opowie nam Olga Reszke.
2: Tak, dziś na portalu nadmorski24.pl jak zwykle kilka ważnych informacji, no kilkanaście, ale ja przedstawię tutaj kilka. W Wejherowie policjanci zwrócili uwagę na dwóch niepełnoletnich chłopców jadących wypożyczonymi hulajnogami elektrycznymi bez kasków. Funkcjonariusze przypominają, że nawet zwykły upadek może skończyć się poważnym urazem. Z kolei w Lęborku planowana jest duża zmiana otoczenia szkoły podstawowej numer 3. Szkolny dziedziniec ma stać się przestrzenią relaksu i integracji z zielenią, ogrodami deszczowymi i miejscami odpoczynku. Lęborczanie rozpoczęli też głosowanie w budżecie obywatelskim na 2027 rok. Głosy można oddawać elektronicznie do 23 września. I jeszcze jedna informacja z Lęborka, bo tamtejszy zakład weźmie udział w produkcji nowych hełmów bojowych dla Bundeswehry. Kontrakt może obejmować nawet 1 400 000 sztuk. Więcej na ten temat przeczytacie rzecz jasna na portalu Nadmorskiej 24. Na wybrzeżu obowiązuje natomiast ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia w związku ze sztormem. Możliwe są gwałtowne wzrosty poziomu wody i lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych. Polecamy zapoznać się z tym materiałem, z tym i z pozostałymi oczywiście na portalu Nadmorskiej 24.
1: No widzisz, to niedługo ci kierujący hulajnogami elektrycznymi będą mogli zamiast kasków zakładać hełmy i to wyprodukowane w Lęborku.
2: No zobaczymy.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
4: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Reklama.
5: Rozmowy maszynistów z ministrem infrastruktury o bezpieczeństwie na przejazdach. Kraków poprawi progi zwalniające na Solnej po śmiertelnym wypadku. W zeszłym roku plaga urodzaju, w tym roku plaga suszy. Czeka nas ziemniaczany kryzys. Miriam Lipińska. To rozmowy ostatniej szansy przed zapowiedzianym na jutro przez maszynistów protestem na kolei. W jego ramach pociągi mają zwalniać przed przejazdami kolejowymi do 20 km na godzinę. Po wypadku na przejeździe pod Przysuchą maszyniści chcą zwrócić uwagę Ministerstwa Infrastruktury na stan bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Trwają rozmowy z

0: związkowców z ministrem Dariuszem Klimczakiem. Szef związkowców Leszek Miętek liczy na propozycje, jak poprawić bezpieczeństwo w tych miejscach, zwłaszcza po wczorajszej zapowiedzi premiera o zmianie przepisów.
1: No dobrze, że pan premier to zauważył. Mam nadzieję, że skoro to powiedział, to będzie zrealizowane.

0: Szpitalu Południowym w Warszawie. Jak podał NFZ, zakończy się prawdopodobnie w przyszłym miesiącu. Jak dodaje fundusz, to z powodu wielu wątków, których dotyczy, bo chodzi nie tylko o milionowe zarobki lekarza bez specjalizacji i byłego radnego KO Dawida Kacprzyka, który kierował SOR-em w placówce, ale też o salonik VIP dla polityków KO w szpitalu, dzięki któremu kompleksowe badania robiono im bez kolejki. Po fali krytyki i tragicznym wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczny syn został ranny, władze Krakowa zapowiadają poprawienie progów spowalniających na ulicy Solnej. Parę potrącił tam rozpędzony sportowy samochód prowadzony przez 26-latka. Obecnie między progami na środku drogi jest ponadmetrowa przerwa, z której korzystają kierowcy, którym nie chce się tam zwalniać do 30 km na godzinę. Mówi Michał Mikołajczyk, wicedyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta.
1: Jak widzimy, musimy dodać słupki, no i te słupki będą centralnie w osi linii podwójnej.
0: Gumowe słupki mają być zamontowane w przyszłym tygodniu. Europę czeka największy od lat kryzys ziemniaczany. Po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy zasadzili mniej tych warzyw i tym razem będzie ich za mało przez susze i upały. Problem jest też w Polsce, mówi rolnik Kamil Gongoł z gminy Łuszczowa na Lubelszczyźnie.
2: Mamy jednego krzaka tegorocznego, proszę spojrzeć. No, uprzyjmy się, że 3-4 ziemniaczki w kalibrze jadalnym, reszty niestety nie mamy. Zdecydowanie będziemy mieć niższe plony.
0: Sytuację mogły jeszcze uratować lipcowe i sierpniowe opady, ale nie uratowały. Budowa nie jest jeszcze całkowicie zakończona, ale pierwsze koncerty już można grać. W Warszawie została dziś otwarta siedziba Sinfonii Varsovii. Adaptacja budynków po Akademii Weterynarii trwała 16 lat, mówi dyrektor Sinfonii Janusz Marynowski.
3: Oczywiście to jest długo i były różne tego przyczyny, ale my teraz chyba z tej całej radości, ekscytacji już nie myślimy, że było za długo i że były kłopoty, bo naprawdę chcemy iść do przodu. My nie możemy tej energii spożytkować na wspominanie tego, co było złe, co się nie udało.
0: Pierwsze koncerty już jutro. Wstęp bezpłatny.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Dziś, 10 września, w Pucku odbędą się warsztaty dla dzieci poświęcone emocjom. Biblioteka Publiczna imienia Zaślubin Polski z Morzem w Pucku zaprasza na spotkanie pod hasłem Nasze Supermoce – warsztaty o emocjach dla dzieci. Zajęcia poprowadzi Agnieszka Skawińska. Jak zapowiada biblioteka, podczas warsztatów nie zabraknie zabawy, śmiechu, a także rozmów o emocjach i sposobach radzenia sobie z nimi. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16. Warsztaty odbędą się w sali specjalnego środka szkolno-wychowawczego w Pucku przy ulicy Zamkowej 5. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Puck czyta dzieciom, dzieci nadal opowiadają. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Państwowego Funduszu Celowego. Narzędzie elektryczne o wartości prawie 4000 zł skradziono z piwnicy jednego z bloków w Lęborku. W sprawie zatrzymano 34-letniego mieszkańca miasta. Część sprzętu została odzyskana, a podczas przeszukania jego mieszkania znaleziono również substancję, która według wstępnego badania okazała się mefedronem. Do włamania doszło na przełomie sierpnia i września. Z piwnicy zniknęły m.in. wkrętarka akumulatorowa, młot udarowy i szlifierka kątowa. Łączna wartość skradzionych przedmiotów wyniosła prawie 4000 zł. Na podstawie ustaleń policjanci wytypowali podejrzanego. 9 września weszli do mieszkania 34-latka, gdzie znaleźli część skradzionych narzędzi o wartości około 1500 zł. Mężczyzna został zatrzymany. Policjanci odzyskali również szlifierkę kątową, która wcześniej trafiła do miejscowego lombardu. Podczas przeszukania mieszkania znaleziono także woreczek z kryształkami. Wstępne badanie wykazało, że może być to mefedron. Mężczyzna ma usłyszeć zarzut kradzieży z włamaniem, za który grozi do 10 lat więzienia. Może również odpowiadać za posiadanie środków odurzających. Ponad 100 zawodników wziął udział w 9. Spartakiadzie osób z niepełnosprawnościami w Lubuczewie. W tegorocznej edycji rywalizowało 19 sześcioosobowych drużyn, czyli łącznie 114 uczestników. Do sportowych zmagań przystąpili reprezentanci powiatu słupskiego oraz zaprzyjaźnionych powiatów bełchatowskiego, lubańskiego i kieleckiego. W tym roku organizatorzy przygotowali nowe konkurencje. Zawodnicy mierzyli się m.in. w tunelu z kocem, biegu z ziemniakiem, biegu szyfrowanym czy konkurencjach o nazwach dżdżownica, duże szorty i mumia. Liczyły się szybkość, zręczność, ale także współpraca całych zespołów. Pierwsze miejsce zajęli reprezentanci Domu Pomocy Społecznej w Przytocku, na drugim miejscu uplasowali się DP. DPS w Łagiewnikach z powiatu kieleckiego, a trzecie miejsce zajął specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Lubaniu. Organizatorem 9. Spartakiady było Stowarzyszenie Zacisze działające przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Ważna informacja dla kierowców. W rejonie skrzyżowania ulicy Sportowej i Olimpijskiej zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Zmiany w życie wejdą o godzinie 19 właśnie dzisiaj. Związane będą one z remontem studni oraz

0: spustu kanalizacji deszczowej. W związku z prowadzonymi pracami skrzyżowanie ulicy Sportowej i Olimpijskiej zostanie częściowo zamknięte. W tym czasie nie będzie możliwości wjazdu z ulicy Olimpijskiej w ulicę Sportową. Przejazd ulicą Sportowej na odcinku od ulicy Górskiego do ulicy Olimpijskiej będzie możliwy wyłącznie w kierunku ulicy Olimpijskiej, a przejazd od ulicy Olimpijskiej w kierunku ulicy Górskiego będzie niemożliwy. Zakończenie prac planowane jest w piątek 11 września na godzinę 7 rano. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na internetowej stronie zdm-gdynia.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: W kalendarzach wciąż jeszcze lato, ale na termometrach już jedynie maksymalnie 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, na barometrach około 1009 hektopaskali, czyli umiarkowane ciśnienie, wiatr słaby i umiarkowany, a na niebie umiarkowana ilość chmur. Akurat poranek to był dość chmurny i deszczowy, ale w ciągu dnia tych chmur powolutku ubywa i wieczorem zachmurzenie będzie po prostu małe.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: No i proszę, już mamy czwartek, kilkanaście minut po godzinie 15. Melduje się Robert Jastrzębski i do 18 Nordo na fali, na antenie Radia Nord FM oczywiście. I od razu informuję, że w tej godzinie sprawdzimy, co dzieje się na regionalnych drogach, zajrzymy nad Bałtyk i zobaczymy, jaka jest dzisiaj pogoda nad morzem. Będzie też coś z trochę lżejszej półki, czyli plotki i ciekawostki ze świata gwiazd. Kto z kim, gdzie i dlaczego znowu wszyscy o tym mówią? Takie rzeczy w programie
1: Nordo na fali.
2: Nordo na fali.
0: No to zaczynamy. Bawcie się dobrze, zapraszam.
1: Nordo na fali. Reklama.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
4: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w

0: nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
5: Reklama.

0: No pewnie, że muzycznie potrafimy trochę zwolnić. To była Bledka w Radiu Norda FM. Do 18 Norda na fali sprawdzamy, co dzisiaj słychać nad Bałtykiem i zaglądamy przez kamerę nadmorski 24.pl na plażę w Białogórze. I słuchajcie, mam wrażenie, że dzisiaj trochę trzęsie tą kamerą, ale nic dziwnego, bo jak widać na tym obrazku nad morzem naprawdę mocno wieje i to się trochę zgadza, bo według synoptyków no jest dzisiaj porywisty zachodni wiatr. Nad Bałtykiem w porywach może osiągnąć nawet 65 km na godzinę. Ale co ważne, proszę Państwa, nie pada. Na spacer nie trzeba będzie zabrać parasolki i jeśli ktoś lubi taki bardziej surowy wrześniowy Bałtyk, to jak widać na obrazku, Białogóra ma dzisiaj swój klimat. Sprawdźcie sami nadmorski24.pl. Kto dzisiaj nad morzem, dajcie znać, czy wieje, czy pada, kto zaliczył spacer, a kto planuje taki wypad. Jestem na radiowym czacie do 18, a za chwilę u nas pierwszy popołudniowy raport drogowy.
1: Norda na fali.

0: studiu i w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival, oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
2: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Reklama.
4: Tu Radio Nordo FM 15.30, czyli ważne informacje dla kierowców w jednym raporcie. Zapraszam. W rejonie skrzyżowania ulicy Sportowej i ulicy Olimpijskiej zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Zmiany w życie wejdą dziś o godzinie 19. Związane będą z remontem studni oraz pustu kanalizacji deszczowej. W związku z prowadzonymi pracami skrzyżowanie ulicy Sportowej i ulicy Olimpijskiej zostanie częściowo zamknięte. W tym czasie nie będzie możliwości wjazdu z ulicy Olimpijskiej w ulicę Sportową. Przejazd ulicą Sportową na odcinku od ulicy Górskiego do ulicy Olimpijskiej będzie możliwy wyłącznie w kierunku ulicy Olimpijskiej, a przejazd od ulicy Olimpijskiej w kierunku ulicy Górskiego nie będzie możliwy. Zakończenie prac planowane jest w piątek 11 września o godzinie 7. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl. Uwaga, bo od poniedziałku 14 września od godziny 17 w rejonie ulicy Wołyńskiej oraz Centrum Handlowego zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Mówimy tutaj cały czas o Gdyni. W związku z planowanymi ćwiczeniami z zakresu zarządzania kryzysowego

0: i ochrony ludności. W nocy z 14 na 15 września zamknięty zostanie naziemny parking pomiędzy centrum handlowym a halą Polsat Arena Plus. Ćwiczenia potrwają do 15 września do godziny 7. I jeszcze jedna informacja na koniec. Uwaga kierowcy, bo na drodze wojewódzkiej nr 218 trwają prace związane z modernizacją odcinka między Piaśnicą a Krokową. Jak informuje rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Piotr Michalski, roboty budowlane polegają na częściowym frezowaniu nawierzchni i wykonaniu nowych warstw. Do tego będzie odtworzone umocnione pobocze i na koniec oznakowanie poziome. Prace prowadzone są obecnie przez dwa zespoły wykonawcy. Jeden z nich wykonuje warstwę wyrównawczą nawierzchni, natomiast drugi od strony Wejherowa układa warstwę ścieralną. Zakończenie wszystkich prac budowlanych zaplanowano do 24 października tego roku. To był raport drogowy w Radiu Nord FM. Na kolejny zapraszamy za godzinę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: A w regionie dzisiaj sporo chmur, ale słońca też nie brakuje. 18 stopni w Wejherowie, podobnie jest w Luzinie, kreska mniej w Gdyni, 18 stopni i 17 stopni w Dębkach i we Władysławowie. Do tego możliwe przelotne opady deszczu. Niestety wieczorem będzie zimno, bo z tego co widzę na mapie pogody, na przykład w Wejherowie termometry pokażą tylko 9 stopni. Za to jutro bez deszczu i maksymalnie w regionie 19 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Everything's Fine, duet Alok i Jennifer Lopez w Radiu Nordo FM. Słuchajcie, jest historia, która jest bardzo ważna. Odbywa się to corocznie, bo przed nami 9. motocyklowy rajd Piaśnicki i to wszystko w sobotę do 12 września. Jak zwykle motocykliści wyruszą z placu Jakuba Wejhera w Wejherowie i pojadą do Lasu Piaśnickiego. To oczywiście wydarzenie, które co roku gromadzi setki uczestników, ale przede wszystkim ma jeden ważny cel. Pamięć o ofiarach zbrodni piaśnickiej i przekazywania tej historii kolejnym pokoleniom, prawda? I tak się składa, że o tegorocznym rajdzie rozmawialiśmy dzisiaj w naszym studiu, bo w ramach programu Gości Dnia był dzisiaj u nas organizator motocyklowego rajdu piaśnickiego Marcin Drewa. No i kto nie słyszał tej rozmowy albo chcielibyście również ją zobaczyć, materiał wideo już niebawem pojawi się na facebookowym profilu Radia Nordo FM. O rajdzie piaśnickim 2026 przeczytamy też w nadmorskim24.pl. Zapraszam, a za chwilę u nas fala ciekawostek.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
3: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych

0: którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
2: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Michał Wiśniewski opublikował na Instagramie osobisty wpis. Zwrócił się w nim bezpośrednio do fanów. Osobiście poinformował o tym, co czuje do byłej żony Mandaryny. Para od niedawna znowu jest razem. W Fali ciekawostek czytamy, co komentują wielbiciele lidera ich troje. 9 września Michał Wiśniewski obchodził swoje 54. urodziny. W tym szczególnym dniu postanowił nagrać wyjątkowy filmik i opublikować go na Instagramie. W oczekiwaniu na kąpiel w basenie z synami zdecydował się zwrócić osobiście do fanów. Wokalista z humorem podziękował za ogrom życzeń, które otrzymał. Dziękuję za wszystkie życzenia, które do mnie doleciały. A było ich tyle, że wieża kontroli musiała wstrzymać inne starty. Przeczytałem każde. Przy niektórych musiałem tylko odsunąć telefon na długość ręki. Kilka tygodni temu Michał i Marta Wiśniewscy ogłosili, że ponownie są razem. Tym samym potwierdzili plotki, które krążyły w mediach od dłuższego czasu. Lider ich troje w lipcu poinformował, że od końca czerwca znów spotyka się z matką swoich dzieci. Tancerka i muzyk byli małżeństwem w latach 2002-2006. Teraz Wiśniewski nie ukrywa już swoich uczuć

Łódź regularnie dzieli się romantycznymi wyznaniami w mediach społecznościowych. Tak było też w dniu jego urodzin. W specjalnym poście nie pominął swojej ukochanej. Wyznanie Wiśniewskiego wywołało falę pozytywnych komentarzy od fanów, a wśród nich można przeczytać: wszystkiego najlepszego, proszę się nigdy nie zmieniać i kochać mandarynę, bo tak jak wy do siebie pasujecie, to jak z nikim nigdy. Trzymaj tę kochaną dziewczynę, wszystkiego najlepszego. Michał, swój prezent już dostałeś. Mandarynę. Fala ciekawostek Radio Nordo FM też się przyłącza do wszystkich życzeń. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia dla was.

0: Takie hity powstawały w latach 90. Kapitan Jack w Radiu Norda. Kto odpala Nordę po godzinie 18, wie, że takie przeboje pojawiają się również w programie Norda Party. Już teraz zapraszam, a nasi dziennikarze śledzą dla Was to, co dzieje się w regionie, to, co najważniejsze też na drogach. I za chwilę zajrzymy m.in. do Łeby, bo mamy ważną informację dla mieszkańców i kierowców. Planowane prace na ulicy Wojska Polskiego rozpoczną się później niż wcześniej zakładano. Miasto zdecydowało o przesunięciu terminu, żeby ograniczyć utrudnienia w czasie. Kiedy w Łebie wciąż mamy większy ruch turystyczny? Kiedy dokładnie ruszą roboty i czego mogą spodziewać się kierowcy? Szczegóły po godzinie 16 w naszym najnowszym serwisie regionalnym Radia Norda. Bądźcie z nami, zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
3: Rosyjskie ataki na Ukrainę i alerty dla dwóch województw. Trwa podnoszenie storów pociągu po wypadku pod Przysuchą. Prezes NBP o ryzyku przekroczenia celu NBP. Co to oznacza dla kredytobiorców? Miriam Lipińska. Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. To w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce, a do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia zaapelowano w SMS-ach, by śledzili komunikaty. Najnowszy jest taki, że alarm właśnie odwołano. Służbom udało się już podnieść lokomotywę pociągu, który wczoraj na przejeździe koło Przysuchy na Mazowszu uderzył w ciężarówkę. Dwa potężne dźwigi przeniosły ją na pobliskie pole. Teraz przenoszone są wagony. Akcja ma się zakończyć do wieczora. Według najnowszych ustaleń lokomotywa najprawdopodobniej uderzyła w bok ciężarówki, w bak z paliwem, mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Włodzimierz Kiełczyński.
4: Lokomotywa w wyniku sił, które wystąpiły, podniosła się do góry od jakiś element z tego samochodu, odwróciła się o 180 stopni i przewróciła się na ten pierwszy wagon, prowozując uszkodzenie boku tego wagonu i zerwanie całego poszycia wagonu.
3: Ciężarówka wjechała bezpośrednio na tory, kierowca zignorował czerwone światła sygnalizacji. W wypadku zginęła pasażerka

Kierowca pociągu, a kilka osób jest w stanie ciężkim. Wśród nich maszynista i kierowca ciężarówki. Teraz niepokojące dla kredytobiorców słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński oświadczył, że widać ryzyko przekroczenia celu inflacyjnego NBP w kolejnych miesiącach. Wczoraj

0: Tak, z prokuratury okręgowej w Lublinie.
1: W toku śledztwa ustalono, że to działanie wojska odbyło się w ramach procedur, zgodnie z tymi procedurami, a do zniszczenia mienia doszło w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, który był niezamierzonym skutkiem prawidłowo działających żołnierzy. I to jest przyczyna umorzenia tego postępowania.
0: Prokurator ustalił, że działanie wojska nie stanowiło przestępstwa. Dom w Wyrykach, na który spadła rakieta, nie nadawał się do użytku, trwa jego odbudowa. Nad wszystkim czuwa i płaci za odbudowę Ministerstwo Obrony. 5, 10, a może 15 zł opłata turystyczna i jej wysokość stają się jednym z tematów kampanii przed wyborami prezydenta Krakowa. Dziś projektem, który ma otworzyć Krakowowi drogę do jej pobierania, zajmuje się Stały Komitet Rady Ministrów. Na razie w projekcie mowa o 5 zł za osobę za noc, ale zarówno popierana przez KO Monika Piątkowska, jak i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy chcą, by było to więcej.
2: W chwili obecnej to konsultuję. Najbardziej prawdopodobna wysokość to jest około 10 zł. Zobaczymy też, co uda się uzgodnić.
0: Mówi Daria Gosek-Popiołek. Na razie stawki są tylko propozycjami.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionu na antenie Nord FM. Ponad 200 strażaków rywalizowało w Gniewinie. Tamtejsza Arena Mistrzów stała się miejscem powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych. Główna rywalizacja obejmowała ćwiczenie bojowe oraz sztafetę pożarniczą. O końcowym wyniku decydował łączny czas uzyskany w obu konkurencjach. Zawodnicy musieli wykazać się nie tylko szybkością, ale także precyzją, współpracą i opanowaniem.
4: Tego typu zawody odbywają się co 2 lata. Będą dzisiaj przeprowadzone 3 konkurencje. Musztra, sztafeta oraz ćwiczenie bojowe. Od kilku lat na powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych doszła nam taka nieformalna konkurencja, którą wymyślił, był inicjatorem nasz obecny komendant wojewódzki nadbrygadier Jacek Niewęgłowski. Jest to przyciąganie liny. Z doświadczeń, które mamy już po tych kilku latach, tak, konkurencja przyciągania liny budzi największe emocje, jeśli chodzi o zawody.
3: Mówi komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie młodszy brygadier Krzysztof Chlebicki. Choć zawody miały sportowy charakter, nie brakowało także pokazów i konkurencji dodatkowych.
5: Jak widziałem w zeszłym roku, tak samo pewnie w tym roku się zapowiada, że wszystkie druhny i druhowie niezwykle ambitnie podchodzą do tych zawodów i na pewno będzie się działo i będzie duża rywalizacja, ale to powinno charakteryzować każdego strażaka, każdego drucha. Właśnie ta ambicja. A widzimy to u nas w powiecie wejherowskim, we wszystkich gminach, że ci strażacy są bardzo ambitni, bardzo im zależy na jednostkach, ale też ogromne podziękowania za to, co robią, za to, że wspierają Państwową Straż Pożarną, że ich widać wszędzie. Bardzo się cieszę, że jeśli tylko jeżdżę do gmin na jakiekolwiek uroczystości, to wszędzie są ochotnicy, wszędzie się prezentują. Pięknie wyglądają, imponująco, także trzeba dzisiaj docenić to, co robią dla swoich gmin.
3: Opowiada starosta powiatu wejherowskiego Marcin Kaczmarek. Najlepsze zespoły uzyskały prawo reprezentowania powiatu wejherowskiego podczas zawodów wojewódzkich, które odbędą się 19 września w Brusach. Prace na ulicy Wojska Polskiego w Łebie rozpoczną się później niż pierwotnie planowano. Termin rozpoczęcia robót został przesunięty na 1 października. Decyzja ma ograniczyć utrudnienia w okresie wzmożonego ruchu turystycznego, kiedy z miejskiej infrastruktury korzysta więcej mieszkańców i odwiedzających. Informacje o zmianie terminu przekazały władze miasta. Pierwotnie rozpoczęcie prac było planowane wcześniej, jednak ze względu na trwający sezon turystyczny zdecydowano o przesunięciu robót. Oznacza to, że do końca września nie powinny rozpocząć się utrudnienia związane bezpośrednio z tymi pracami. Dokładny zakres robót nie został w komunikacie szczegółowo opisany. Prace mają ruszyć 1 października. W kolejnych komunikatach mają pojawić się informacje dotyczące szczegółowego harmonogramu oraz ewentualnych zmian w organizacji ruchu. Miasto zapowiada, że będzie przekazywać informacje o dalszych etapach inwestycji na bieżąco. Kierowcy i mieszkańcy korzystający z ulicy Wojska Polskiego powinni więc śledzić kolejne komunikaty dotyczące planowanych robót i organizacji ruchu. Po wakacyjnej przerwie Fundacja Subventum ze Słupska wraca z kolejną akcją, która połączy sport z pomaganiem. Pierwszy jesienny bieg charytatywny odbędzie się 4 października, a jego uczestnicy wesprą osoby korzystające ze schroniska brata Alberta. To już 11. tego typu inicjatywa organizowana przez Fundację na rzecz podopiecznych towarzystw Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta oraz Stowarzyszenie Andras ze Słupska. Bieg dla Alberciaków ma być nie tylko okazją do wspólnej aktywności, ale przede wszystkim do realnej pomocy. W związku z wydarzeniem prowadzona jest zbiórka rzeczy potrzebnych na co dzień mieszkańcom schroniska. Dary można przekazywać do 4 października. Do akcji mogą włączyć się zarówno osoby, które wystartują w biegu, jak i mieszkańcy, którzy nie planują

0: udział w wydarzeniu, ale chcą wesprzeć potrzebujących. Organizatorzy podkreślają, że ideą przedsięwzięcia jest połączenie ruchu, integracji i solidarności z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Jeszcze nie tak dawno mieliśmy upały, technicznie wciąż jeszcze trwa lato, ale ta temperatura już nie robi szału. Dziś maks 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Usce, o 1 stopień więcej, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie umiarkowane, pod wieczór będzie już małe, a do tego jeszcze przez jakiś czas jest niewielka szansa na przelotne opady deszczu, ale raczej już niewielka. Ciśnienie 1009 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Tu Radio Norda i to jest czwartkowe polskie granie w programie
1: Norda na fali.
0: I do 18 Robert Jastrzębski. Jestem z wami. Dajcie znać, co u was na radiowym czacie. Mamy czwartek, 10 dzień września. Tradycyjnie o tej porze szybki rzut oka na kartkę z kalendarza, bo imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Łukasz, Sebastian, Mikołaj, Piotr, Izabela, Antoni, Monika i Karol. W końcu w tej kartce z kalendarza mega popularne imiona. Solenizantom oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego. I uwaga, proszę państwa, bo dzisiaj jest Dzień Piłkarza. Większość Polaków ma jakiegoś swojego ulubionego piłkarza. Piszcie na radiowym czacie, kto to jest. I jeszcze tylko małe przypomnienie, że wrześniowe dni robią się coraz krótsze. Dzisiaj słońce zachodzi już kilka minut po godzinie 19. No to zdążymy wam jeszcze trochę ładnie pograć. W tej godzinie kolejna lekcja Kaszubskiego, ostatni raport drogowy i na Facebooku szaleństwo cyfrowe, bo będzie nowa zagadka dnia i w puli nagród dwa bilety do kina. Bądźcie z nami, zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej

0: Ej, wakacyjnego szaleństwa. Fan Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
3: Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
4: Reklama. Lorda na fali.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja sytme ze sunty, ze wiunty.
1: Łuj.
2: Łuj.
1: Łuj.
2: Łuj.
1: Pod dostatkiem.
2: Pod dostatkiem.
1: Pływa je to łuj, łuj widzec. Jo, a nowiący je bidę.
2: Dobrobytu co nie miara, choć się nie przelewa wcale.
1: Pływaj je to łuj, łuj widzec. Jo, a nowiący je bidę.
2: Łuj.
1: Pod dostatkiem.
2: Łuj.
4: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
1: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: I dzisiaj znowu jest z nami Dawid Getta, Run Run River, z pozdrowieniami dla wszystkich kierowców. Tu Radio Norda, no i nasi dziennikarze stoją dzisiaj na wysokości zadania, bo cały czas zbieramy dla Was najnowsze informacje z regionu, a wśród nich są też ważne wiadomości dla kierowców. I uwaga, bo zbliża się 16.30, więc za chwilę ostatni nasz raport drogowy. Koniecznie słuchajcie, bo będziemy w Słupsku na osiedlu Zachód, gdzie szykują się kolejne prace. Drogowcy pojawią się na ulicach Lennona, Banacha i Wodeckiego. Będą też dwie ważne informacje z Gdyni. Pierwsza dotyczy skrzyżowania sportowej Olimpijskiej, gdzie już dzisiaj wieczorem pojawią się utrudnienia i częściowe zamknięcia skrzyżowania. Druga wiadomość dla kierowców z Gdyni przyda się na pewno na początek przyszłego tygodnia. Co dokładnie się tam zmieni, od której godziny i jak długo potrwają utrudnienia? Szczegóły usłyszymy w ostatnim raporcie drogowym Radia Norda, a później przeniesiemy się na profil facebookowy i tam będę czekał z zagadką dnia.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama.
1: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
2: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
0: Reklama.
3: Tu Radio Nordea FM i to już 16.30. Ostatni raport drogowy, kilka ważnych informacji dla kierowców. Dajcie głośniej. Na początek informacja o tym, że w Słupsku szykują się kolejne prace drogowe na osiedlu Zachód. 1 września Zarząd Infrastruktury Miejskiej podpisał umowę na budowę 3 odcinków dróg gminnych. Roboty obejmują ulice Lenona, Banacha i Wodeckiego. Łącznie powstanie blisko 340 metrów nowych nawierzchni z prefabrykowanych płyt betonowych. Na ulicy Lenona wykonane zostaną także zjazdy oznakowania oraz zabezpieczenia kabli energetycznych. Przy ulicy Wodeckiego powstanie dodatkowo plac do zawracania, a wcześniej konieczna będzie wycinka części drzew i samosiejek. Wykonawca przygotuje również organizację ruchu na czas robót, przeprowadzi regulację armatury oraz wykona geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Inwestycja jest częścią 5. etapu programu poprawy dostępności komunikacyjnej osiedla Zachód. Przenosimy się do Gdyni i tutaj ważna informacja dla kierowców, bo w rejonie skrzyżowania ulicy Sportowej i ulicy Olimpijskiej zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Zmiany w życie wejdą dziś o godzinie 19. Związane będą z remontem studni oraz spustu kanalizacji deszczowej. W związku z prowadzonymi pracami skrzyżowanie ulicy Sportowej i ulicy Olimpijskiej zostanie częściowo zamknięte. I uwaga, bo w tym czasie nie będzie możliwości wjazdu z ulicy Olimpijskiej w ulicę Sportową. Przejazd ulicą Sportową na odcinku od ulicy Górskiego do ulicy Olimpijskiej będzie możliwy wyłącznie w kierunku ulicy Olimpijskiej, a przejazd od ulicy Olimpijskiej w kierunku ulicy Górskiego nie będzie możliwy. I tutaj mamy informację, że zakończenie prac planowane jest w piątek 11 września o godzinie 7 rano. Jak zwykle aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl. I jeszcze na koniec zostajemy w Gdyni, bo od poniedziałku, od 14 września od godziny 17 w rejonie

0: W rejonie ulicy Wołyńskiej oraz Centrum Handlowego zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu w związku z planowanymi ćwiczeniami z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. W nocy z 14 na 15 września zamknięty zostanie naziemny parking pomiędzy Centrum Handlowym a halą Polsat Plus Arena. Uwaga, bo ćwiczenia potrwają do 15 września do godziny 7 rano. I tu powtórzę jeszcze, że aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl. I to wszystko w ostatnim raporcie drogowym. Na kolejny w Radiu Nord FM zapraszamy jutro z samego rana, a za chwilę kilka słów o pogodzie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Przydałoby się trochę więcej słońca we wrześniu, prawda? I dobra wiadomość jest taka, że jutro powinno go być zdecydowanie więcej. Dzisiaj na Pomorzu jeszcze sporo chmur, miejscami przelotny deszcz, w Gdyni i w Wejherowie 18, w Dębkach i we Władysławowie 17, w Słupsku i w Lęborku 18 stopni na termometrach. Uwaga, bo nad morzem mocniej powieje, w porywach nawet do 65 km na godzinę. Noc już raczej chłodna, miejscami zaledwie 9 stopni na termometrach, ale uwaga, bo jutro poprawa pogody, więcej słońca, bez deszczu i raczej takie przyjemne 19 stopni, jak na wrzesień.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Duet Morandi, Enneli w Radiu Norda FM. Piosenka nazywa się No Sleep i do 18:00 program
2: Norda na fali.
1: Tu Robert Jastrzębski. Mamy czwartek, więc czas rozruszać głowy przed weekendem. Chyba nie zaszkodzi, prawda? Ruszamy z naszą zagadką dnia. Razem z kinem Helios w Gdyni mamy dla Was bilety do kina i czeka na Was na Facebooku nowy trzycyfrowy kod do rozpracowania. Kto lubi takie matematyczno-logiczne łamigłówki, no to zapraszam do 18:00. Codziennie tutaj w tym programie tak się bawimy. Mamy na to 3 próby w komentarzach, a ja podaję wskazówki i od razu zapiszcie pierwszą. Kod jest dzisiaj liczbą nieparzystą. 2 bilety do kina Helios w Gdyni czekają. No to próbujcie, kombinujcie, ja będę to śledził i kontrolował. Powodzenia, a za chwilę magazyn kulturalny. Zapraszam.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Norda na fali.
0: Reklama.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
5: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów.

0: klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
4: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Norda FM. Już jutro, w piątek, 11 września o godzinie 18 w budynku Biblioteki Miejskiej w Ustce przy ulicy Kopernika 22 odbędzie się wyjątkowe spotkanie autorskie z Marią Peszek, jedną z najbardziej wyrazistych, charyzmatycznych i bezkompromisowych postaci współczesnej polskiej sceny kulturalnej. Aktorka, wokalistka, autorka tekstów, pisarka oraz performerka od lat przyciąga i porusza publiczność swoją niezwykłą szczerością, odwagą w wyrażaniu poglądów oraz unikalnym, bezkompromisowym podejściem do sztuki. Choć szersza publiczność zna ją przede wszystkim z wielokrotnie nagradzanej działalności muzycznej oraz kreacji aktorskich, Maria Peszek z ogromnym sukcesem odnalazła własną, unikalną przestrzeń także w świecie literatury i audiobooków. Jej niezwykle charakterystyczna barwa głosu, wybitna wrażliwość interpretacyjna oraz umiejętność budowania głębokiej więzi z odbiorcą sprawiają, że słuchacze z zapartym tchem podążają za opowiadanymi przez nią historiami. Artystka użyczyła swojego głosu m.in. niezwykle popularnym Chłopakom, opowieści o naszych babkach, autorstwa Joanny Kuciel-Frydryszak, a także własnej, poruszającej książce, która okazała się jednym z najbardziej dyskutowanych i najważniejszych debiutów literackich ostatnich lat. Podczas jutrzejszego wieczoru dyskusja skoncentruje się wokół unikalnej siły słowa mówionego, kulis prac w studiu nagraniowym, sztuki, wolności.

wolności twórczej oraz odwagi do życia w pełnej zgodzie z własnym głosem. Będzie to również doskonała okazja do prześledzenia bogatej i wszechstronnej drogi artystycznej Marii Peszek. Od jej występów w teatrze i filmie, przez przełomowe projekty muzyczne, aż po twórczość pisarską. Rozmowę poprowadzi Mariusz Brokos, ceniony dziennikarz, autor wywiadów oraz doświadczony moderator spotkań literackich, słynący z umiejętności tworzenia pełnej dociekliwości i ciepłej atmosfery. Na spotkanie obowiązują bezpłatne wejściówki, które można odbierać w siedzibie biblioteki. Zapowiada się wieczór pełen głębokich emocji, prawdy i artystycznej inspiracji, dokładnie taki jak cała dotychczasowa twórczość Marii Peszek.

0: Tak brzmi Radio Norda FM w czwartek. To była Margaret wcześniej, Dua Lipa. Do 18:00, Norda na fali. No i proszę, ledwo wystartowaliśmy z zagadką dnia, a pani Adriana już wykorzystała cały swój limit. Mamy 3 próby tylko, proszę państwa, zatem trzeba troszeczkę się zastanowić. I to było 109, 010 i 100. Od razu wszystko na stół. Pani Adriana dzisiaj bez kalkulowania, ale czasami można trafić, prawda? Pierwsza wskazówka mówiła, że nasz kod jest liczbą nieparzystą, czyli 109 jeszcze mogło wyglądać całkiem obiecująco, ale 010 i 100 już nam odpadają. Czas mocniej zawęzić pole, proszę państwa, bo podaję wskazówkę numer 2. Suma wszystkich cyfr naszego kodu wynosi 9. No to teraz mam nadzieję, że zacznie się kolejne prawdziwe kombinowanie. Sprawdźcie swoje typy, policzcie cyfry i pamiętajcie, macie maksymalnie 3 próby, a w puli nagród dzisiaj 2 bilety do kina. No i po 17:00 będzie jeszcze jedna wskazówka. To wszystko na profilu facebookowym Radia Norda. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Jaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd Jaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Jaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy. Reklama.
2: Maszyniści rozważą skrócenie jutrzejszego protestu na kolei. Zgłaszajcie się, apeluje diecezja sosnowiecka do ofiar księży pedofilów. Sukces polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Miriam Lipińska. Rozmowy z ministrem infrastruktury były dobre, oceniają maszyniści, dlatego rozważą skrócenie zapowiadanego na jutro protestu. W jego ramach pociągi przed przejazdami kolejowymi będą zwalniać do 20 km na godzinę, co spowoduje, jeśli nie paraliż, to przynajmniej spore opóźnienia pociągów, bo niektóre z nich takich przejazdów mają do pokonania na trasie nawet blisko 200. A maszyniści planowali protestować od dziś, od północy do północy jutro.
3: Na znak dobrej woli zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godzinie 12, tak żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu.
2: Mówi szef Związku Maszynistów Leszek Miętek. Maszyniści przekonują, że nie mogą odwołać protestu, bo chcą wywrzeć presję na rządzących, żeby ci zadbali o poprawę poziomu bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych. To ich reakcja na wczorajszy wypadek na przejeździe w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Kierowca ciężarówki wjechał na tory pod pociąg Intercity. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych, w tym maszynista i kierowca ciężarówki. Diecezja sosnowiecka apeluje do ofiar księży, by zgłaszały się do kurii. Wczoraj ksiądz Jacek K. został skazany na 14 lat więzienia za molestowanie dzieci. To kolejny duchowny z tej diecezji oskarżony o przestępstwa seksualne. Kuria deklaruje, że chce rozliczać grzechy z przeszłości, mówi rzeczniczka diecezji Dominika Bem.
4: Pierwsze ugody przedsądowe z osobami skrzywdzonymi w ramach zadośćuczynienia zostały już zawarte. Osobom skrzywdzonym zapewniamy także pomoc psychologiczną i wsparcie duchowe, jeżeli tylko tego potrzebują.
2: Specjalna komisja działająca w diecezji wykazała już ponad 20 księży, którzy mieli molestować dzieci. Kierownictwo

0: Ministerstwa Obrony i delegacja amerykańskiego rządu oglądają lokalizację pod stałą bazę wojsk USA w naszym kraju. Pod uwagę brane są takie miasta jak Szczecin, Poznań czy Wrocław. Stolica Dolnego Śląska ma wiele atutów, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Piękne, bardzo dobre miejsce.

0: amerykańskich sojuszników.
1: Chodzi o przebudowę lotniska we Wrocławiu, z którego już korzystają amerykańskie wojska. A decyzję co do lokalizacji mamy poznać do końca roku. Zmieniamy temat. Za ratownikami TOPR pracowite wakacje, właśnie je podsumowali. Jak się okazuje, mieli o 1/3 więcej interwencji niż rok temu. Więcej, i to zdecydowanie, było też śmiertelnych wypadków. W tym roku 7, w zeszłym 1. O 80% wzrosła liczba akcji z użyciem śmigłowca, mówi ratownik dyżurny TOPR Jan Gąsienica-Roy.
2: Ten śmigłowiec potrafi w powietrzu być jednego dnia nawet 7 godzin. Na przestrzeni ostatnich lat się nie zdarzało. To świadczy o tym, że tej pomocy jest potrzebne więcej.
1: Średnio ratownicy byli wzywani na pomoc 10 razy dziennie. I jeszcze świetne sportowe wieści. Polscy siatkarze wygrali z Portugalią 3-0 w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Rozpoczął się proces mężczyzny oskarżonego o spowodowanie wypadku w łebińskiej Hucie. Na jego skutek zginął 10-latek, a 3 inni chłopcy zostali ranni. 34-letni Marcin R. stanął przed sądem rejonowym w Wejherowie. Na sali byli również pokrzywdzeni i bliscy zmarłego chłopca. Przed rozpoczęciem procesu strony postępowania złożyły wnioski o wyłączenie jawności. Chodzi tutaj o dobro małoletnich pokrzywdzonych. Zarzuty postawione oskarżonemu dotyczą spowodowania w stanie nietrzeźwości i pod wpływem substancji psychotropowej, wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, a także ucieczki z miejsca zdarzenia i nieudzielenia pomocy osobom znajdującym się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 34-latek złożył oświadczenie, w którym przeprosił pokrzywdzonych i ich bliskich. Przyznał się do spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, nie przyznał się natomiast do ucieczki z miejsca zdarzenia. Za zarzucane czyny grozi mu kara od 5 do 20 lat pozbawienia wolności. Bezpieczeństwo dzieci na drogach było tematem spotkania policjantów z przedszkolakami i uczniami zespołu szkół imienia Jana Pawła II w Łebieniu. Funkcjonariusze przypominali zasady prawidłowego poruszania się po drogach, zachowania na przejściach dla pieszych oraz bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Wrzesień jest miesiącem działań informacyjno-edukacyjnych pod hasłem Bezpieczna droga do szkoły. Policjanci zwracają w tym czasie uwagę na zachowania kierowców i pieszych w rejonie szkół oraz przedszkoli, a podczas spotkań z uczniami omawiają zasady bezpiecznego korzystania z dróg. 8 września dzielnicowi oraz funkcjonariuszka zajmująca się profilaktyką społeczną odwiedzili szkołę w Łebieniu. Starsi uczniowie rozmawiali o bezpieczeństwie pieszych, rowerzystów i innych użytkowników jednośladów. Z kolei młodsze dzieci ćwiczyły prawidłowe zachowanie podczas przechodzenia przez jezdnię. Policjanci zwracali uwagę na to, że część uczniów samodzielnie pokoduje drogę między domem a szkołą. Przypominano także o znaczeniu elementów odblaskowych, szczególnie podczas poruszania się po drogach w warunkach ograniczonej widoczności. Działania Bezpieczna droga do szkoły obejmują również spotkania z rodzicami i nauczycielami. W sobotę 12 września w przestrzeni Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej nawzajem odbędzie się wydarzenie Stół Wielu Głosów. Organizatorzy zapraszają na plenerowe spotkanie przy wspólnym stole poświęcone kulinarnym wspomnieniom, lokalnym smakom i dźwiękom współczesnego miasta. W wydarzeniu wezmą udział m.in. gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kwakowie. Na stole pojawią się zebrane przez nie zioła oraz lokalne przekąski, które staną się punktem wyjścia do rozmów o gotowaniu pamięci, smaków i potrawach, których uczestnicy jeszcze nigdy nie próbowali. Spotkanie otworzy Angelo Celopazzo z inicjatywy Diritti a Sud, który opowie o nieoczywistej perspektywie uprawy pomidorów. Drugą częścią wydarzenia będzie sesja dźwiękowa Sonic Space of One's Own, prowadzona przez Damiana Grande Martinto. Wykorzystując nagrane wcześniej głosy i dźwięki, autor zaprosi uczestników do wspólnej refleksji nad tym, jak brzmi współczesne miasto. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Nawzajem, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu NCK Synergie. Uwaga kierowcy! Na drodze wojewódzkiej nr 218 trwają prace związane z modernizacją odcinka pomiędzy Piaśnicą a Krokową. Jak informuje rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Piotr Michalski, roboty budowlane polegają na częściowym frezowaniu nawierzchni i wykonaniu nowych warstw. Do tego będzie odtworzone umocnione pobocze i na koniec oznakowanie poziome. Prace prowadzone są obecnie przez dwa zespoły wykonawcy. Jeden z nich wykonuje warstwę wyrównawczą nawierzchni, natomiast drugi od strony Wejherowa układa warstwę ścieralną. Zakończenie wszystkich prac budowlanych zaplanowano do 24 października. Wartość inwestycji to około 9 milionów złotych. Zadanie finansowane jest ze środków samorządu województwa pomorskiego.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Na zegarach 17 z groszem, a na termometrach 17 stopni z groszem w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, koło 18 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewinie, Ruzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Z kolei na barometrach 1009 hektopaskali. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, zachmurzenie umiarkowane. Pod wieczór tych chmur w ogóle będzie już mało, coraz mniejsza jest też szansa na przelotne opady deszczu, które tak chętnie dzisiaj się z samego rana w naszym regionie pojawiały, a noc naprawdę chłodna będzie.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: i Michał Szczygieł w Radiu Norda FM. Polskie czwartkowe granie w programie
1: Norda na fali.
0: Nie tylko polskie, bo oczywiście sporo zagranicznych hitów nam tutaj też towarzyszy. Tu Robert Jastrzębski i wracamy, proszę Państwa, na moment nad morze, bo wcześniej dzisiaj zaglądaliśmy do Białogóry i mówiliśmy, że Bałtyk jest dzisiaj mocno rozchuśtany, ale jest jeszcze jedna ważna informacja, o której zapomnieliśmy, bo jak czytamy dzisiaj w nadmorskim24.pl, IMGW wydał ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia dla naszego wybrzeża. W związku z silnym wiatrem i sytuacją na Bałtyku poziom wody może gwałtownie rosnąć miejscami, nawet z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. I uwaga, bo alert obowiązuje do jutra do godziny 10. Zatem jeśli wybieracie się dzisiaj na spacer nadmorski, to raczej zdecydowanie ostrożnie. A za chwilę w Nordzie na fali wrócimy do zagadki dnia, będzie trochę sportowo. No i przed 18 podamy prawidłowy kod w naszej zagadce dnia.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
1: Reklama.

0: popołudniowe granie w programie Nordo na fali i Bibi Rexa, Faithless New Religion, tak nazywa się ta piosenka. Tak będziemy grali do 18, a po 18 Nordo Party zapraszam. Za chwilę wiadomości sportowe, ale wcześniej jeszcze szybki rzut na to, co się dzieje w naszym szaleństwie cyfrowym. Zagadka dnia, gdzie próbujemy rozpracować trzycyfrowy kod. 139, 103, 531, 30. Takie mamy typy. I przypominamy, co już wiemy, kod jest liczbą nieparzystą, suma wszystkich cyfr wynosi 9. I jeszcze mam jedną dla Was wskazówkę, to już będzie trzecia. Koniecznie zapiszcie, bo to może sporo wyjaśnić. Wszystkie trzy cyfry naszego kodu są identyczne. Kto pierwszy, ten lepszy. Sprawdźcie swoje typy, jeżeli został Wam jakiś jeszcze jeden strzał. To jest najlepszy moment, żeby teraz to napisać. Przypomnę, do wygrania dzisiaj są 2 bilety do kina i wszystko wyjaśni się w finale naszej zabawy przed 18.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Dębki we wrześniu ponownie staną się miejscem rywalizacji miłośników zabytkowych motocykli. Od 17 do 20 września odbędzie się tam 8. Bałtycki Rajd Runda Mistrzostw Polski Motocykli Zabytkowych.
5: Baza rajdu jak zawsze jest w Dębkach, Dębki Play, jak nazwa sama mówi. Natomiast jedziemy w tym roku na koniec Polski, czyli na Hel. Z tego co ja pamiętam, najstarszy motocykl, który u nas brał udział w naszych edycjach Bałtyckiego Rajdu, to był z 1925 roku i jeszcze napędzany paskiem skórzanym i tak dalej, i jechał, brał udział, więc tutaj biorą udział różne motocykle, tak od tych najstarszych poprzez motorowery, bo trochę młodzieży też się z nami bawi na motorynkach, na komarkach, Simpsonach, różnych tego typu sprzętach. Nazwa Rajd jest troszeczkę myląca, bo tutaj się bawimy tą starą motoryzacją, tak? Bardziej to jest turystyka niż rajd. Motocykle jadą na regularność, ze średnimi prędkościami 20, 30 na godzinę, tam 40 to jest max, więc tutaj to nie ma, nie, zabawa nie polega na tym, kto pierwszy, tylko no, żeby bawić się to, jedziemy, zwiedzamy.
4: Mówił w programie gościa na antenie Radia Nord FM i Twojej Telewizji Morskiej przewodniczący Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych w Lęborku Marcin Wójcik. Jedną z największych atrakcji będzie tradycyjny wyścig zabytkowych motocykli po plaży, który zaplanowano na sobotę. Klasyczne maszyny będą rywalizować na piasku w wyjątkowej scenerii Bałtyku. Impreza rozpocznie w czwartek 17 września o godzinie 16. W piątek zawodnicy wyruszą na trasę, a sobota będzie dniem finałowej rywalizacji i wręczenia nagród. Zakończenie rajdu zaplanowano na niedzielę. Wpisowy dla kierowcy wynosi 220 zł, dla kierowcy poniżej 18 roku życia 180 zł, a dla pilota 200 zł. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych Lęborg. W najbliższą niedzielę plac Jakuba Wejhera zamieni się w koszykarskie boisko. Przynajmniej kolejna edycja Streetball Wejherowo. W pierwotnym terminie zawody miały zostać zorganizowane 5 września, jednak ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe turniej przełożono na 13 września. Rywalizacja odbędzie się w trzech kategoriach. Open mężczyzn, kobiet, roczniki 2012-2013 wśród chłopców i dziewcząt oraz rocznik 2014 i młodsi. W kategoriach Open obowiązuje wpisowe w wysokości 200 zł. Zespoły mogą liczyć po 3 zawodników plus jeden rezerwowy. Oprócz tego odbędzie się także tradycyjny konkurs rzutów za 3 punkty.

0: Ty, w kategorii Open Mężczyzn drużyny powalczą o nagrodę finansową w wysokości 1000 zł. Turniej rozpocznie się o godzinie 12. Szczegółów dotyczących zapisów można szukać na facebookowej stronie UKS Basket 8 Wejch Robo. Zakończyło się zgrupowanie młodych zawodników NF Swim w Setniewie. Przez tydzień od 1 do 7 września waterpoliści w kategorii U14 i U16 oraz starsi juniorzy przygotowywali się tam do nowego sezonu i Mistrzostw Polski. Podczas obozu zawodnicy pracowali nad techniką, taktyką i wydolnością. Nie zabrakło również treningów przygotowania motorycznego poza wodą. NF Swim był to ważny etap przed rywalizacją w dwóch kategoriach wiekowych. Dla klubu będzie to drugi sezon w oficjalnych rozgrywkach mistrzowskich. NF Swim chce stopniowo zbliżać się do czołówki polskiego waterpolu. Za przygotowanie zespołu odpowiadali trener główny Jan Oleksów, prezes klubu Piotr Biadoń oraz kierownik drużyny Kasper Ślusarczyk.
1: Po całkiem przyjemnym, choć troszkę zmiennym dniu, wieczór powinien być już spokojniejszy. Chmury zacznie ubywać, a przelotne opady deszczu będą zanikać. Temperatura w regionie powoli będzie schodzić poniżej 20 stopni. Wiatr pozostanie słaby.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Tak śpiewa Cher z pozdrowieniami dla Tomka, Jagody i Moniki z Lęborka. Pozdrawiamy również Słupsk i wszędzie tam, gdzie słychać Radio Norda FM. Wybiera się ktoś do kina? No to proszę bardzo, sprawdzamy, co dzisiaj na dużym ekranie. W Słupsku o godzinie 18 w kinie Rejstony, a o godzinie 20.15 Kandydaci Śmierci. Z kolei w Lęborku o 18 nie

0: Patrz w dół i Gwiazdozbiór psa o 20 to w kinie Fregata, a w Gdyni premierowo Nie patrz w dół o 18.45 i o 21.20, premierowo również Spa Weekend o 21.10, jest też premierowo Tony o 20.45, 500 mil o 18.15, nowy Spider-Man o 19.45, a w IMAX-ie dzisiaj Odyseja o godzinie 21.00. A za chwilę w finale naszej zabawy sprawdzimy, jak sytuacja, jeśli chodzi o rozpracowanie naszego kodu. W zagadce dnia zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: goes.
1: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy.

0: 10-10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
2: Reklama.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Lubię te duety, które nam tutaj ładnie grają w programie.
0: Lorda na fali.
1: To był Alan Walker i Ava Max. A kto zostaje z Radiem Norda FM, to po godzinie 18:00 Norda Party. I tam dużo fajnego, oldschoolowego, klubowego, tanecznego grania. Zapraszam. W Nordzie na fali czas na finał naszej czwartkowej zagadki dnia. Słuchajcie, dzisiaj kod jest liczbą nieparzystą. Suma wszystkich cyfr wynosi 9 i wszystkie cyfry naszego kodu są nieparzyste. Co oznacza, że wymyśliłem dzisiaj kod 333333. No nie było dzisiaj trudno, bo widziałem kilka poprawnych odpowiedzi, ale najszybsza była dzisiaj pani Irena Bojke. Tak jest. Pani Ireno, gratulujemy. Zapraszam do wiadomości prywatnej po kody do kina Helios w Gdyni. No i nie wiem, jak to się stało, jakoś to szybko zleciało. No ale przecież jutro zaczynamy od nowa. Będę tutaj po godzinie 15:00, Robert Jastrzębski, i to już będzie piątek, prawda? Fajnie. Miłego wieczoru, cześć.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali.

0: Reklama.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
2: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol Spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.
5: Maszyniści protestują, jutro trudny dzień dla pasażerów PKP. 19 lat więzienia dla kierowcy, który po narkotykach zabił 3 osoby. Japońscy naukowcy przekonują, lekka przebieżka poprawia koncentrację i samopoczucie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jutro możemy się spodziewać dużych opóźnień pociągów w całej Polsce. Powodem jest protest maszynistów, którzy mają zwalniać na przejazdach kolejowych. Potrwa do południa. PKP Intercity zapowiada działania, które mają ograniczyć utrudnienia dla pasażerów. Prezes Intercity Janusz Malinowski.
6: Mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Jeżeli ktoś będzie chciał zrezygnować z podróży w dniu jutrzejszym, PKP Intercity nie będzie pobierało odstępnego.
5: Maszyniści domagają się wprowadzenia przepisów, które zwiększą ich bezpieczeństwo. We wczorajszym wypadku koło Przysuchy na Mazowszu zginęła pasażerka. Maszynista jest w ciężkim stanie. Donald Trump chce zmienić negocjatorów między Rosją a Ukrainą. Jak donosi dziennik Financial Times, prezydent USA jest niezadowolony ze Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Ma ich zastąpić szef CIA John Ratcliffe. Cezary Jaszczyk.
7: Dziennik, powołując się na źródła, zastrzega, że ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, ale otoczenie Ratcliffe'a miało już poinformować europejskich sojuszników, że szef CIA będzie odgrywał ważniejszą rolę w negocjacjach. Negocjacjach, które, podkreślmy, nadal tkwią w martwym punkcie. Winą za to obarczani są dotychczasowi negocjatorzy. Wieloletni przyjaciel Trumpa Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner. Ludzie nie mający żadnego doświadczenia w dyplomacji, co zdaniem komentatorów widać po stanie rozmów. Mężczyźni mieliby zostać odsunięci od negocjacji między Moskwą a Kijowem, by ponownie skupić się na sprawach związanych z Bliskim Wschodem, swoją drogą także wyjątkowo trudnym konfliktem do zakończenia.
5: 19 lat więzienia dla sprawcy wypadku w Międzyzdrojach, w którym zginęły 3 osoby. Do tragedii doszło 3 lata temu. Sprawca, będąc pod wpływem narkotyków, wjechał rozpędzonym samochodem w rodzinę idącą chodnikiem. W tragedii zginęli rodzice z dzieckiem, przeżyła jedynie kilkuletnia córka. Dziecko wychowuje się teraz w rodzinie zastępczej. Sprawca ma wypłacić odszkodowania członkom ofiar. Dziewczynce, która przeżyła, ma zapłacić 500 000 zł. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie uderzenia

0: rakiety w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Doszło do tego dokładnie rok temu. Śledczy uznali, że na budynek spadła rakieta sił sojuszniczych, wystrzelona do latających w tym czasie w polskiej przestrzeni powietrznej rosyjskich dronów. Mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
1: To działanie wojska odbyło się

0: Uczestnicy eksperymentu spędzali kilka minut na bieżni z lekkim truchtem. Po chwili szybciej wykonywali zadania sprawdzające koncentrację i funkcje poznawcze. Zgłaszali też lepsze samopoczucie. Badacze podkreślają, że taka łagodna forma aktywności jest dostępna niemal dla każdego, nawet dla osób o niższej sprawności fizycznej.
1: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Najzdolniejsza gdyńska młodzież została doceniona, wręczono miejskie stypendia. W tym roku 37 absolwentek i absolwentów szkół ponadpodstawowych otrzymało stypendium miasta Gdyni. Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium za osiągnięcia w nauce przysługuje uczennicom i uczniom ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, którzy osiągnęli na świadectwie ukończenia szkoły ponadpodstawowej średnią ocen co najmniej 4,8 oraz spełniającym jedno z kryteriów, które zostały podane przez miasto. Z kolei prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe przysługuje tym uczniom ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, którzy osiągnęli na świadectwie ukończenia szkoły ponadpodstawowej średnią ocen co najmniej 4,0 oraz mogą pochwalić się osiągnięciami uzyskanymi w ostatnim roku szkolnym na międzynarodowych i ogólnopolskich zawodach. Listę laureatów, którzy otrzymali stypendia miasta Gdyni w tym roku, znajdziecie na stronie gdynia.pl. Fordem rozpędzonym do 160 km na godzinę jechał trasą S6 31-letni kierowca z województwa mazowieckiego. Mężczyzna, który miał ponad promil alkoholu w organizmie, przed policyjną kontrolą zjechał na drogę techniczną i zamienił się miejscami z pasażerką. Policjanci ustali jednak, kto wcześniej prowadził samochód. Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu na trasie między Lęborkiem a gminą Łęczyce. Funkcjonariusze lęborskiej drogówki, jadąc nieoznakowanym radiowozem, zauważyli Forda poruszającego się z nadmierną prędkością. Wideorejestrator wskazał 160 km na godzinę, czyli o 40 km na godzinę więcej niż obowiązujące ograniczenie. Policjanci wydali kierowcy polecenie jazdy za radiowozem. Wtedy mężczyzna gwałtownie zwolnił, zjechał na drogę techniczną i zatrzymał samochód. Kierowca wysiadł z auta, podbiegł do pasażerki i zamienił się z nią miejscami. Początkowo zaprzeczał, że prowadził samochód, jednak później przyznał się do kierowania. Badanie trzeźwości wykazało u niego ponad promil alkoholu. 31-latek stracił prawo jazdy. Za przekroczenie prędkości otrzymał mandat w wysokości 800 zł i 9 punktów karnych. Mężczyzna odpowie również za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, grozi za to do 3 lat pozbawienia wolności oraz co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelinku otrzyma dofinansowanie na zakup nowoczesnego drona z kamerą termowizyjną. Jednostka znalazła się w gronie laureatów 8. edycji programu Wzmocnij swoje otoczenie, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Nowy sprzęt ma pomóc strażakom przede wszystkim podczas akcji poszukiwawczych i pożarów. Dron będzie wykorzystywany m.in. do lokalizowania osób zaginionych, wykrywania zarzewi ognia, rozpoznawania terenu oraz oceny sytuacji podczas większych zdarzeń. Zakup ma zwiększyć możliwości operacyjne druhów ze Strzelinka i usprawnić prowadzenie działań ratowniczych. Program Wzmocni swoje otoczenie wspiera lokalne inicjatywy związane m.in. z bezpieczeństwem, ochroną środowiska i rozwojem infrastruktury społecznej. W ciągu 8 edycji Polskie Sieci Elektroenergetyczne przyznały ponad 1500 grantów o łącznej wartości 33 milionów 200 tysięcy złotych. Wejherowcy policjanci pochylili się nad jednośladami. Są wymierne efekty tych działań. Policjanci z powiatu wejherowskiego kolejny dzień prowadzili działania jednoślad, podczas których szczególną uwagę zwracali na rowerzystów, użytkowników rowerów elektrycznych oraz hulajnóg elektrycznych. Jedna z kontroli przeprowadzona w Rumi miała poważne konsekwencje dla użytkownika jednośladu. Policjanci zatrzymali do kontroli mężczyznę poruszającego się pojazdem napędzanym elektrycznie. Okazało się, że ten nie spełnia definicji roweru elektrycznego. Miał m.in. manetkę wbudowaną w kierownicę, a jego konstrukcja nie pozwalała jednocześnie zakwalifikować go jako roweru. Podczas działań policjanci zatrzymali również dwóch rowerzystów, którzy byli pod wpływem alkoholu. Jeden został skontrolowany przez funkcjonariuszy ruchu drogowego w Wejherowie, drugi w Strzebielinie. Obaj zdecydowali się wsiąść na swoje jednoślady po alkoholu. Zostali ukarani mandatami w wysokości po 1000 zł. Działania przyniosły także inne efekty. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali rowerzystę, którego sprawdzili w systemach podczas kontroli. Po ustaleniu go danych okazało się, że jest poszukiwany do odbycia kary 1 roku pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany, przewieziony do wejherowskiej komendy, a następnie osadzony w areszcie śledczym. W podobny sposób zakończyła się kontrola przeprowadzona przez patrol prewencji z Wejherowa, który patrolował ulice miasta i okolic. Funkcjonariusz Mariusz zatrzymali mężczyznę jadącego hulajnogą elektryczną. Podczas sprawdzania jego tożsamości okazało się, że również jest osobą poszukiwaną w celu odbycia kary około 30 dni pozbawienia wolności.

0: Mężczyzna został zatrzymany, a hulajnoga zabezpieczona.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Poranki i wieczory są już dość chłodne, a ta noc to w ogóle wyjątkowo chłodna będzie, bo temperatura spadnie nawet do 9 stopni Celsjusza. W ciągu dnia maks 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzieru, Mikniemie, Ruzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1009 hektopaskali, na niebie zachmurzenie umiarkowane. Poranek miał dość dużo chmur, a pod wieczór tych chmur zacznie nam ubywać. Wiatr słaby i umiarkowany, tutaj już od naprawdę dłuższego czasu zmian nie mamy.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: płać. Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama. Norda Party!
3: Norda Party!

cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko giti, haha, ale wiem, że czekasz na

0: Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
0: Reklama.
2: Fala ciekawostek.
3: Przed miesiącem Rafał Brzozowski wziął ślub z Heleną, z którą połączyła go miłość do muzyki. Teraz, szykujący się do debiutu w nowej roli, piosenkarz przekazał na temat swojego małżeństwa nowe wieści, których można mu tylko pogratulować. Wszystko jest idealnie po prostu, wyznał, opowiadając o zmianach w życiu prywatnym. Wieści o ślubie Rafała Brzozowskiego, który odbył się 1 sierpnia, wywołały wielkie poruszenie. Informacja wzbudziła ogromne emocje przede wszystkim dlatego, że piosenkarz przez długi czas ukrywał fakt, że w ogóle jest w związku. Były gospodarz programu Jaka to Melodia ożenił się z Heleną, z którą połączyła go miłość do muzyki. Cieszę się bardzo ze szczęścia Heleny, bo ona zasłużyła na takiego wspaniałego człowieka, jakim jest Rafał. Przyjaciele mówią, że odzyskali Rafała, że jest szczęśliwy, że uśmiecha się, jest radosny, pełen chęci, życia i energii do wszystkiego. Rafał Brzozowski szykuje się teraz do powrotu do telewizji. Od września widzowie będą mogli go oglądać w nowej edycji Twoja twarz brzmi znajomo. Podczas spotkania prasowego związanego właśnie z premierą programu, z jego udziałem opowiedział nieco o tym, jak czuje się jako świeżo upieczony mąż. Pytany o to, czy między nim a Heleną zdążyły się pojawić jakieś tarcia, powiedział: ja się nie kłócę z moją żoną. Naprawdę, dlatego jest moją żoną. Może to jest dziwne, ale nie. Brzozowski nie krył szczęścia, opowiadając o ukochanej. Opatrzność pokierowała po prostu i dlatego została moją żoną. Jest wyjątkową dziewczyną. Dodał, że choć niektórzy ostrzegali go, że po ślubie może być różnie, u niego jest idealnie. Jak czytamy w sieci, Brzozowski ogłosił: wszystko jest idealnie, po prostu i niech tak będzie. No to my też składamy gratulacje.
0: Norda Party!
4: Norda Party!

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa.

0: dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
3: Reklama. Norda Party.
4: Norda Party.

0: czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Marcin Przewoźniak, samolocik. Z drogi! Wrzasnął samolocik i rozgonił opasłe chmurzyska. Chmurzyska, pomrukując jak krowy, niemrawo ustąpiły mu miejsca. Zwariowany maluch jak strzała pomknął za horyzont, ale za chwilę wrócił. Znów wirującym śmigłem potargał obłoczki, zwichrzył im fryzury i zrobił kilka dziur w kumulonimbusach, czyli w chmurach wielkich jak góry, które rosną tuż po burzy. Jupi! Zwiewać! Wrzasnął samolocik i wpadł między śmietankowe obłoki, które ledwie zdążyły uskoczyć. Na szczęście pomógł im wiatr, który dmuchnął i ocalił je przed śmigiełkiem samolociku.
2: Co to za wariactwo? Kto mu na to pozwala?
1: Oburzył się gruby obłok.
3: Niech dokazuje!
1: Usprawiedliwiła go szara chmurka.
3: To jeszcze dzieciak. Jak dorośnie, zostanie wielkim białym samolotem i będzie dostojnie wozić pasażerów. Kiedy ma się wyszaleć?
1: Spytała.
2: Ach, te dzieciaki!
1: Westchnął obłok i znów musiał uciekać przed gwałtownie skręcającym samolocikiem.
3: Jupi!
1: Wołał samolocik i fikał koziołki po całym niebie. Jak to dobrze, że jeszcze nie zaczął wozić pasażerów. Chyba by się pochorowali od takiego latania.
4: Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż

0: 14 zł za kilogram. Redmet, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmet.com.pl.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Reklama. Dolny Śląsk i Wielkopolska wskazywane dla ewentualnych stałych baz USA. NBP studzi nadzieję kredytobiorców, obniżek stóp nie będzie. Może być za to przełom w rolnictwie. Polscy wynalazcy opatentowali zdrowszy zamiennik dla pestycydów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trwa wizyta amerykańskiej delegacji w Polsce w celu potencjalnego ustalenia lokalizacji baz wojskowych. Mieliby tam przebywać żołnierze z USA, których zgodnie z deklaracją Pita Hegseta przyśle Waszyngton. Współpraca militarna z Polską jest dla Stanów Zjednoczonych opłacalna, mówi wiceminister obrony Paweł Zalewski.
4: Ameryka ma w Polsce interesy, które przekraczają obecną polityczną koniunkturę, a to są interesy stałe. One są związane z
5: tym, że kupujemy dużo sprzętu od Amerykanów.
4: To jest na pewno bardzo duży argument i muszę powiedzieć, że w rozmowach z politykami amerykańskimi on odgrywa olbrzymią rolę, zwłaszcza z kongresmenami, w których Stanach znajdują się firmy, z których kupujemy sprzęt amerykański i w związku z tym oni doskonale rozumieją, że przyczyniamy się do tego, że w tych Stanach jest praca.
3: Jeśli stałe amerykańskie bazy wojskowe powstaną, najbardziej prawdopodobnym miejscem jest Dolny Śląsk albo Wielkopolska. Będzie zastępcza komunikacja autobusowa. PKP Intercity przygotowuje się na jutrzejszy protest kolejarzy. Pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Nie będzie odwoływania pociągów, ale mogą być duże opóźnienia. Intercity oferuje bezpłatny zwrot biletów w przypadku rezygnacji. A protest ma związek z wczorajszą katastrofą kolejową na Mazowszu. Maszyniści domagają się poprawy bezpieczeństwa. Te utrudnienia według ostatnich deklaracji mają potrwać do południa. Kredytobiorcy nie mają większych szans na ulgę w ratach. Do końca roku nie będzie obniżek stóp procentowych, zapowiada prezes NBP Adam Glapiński. Wszystko przez wojnę na Bliskim Wschodzie, która podnosi ceny energii, a z nimi inflację.
6: Moje osobiste zdanie, prawda? No, to moje jest takie, że do końca roku i do połowy przyszłego roku te stopy zapowiadają się na stabilne. Jest tu, jak widać, zmiana w stosunku do tej tonacji, którą prezentowałem przed wakacjami. Minęły 2 miesiące i się nastrój zmienił, no bo te okoliczności zewnętrzne się zmieniły. Ja osobiście byłem większym optymistą, jeśli chodzi o ten rok. Powiedziałbym tak, no nie zanosi się prędko na jakieś zmiany stóp procentowych.
3: Bardziej niż obniżek można spodziewać się podniesienia stóp procentowych. Z powodu inflacji stopy, czyli raty kredytów, podniósł właśnie Europejski Bank Centralny. Wszystko, co sprowadzi na nas ryzyko droższej energii, zostanie przez nas zablokowane, oświadczył dziś premier Donald Tusk. Jest w Bratysławie na spotkaniu z przywódcami Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Tusk podkreślił, że Grupa Wyszehradzka nie pozwoli na żadne zmiany i propozycje, które mogłyby pogorszyć sytuację w obszarze energetyki. Przed pogorszeniem zdrowia ostrzega sanepid. Wydał ostrzeżenie przed jedną partią wędzonego sera o nazwie gałka wędzona. W tej partii możliwe są bakterie mogące prowadzić do tzw. listeriozy. Produkt gałka wędzona z terminem do spożycia 30 września. Szczegóły na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Polscy naukowcy opracowali sposób na ochronę pomidorów i kapusty.

bez użycia chemicznych pestycydów. Badacze z Gdańska i Wrocławia zdobyli patent na preparat wykorzystujący tzw. zimną plazmę. Skutecznie niszczy groźne bakterie atakujące uprawy, a nowa metoda ma być bezpieczna dla środowiska i nie pozostawia toksycznych pozostałości. Wynalazek może pomóc

0: Mieć związek ze sprawą przywłaszczenia karty bankomatowej i wykonania nią kilku transakcji. Zdarzenie miało miejsce 13 czerwca. Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Gdyni-Chwarznie. Jak informuje policja, zabezpieczono zapis monitoringu ze sklepu, w którym wykorzystano przywłaszczoną kartę płatniczą. Według rysopisu mają około 20-25 lat, są średniego wzrostu i średniej budowy ciała. Jeden z nich ma ciemne włosy opadające na czoło, drugi ma jasne, lekko kręcony blond włosy i nosi okulary. Do tej pory nie udało się ustalić ich tożsamości. Policja apeluje do wszystkich osób, które rozpoznają mężczyzn z monitoringu albo posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca ich pobytu o kontakty z komisariatem policji w Gdyni-Chwarznie. Zdjęcia poszukiwanych znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Mieszkańcy części Leśnic w gminie Nowa Wieś Lęborska nie mogą korzystać z wody z kranu do celów spożywczych ani higienicznych. Komunikat dotyczy mieszkańców budynków oznaczonych numerami 13, 14, 15 i 15a. Woda może być obecnie używana wyłącznie do spłukiwania toalet. Powodem są wyniki badań próbek, w których stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne. W badanej wodzie wykryto obecność enterokoków jelitowych oraz bakterii grupy coli w stężeniu przekraczającym 10 jednostek tworzących kolonie na 100 ml. W związku z tym zabronione jest picie wody z kranu, używanie jej do gotowania i przygotowywania posiłków, kąpieli i mycia ciała, a także zmywania naczyń oraz mycia rąk i innych czynności związanych z higieną osobistą. Dostawca wody został zobowiązany do przeprowadzenia działań naprawczych oraz zapewnienia mieszkańcom zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia. W związku z dezynfekcją sieci może pojawić się również zwiększony zapach chloru. Komunikat wydał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku. Do czasu odwołania ograniczeń mieszkańcy wskazanych budynków powinni stosować się do zaleceń i nie wykorzystywać wody z kranu do celów innych niż spłukiwanie toalet. 10 drużyn stanie do rywalizacji podczas 7. senioriady gminy Redzikowo. Impreza odbędzie się 12 września w hali sportowo-widowiskowej w Jeziorzycach. Na uczestników czeka 7 konkurencji, wśród nich rzut woreczkiem do celu, piłka na łopacie, kręgle, drużynowe ubieranie koszulki, a także bardziej nietypowe konkurencje, takie jak rzut gumową świnią czy sporne gacie. Finałem zmagań będzie tor przeszkód niespodzianka. W senioriadzie wystartują reprezentacje m.in. Włynkówka, Lubuczewa, Siemianic, Grąsi, na Kusowa, Kukowa, Jeziorzyc i Rogawicy. Drużyny powalczą o puchar przechodni przewodniczącego Rady Seniorów, a przede wszystkim o dobrą zabawę i sportową rywalizację. Gdynia otrzyma 500 tysięcy złotych dofinansowania na modernizację kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 29. To maksymalna kwota, jaką można było uzyskać w ramach tegorocznej edycji programu modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko Orlik 2012. Wyniki programu zostały ogłoszone w środę 9 września w Trąbkach Wielkich podczas konferencji prasowej z udziałem ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego. Planowana modernizacja obejmie nie tylko wymianę zużytej nawierzchni, ale także szereg prac poprawiających funkcjonalność, bezpieczeństwo i estetykę obiektu. W ramach inwestycji zaplanowano dostawę i montaż wyposażenia sportowego, wymianę piłkochwytów o wysokości 6 metrów, montaż elementów małej architektury, remont murów oporowych oraz wymianę opraw oświetleniowych. Projekt przewiduje również nasadzenia rekompensacyjne. Łączny koszt inwestycji oszacowano na około 1,5 miliona złotych brutto. Gdyński wniosek zakładał uzyskanie 500 tysięcy złotych dofinansowania, czyli maksymalnej kwoty przewidzianej w programie. Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2027. Pozyskane środki pozwolą na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji boiska, które już od kilkunastu lat służy uczniom szkoły oraz mieszkańcom korzystającym z infrastruktury sportowej w tej części Gdyni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Zachód słońca dzisiaj przypadnie na 19.16, czyli już za chwilę zacznie robić się ciemno. No i zacznie robić się chłodno w nocy. Temperatura spadnie nawet do 11 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, do 10 w Gniewinie i 9 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach przynajmniej umiarkowane wartości się utrzymują, a na niebie mała i umiarkowana ilość chmur, które deszczu nie przyniosą. Wiatr do kompletu słaby i co najwyżej umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
2: Dzisiaj moimi i Państwa gościniami są bardzo sympatyczne panie Urszula Grządzielska-Zblewska i Anna Pawlak. Witam panie bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: A o czym będziemy rozmawiali? Oczywiście o badmintonie, ale nie tylko. Panie uczestniczyły w mistrzostwach

0: Polski i zanotowały sukcesy. Do Słupska przywiozły medale. Urszula Grządzielska z Blewska startowała w 47 indywidualnych mistrzostwach Polski seniorów w badmintonie.
1: Dokładnie.
0: To czym może się pani pochwalić, pani Ulu?
1: No jest się czym chwalić. Zdobyłam 2 złote medale, czyli 2 mistrzostwa Polski w grze podwójnej, czyli w deblu kobiet z moją partnerką Joanną Szleszyńską.
0: Od wielu lat pani z nią gra.
1: Tak, tak, bo to już właściwie ja tak mówię partnerka, a tak naprawdę to jest moja przyjaciółka od zawsze.
0: To jeszcze jak pani grała w Piaście, to pamiętam, tak, że nawet ona, pani z nią rywalizowała.
1: Dokładnie, ona dalej reprezentuje SKB Suwałki. Kiedyś nawet się nie lubiłyśmy. Byłyśmy takie z konkurencyjnych klubów, nazwijmy to, które się nie lubiły. Ale jedne zawody, drugie zawody, jeden rok, kolejny rok i dzisiaj jesteśmy przyjaciółkami. Jest matką chrzestną mojego pierworodnego syna Filipa. Więc jakoś tak czekałam na nią, aż wychowa swoje dzieci i wróci do sportu i się doczekałam. No i już kolejny rok gramy razem, z czego bardzo się cieszę, bo mamy wspólne flow do grania, wspólne takie fajne emocje nadajemy na tych samych falach. I proszę, mamy złoty medal. A drugi złoty medal to jest takie nowum dla mnie, przyznam szczerze, bo zagrałam w tym roku w grze mieszanej z partnerem, z nie lada partnerem, bo grałam z Przemysławem Wachą.
0: To jest znakomity badmintonista, utytułowany, jeden z najlepszych w historii polskiego badmintona.
1: Tak, myślę, że nie ma, znaczy jestem pewna, że nie ma drugiego takiego, bo w swoim momencie takim topowym kariery był 8 bodajże na świecie, więc no naprawdę to jest osiągnięcie pod hasłem marzenie. Więc jestem przede wszystkim dumna, że mogłam z nim zagrać, bo to naprawdę wyzwanie, to jest zupełnie inny badminton.
0: Trema była?
1: Bardzo, wielka, ogromna. To jest naprawdę, nie da się opisać, tutaj bym musiała o tym mówić i mówić, ale to jest zupełnie inny badminton, tak jak wspomniałam, szybki. No, profesjonalizm jest zupełnie na innym levelu. Czytanie gry, motoryka, no mogłabym tutaj tak mówić i mówić, nie będę przynudzać, ale miałam właśnie tę przyjemność zagrać z nim, no i następstwem jest złoty medal drugi, więc mam 2 złote medale, dawno tak nie było, jestem przeszczęśliwa.
0: Anna Pawlak uczestniczyła w 7 otwartych mistrzostwach amatorów badmintona w Bydgoszczy i również pani zdobyła medal, ale zanim o badmintonie, to jeszcze uchylę i przypomnę, że pani była doskonałą pływaczką, ale o tej dyscyplinie to jeszcze sobie w trakcie rozmowy porozmawiamy. Trudno było o to złoto w Bydgoszczy?
2: Trudno i trochę niespodziewanie, bo jak jechaliśmy na te zawody, to raczej nie nastawialiśmy się na jakieś wielkie sukcesy z tego względu, że zaczęliśmy grać badmintona 2 lata temu tak naprawdę. I 2 lata temu to pewnie jakbyśmy porównali filmy sprzed 2 lat, a teraz
0: to jest różnica.
2: To jest niesamowita różnica. Zresztą Ula akurat rozpoczęła chyba w zeszłym roku kolejną edycję swojego lata z badem i zobaczyłam osoby, które przyszły na ten rocznik i zauważyłam, jaka to jest kolosalna różnica, ile przez rok można się nauczyć, chodząc na badmintona raz czy 2 razy w tygodniu. Więc to rzeczywiście nie spodziewaliśmy się tego sukcesu, to z moim partnerem w mixta Adamem Lipką, ale jakoś pierwszy mecz poszedł, drugi poszedł, kolejne też z sukcesem, coraz większy stres, bo coraz większa stawka każdego meczu i ostatecznie udało się wygrać i jesteśmy bardzo szczęśliwi.
0: Satysfakcja jest duża. Na pewno przypominają się pani dawniejsze czasy, kiedy jeszcze pani pływała, była zawodniczką słupskiego klubu, trenowała pani pod okiem Dariusza Gromulskiego.
2: Tak, tak.
0: Właśnie.
2: Tak, tak.
0: Z sentymentem wraca pani do tamtego okresu? Pływanie to bardzo trudna dyscyplina sportu. Jak badminton. No.
2: Tak, trudna i wymagająca. To oczywiście to jest zupełnie co innego w tej chwili. W tej chwili nastawiam się na przyjemność przede wszystkim.

0: z chodzenia na treningi, mamy bardzo fajną ekipę. To są niesamowicie ludzie, którzy zaczynają trenować i zostają na treningach, więc mamy naprawdę fajną, zgraną ekipę. Natomiast jeśli chodzi o pływanie, no to jest taki bardzo... Ja bardzo lubię ten okres, nigdy bym nie zamieniła go. Nie zdecydowałabym się inaczej poprowadzić swojego życia wtedy, no, nastoletniego, bo ja zaczęłam trenować pływanie, jak miałam lat 10, więc dosyć późno. To była czwarta klasa, gdzieś tam trener mnie wyłapał z takiego projektu kiedyś nauka pływania dla klas czwartych. Zresztą to taka trochę śmieszna historia była, bo byliśmy latem na plaży z tatą, jeszcze pamiętam w rękawkach takie, bo się rodzice bali, ja nie umiałam pływać. I trener, byłam bardzo wysoką zawsze zawodniczką, 1,58 m w czwartej klasie już miałam. I trener na tej nauce pływania zobaczył, że jestem wyróżniająca się wzrostowo, poprosił, żebym kawałek przepłynęła, a mi tak bardzo zależało, żeby się pokazać, więc udało mi się przepłynąć z 5 metrów, pewnie nie więcej. I trener sprawdził pływalność i zapytał się, czy bym nie chciała dołączyć do sekcji pływackiej. I ja wróciłam do domu po tym takim nauce pływania i z radością oznajmiłam rodzicom, trener chce mnie do sekcji pływackiej, a mój tata się na mnie spojrzał, przecież dziecko, ty pływać nie umiesz. Więc tak to mniej więcej wyglądało. Ja tak naprawdę uczyłam się wtedy pływać.
1: Ulu, a ty jak wspominasz tą swoją karierę zawodniczą w Piaście Słupsk?
2: No cudownie, przyznam, naprawdę cudownie. I tak jak Ania, nie zamieniłabym mojego dzieciństwa chyba na żadne inne, mimo że nie było na nic czasu. Każde wakacje spędzałam tak naprawdę nie na podwórku, tylko na obozach sportowych. Cały dzień był podporządkowany treningom, rano, po południu, w weekendy wyjazdy. Kiedyś się grało, nie wiem jak u Ani w dyscyplinie, ale grało się mikroregiony, makroregiony. Tych turniejów było całe mnóstwo i młodzieży grającej było tak wiele, że trzeba było te selekcje robić już na niższych poziomach typu mikroregion i makroregion. Więc tak naprawdę moje koleżanki, nie wiem, chodziły do kina, chodziły na randki, a ja randkowałam pomiędzy treningami albo zazwyczaj...
1: Z rakietką przeważnie.
2: Tak, albo z lotką i rakietką, tak. Tak to bym ujęła, ale dzisiaj wiem, naprawdę wiem, jako tak dojrzała kobieta, że ten sport dał mi tak dużo i zaczęłam to doceniać, no naprawdę jakieś, nie wiem, z 5-7 lat temu dopiero, bo to pewne zorganizowanie, chęć działania, nie wiem, Ania, pomóż mi, jakie to są cechy jeszcze, organizacja, no to wiadomo, ale takie niepoddawanie się, hard. Ja dopiero czuję to teraz jako dojrzała babka, za przeproszeniem.
0: Tak? Ale pewność siebie też, myślę.
2: Pewność siebie, no to przyszło nie tylko z wiekiem, ale zaczęłam doceniać to, co nabyłam za dziecka i zaczęłam z tego korzystać. I chyba to jest piękne. I tak jak Ania mówi, że, bo jeszcze tak dodam tutaj w odniesieniu do tego, co tutaj usłyszałam od Ani, że faktycznie projekt Lato z Badem co roku przynosi mi nowe osoby.
1: No właśnie, to jest nowa impreza, tak, którą promujesz. Rozpoczęły się wakacje. I jakie masz plany?
2: No właśnie dosłownie teraz w lipcu zaczynamy kolejny, bo trzeci projekt Lata z Badem. Czyli to jest taki projekt, który zakłada, że każdy może przyjść do mnie na trening bez względu na wiek, na umiejętności, no, na wszystkie aspekty, no bo nie chcę mówić, że wagę i tak dalej. Po prostu chcę promować badminton jako sport dla każdego. Każdy może przyjść i pograć. A celem takiego projektu jest, że jeżeli już ukończymy, to masz możliwość, czyli osoba, która skończy taki, z nami takie spotkania, ma możliwość trenowania dalej i nauki badmintona, czyli umówmy się, to jest nauka profesjonalnego grania w badmintona. To już nie jest kometka, to nie jest spotkanie na plaży, w ogrodzie, tylko uczymy się naprawdę grać tego badmintona i jeżeli ktoś ma ochotę, to później właśnie startuje w zawodach, rywalizuje, to już wchodzi na wyższy level. Ale chciałam właśnie tylko dokończyć zdanie, że właśnie na tych projektach widać od razu po pierwszym, drugim treningu, kto miał do czynienia ze sportem, bo jest taki inny...
1: Inne podejście,
2: inne
1: co?
2: Inne podejście, no to już nie mówię o motoryce, koordynacji i tak dalej, ale nawet ten ten potencjał do

0: ewentualnego grania na później jest większy. Ale oczywiście zapraszamy wszystkich, bo mamy też niespodzianki bardzo fajne, gdzie ktoś nie miał do czynienia ze sportem, a jest u nas w topie amatorskim.
1: A gdzie odbywają się zajęcia?
0: Tak, jak zawsze treningi będą odbywały się w klubie sportowym Perla. To jest na wyjazd w stronę Głobina, to jest taka końcówka już Słupska, tam są korty tenisowe i za sympatią, że tak powiem, właścicieli klubu sportowego oraz pani menadżerki zostały nam na jednym korcie udostępniona taka możliwość, że mamy wyklejone korty i tam trenujemy. I tam też będą się te treningi odbywały przez cały miesiąc lipiec.
1: Codziennie? W jakich godzinach może?
0: Planowane są zajęcia dwa razy w tygodniu. Natomiast podział jest taki, że w poniedziałki trenują ci, którzy umieją więcej, tak? A we wtorki trenują zupełnie początkujący, czyli amatorzy, po to, żeby się uczyć od totalnych podstaw. I dlatego projekt obejmuje dwa razy w tygodniu, ale jest to uzależnione oczywiście od poziomu grania. I tutaj jeszcze wspomnę, bo to jest bardzo ważna rzecz, że tak naprawdę trzeci projekt Lata z Badem odbywa się przy współudziale Urzędu Miasta. Jest dofinansowany, więc to mnie bardzo cieszy, bo to jest coś nowego.
2: Tak, ale jeszcze tylko dodam, że bo to trenowanie badmintona to brzmi tak bardzo poważnie i może spowodować, że niektórzy się zastanowią, czy ja jestem gotowy do trenowania. Ale tak naprawdę badminton jest taką niesamowitą dyscypliną, że to trochę bardziej jak zabawa jest. Bo to jest bardzo dużo śmiechu, bardzo dużo frajdy przy tym wszystkim.
0: Taktowy, tak.
2: To jest tak, to jest taki sport towarzyski, bym powiedziała, tak. Bo nie dość, że ma się partnera, z którym trzeba się w jakiś sposób zgrać, a wiadomo, że to nie zawsze wychodzi na pierwszym meczu, ale po drugiej stronie ma się tych przeciwników i rzeczywiście to, ja bym nie nazwała to, no oczywiście to jest trening, bo to jest jakiś rodzaj ćwiczeń.
0: Tak. O zakwasach.
2: No tak, oczywiście, tak, ale to jest rzeczywiście taki fajny projekt, że to jest bardzo dużo przyjemności i zabawy i śmiechu.
1: Wnioskuję, Aniu, że tego baksyla sportowego już łyknęłaś od najmłodszych lat i go kontynuujesz. Chciałbym przypomnieć, że twój tata, Waldek Pawlak, też był doskonałym piłkarzem. Grał w Cieślikach. Niedawno był na zjeździe i po prostu też trzyma sylwetkę tak jak ty.
2: No tak, tata rzeczywiście był piłkarzem, więc chyba we krwi mam chęć rywalizacji i sport, więc coś w tym jest, no to tak jest jak skorupka, czym skorupka za młodu nasiąknie i rzeczywiście to jest tak, że no, jest jakaś taka chęć rywalizacji, więc jak ja wróciłam do tego badmintona na początek, Ula od razu zachęcała na zawody. To ja bez oboru w zasadzie od razu się zgodziłam i to nie był dla mnie jakiś ogromny stres, bo rzeczywiście jako dziecko, tak jak Ula mówiła, te zawody to w zasadzie co tydzień. Co tydzień na weekend wyjeżdżaliśmy gdzieś, czy to były jakieś regionalne, czy to były jakieś okręgowe, czy to były Mistrzostwa Polski, więc to tak to właśnie wyglądało.
1: Ukończyłaś studia, jesteś prawnikiem, gdzie pracujesz?
2: No tak, no chyba to wygląda, że tata trochę mnie przy sobie przytrzymał i ja skończyłam studia w Poznaniu i zawsze odgrażałam się, że nie wrócę do Słupska, bo to jest za mała miejscowość dla mnie. Ale tata wtedy jako prezes Plastboxu zaproponował mi pracę jako właśnie prawnik. My byliśmy wtedy na etapie wchodzenia na giełdę papierów wartościowych i stwierdziłam, że w zasadzie takiej okazji trudno zmarnować i wróciłam do Słupska i jestem bardzo szczęśliwa, bo to jest moje ulubione miasto. Bardzo lubię tutaj żyć i uważam, że oczywiście jeśli chodzi dla młodej osoby, to nie jest jakaś super atrakcyjna miejscowość tego względu, że pewnie brakuje takich możliwości gdzieś tam większej zabawy, ale dla osób w naszym wieku wydaje mi się, że
1: no,
2: trudno znaleźć fajniejsze.
1: Kobiety zawsze mają 18 lat.
2: Trudno znaleźć fajniejsze miasto.
0: To prawda.
1: A jakie masz plany urlopowe?
2: Z tymi planami urlopowymi trochę gorzej w tym roku. Mamy pieska, który ma lat 15 i postanowiliśmy trochę więcej czasu spędzić. Nie musimy się dzielić wyjazdami tak, żeby jedna osoba pozostawała zawsze w domu i opiekowała się naszym psiakiem.

0: A Ula gdzie wybiera się? Na jakieś wczasy?
1: Czasy na lato z badem. To znaczy cały lipiec spędzam aktywnie i poświęcam go, że tak powiem, komuś, czyli moim albo przyszłym adeptom badmintona, nowym, starym i treningom. A w lipcu tak naprawdę zostawiam,
0: Sierpniu.
1: przepraszam, Boże, w sierpniu, sierpień zostawiam dla siebie na lekką rekonwalescencję, podreperowanie zdrowia, być może wyjazdy, spędzanie czasu z rodziną. Nie planuję nic spektakularnego, jeśli o to chodzi. Chcę po prostu odpoczynku, czasu dla siebie, książki, trochę słoneczka, kocyk na trawie. To takie małe, ale zarazem wielkie.
0: Mam nadzieję, że nadal będziecie uczestniczyły w różnych rozgrywkach związanych z badmintonem.
2: No we wrześniu zaczynamy.
1: No zaczynamy sezon i to trzeba się ostro przygotowywać. Tutaj Ania, nie wyobrażam sobie, żeby nie zagrała w następnych Mistrzostwach Polski. Ma już pierwsze doświadczenia za sobą, więc już może być tylko lepiej. Ja w przyszłym roku mam też taki plan wystartowania po raz trzeci na Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Australii. Więc muszę zadbać o swoje zdrowie, stąd ten sierpień poświęcam tylko na swój organizm. No bo przyznaję, że w tym wieku jest ciężko zachować dobrą formę długo. Zawsze coś tam dolega nam, jakaś kontuzja i trzeba się pozbierać, więc taki mam plan, żeby się dobrze prowadzić od września. Sportowo oczywiście, bo każde inne prowadzenie jest jak najbardziej okej.
0: Sympatycznym paniom życzę dużo zdrowia,
1: O,
0: nadal
1: prawda? Tak,
0: urody
1: zdecydowanie. Naprawdę.
0: i kolejnych sukcesów medalowych podczas imprez badmintonowych.
1: Tak.
0: Moimi rozmówczyniami były Urszula Grządzielska-Zblewska i Anna Pawlak. Dziękuję za sympatyczne spotkanie.
1: Dziękujemy
2: Dziękujemy
1: bardzo.
2: Bardzo.
3: Reklama. Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
4: Reklama. Norda Party.
5: Norda Party.

0: W programie Gozdnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj łuczniczka Marzena Gojke. Witamy.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Chciałabym wszystkich Państwa serdecznie przywitać.
0: Rozmawiać będziemy o sukcesie wspaniałym i o mistrzostwach, które miało ostatnie miejsce. Zacznijmy sobie od tego, cóż to w ogóle były za mistrzostwa, w których brała Pani udział.
1: No po kilku latach Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego postanowiło wznowić Mistrzostwa Polski. Tak jak sama nazwa mówi, łucznictwa tradycyjnego, czyli te wszystkie standardowe łuki naturalne, tradycyjne, hantery, berboły. No i w kilku kategoriach konkurencyjnych, czyli kobiety, mężczyźni, juniorzy, dzieci. Także
0: no
1: fajnie.
0: I w czym, w jakiej kategorii brała Pani udział?
1: No w tym roku ja postawiłam, no oczywiście mało biorę udział w turnieju w tym roku, ale postanowiłam wziąć sobie troszkę tak więcej wyzwań, bo zazwyczaj strzelam z łuku tradycyjnego w kategorii łuk tradycyjny z drewnianymi strzałami. W tym roku troszkę więcej zabawy sobie postanowiłam zrobić, więcej wyzwań, więc zmieniłam formę strzał, więc strzelając z mojego łuku tradycyjnego z strzał nie drewnianych, lecz karbonowych, przechodzę do kategorii wyższej, czyli zmierzam się z łukami bardziej skutecznymi, bardziej precyzyjnymi. No ale żeby było ciekawie, była kategoria open, taką właśnie kategorię uruchomił w regulaminie organizator turnieju, więc postanowiłam się zmierzyć z berbołowcami. No i się udało.
0: A tak bardziej po laicku, po ludzku, czym są te berboły?
1: Berboły są to łuki, które mają drewniany majdan, dokręcane ramiona, mają półkę, więc strzała wychodzi prościutko do tercz, nie musi omijać majdanu, więc są łukami bardziej precyzyjnymi. Mało tego, ten łuk jest mocno wyważony właśnie przez to, że ma ten metalowy majdan, który jest ciężki. Łuk jest stabilniejszy, więc nawet utrzymanie tego łuku i oddanie skutecznego celu jest o wiele łatwiej niż przy łuku tradycyjnym.
0: A ten, który tutaj przy nas leży, cóż to jest za
1: łuk? To jest właśnie zwykły łuk, tradycyjny, goły. Różni się od łuku właśnie berboła czy huntera tym, że ma symetryczny wygląd z dwóch stron, czyli

0: Tak samo z prawej, z lewej strony Majdanu. Czym się właśnie odróżnia od hunterów? Huntery z jednej strony mają jednak wcięcie i półeczkę, na której leży strzała. Dokładnie tak jak też i łuki barbowy.
1: Czy to oznacza, że z takiego łuku klasycznego ciężej się strzela?
0: Tak, bo w tym momencie strzała musi ominąć Majdan, czyli musi się odpowiednio wygiąć, żeby ominąć Majdan i dopiero za łukiem się prostuje. Z kolei w łukach z półką ta strzała idzie centralnie prosto. Ona idzie przez środek łuku.
1: No to teraz sobie powiedzmy, jak się powiodło na tych mistrzostwach.
0: Nie spodziewałam się, że akurat tak dobry wynik, jaki osiągnę, uzyskam, bo wygrałam, zdobyłam tytuł mistrza Polski. Jest to mój pierwszy tytuł, bo do tej pory jak były organizowane mistrzostwa Polski, tam kilka lat wstecznie, to ja zawsze byłam gdzieś na turnieju za granicą. Nie miałam tej przyjemności właśnie uczestniczyć na mistrzostwach Polski. No w tym roku nie pojechałam na mistrzostwa Europy, więc zrobiłam sobie taką rekompensatę w postaci udziału właśnie na mistrzostwach Polski.
1: No i powiedzmy sobie, jak dużą rolę taki właśnie tytuł odgrywa w tym świecie łuczniczym, że tak to ujmę?
0: No na pewno sam tytuł mistrz Polski to jednak jest i zobowiązanie, jest to też ogromna satysfakcja. No ma się to uznanie też w świecie łuczniczym, czyli jednak zostaje się tam, no jak to się mówi, kwalifikujemy się do tej czołówki łucznictwa tradycyjnego, tych łuczników tradycyjnych w Polsce, a jest ich naprawdę dużo. Jest ciasno, jeśli chodzi o czołówkę łuczniczą w Polsce, bo wbrew pozorom jest to naprawdę bardzo rozpowszechniony sport.
1: A jak to polskie łucznictwo się prezentuje na arenie międzynarodowej? Generalnie Polacy dobrze wypadają?
0: Tak, Polacy, tak, liczymy się jakoś w czołówce nawet łuczników w świecie, dlatego że ja jestem wicemistrzem świata, mamy mistrzów świata, mamy osoby, które były w samym finale mistrzostw świata, także teraz niedawno, czy nawet już dopiero w tej chwili wraca z Kazachstanu, gdzie też chciałam być, no akurat z różnych powodów nie mogłam pojechać. Były światowe mistrzostwa łucznictwa, w ogóle sportów stepowych, bardzo duża impreza. I stamtąd wraca Ania Sokulska z tytułem wicemistrzyni, więc też z Polski. Więc tak, łucznicy polscy w świecie, tak, mają jakiś tam już swój poziom, swoje uznanie i no są rozpoznawalni.
1: Sukces na koncie, ale to już czas przeszły, no to teraz czas o przyszłości porozmawiać. Jakie kolejne sukcesy się szykują w głowie, jakie plany na kolejne wydarzenia?
0: W tym roku no planuję na jeszcze jeden turniej pojechać, też jest fajnym turniejem, bo to też jest bardzo, jest to takie wyzwanie, bo to jest strzelanie w totalnych ciemnościach. No może nie całkowicie totalnych, bo gdzieś tam małe świeczki, te takie zwykłe, malutkie świeczki do podgrzewaczy gdzieś tam torują drogę do celów. To będzie turniej w Toruniu i zamierzam na ten turniej też pojechać. I to by było tak na dobrą sprawę na ten rok koniec planów wyjazdowych. Natomiast od wiosny będę mocno się przygotowywała, żeby utrzymać swój tytuł na Mistrzostwach Świata, bądź nawet go poprawić, wskoczyć na pierwszą lokatę. Także w przyszłym roku na pewno takim najważniejszym dla mnie przygotowaniem i wyjazdem będą właśnie Mistrzostwa Świata właśnie na Węgrzech.
1: Czy w przypadku łucznictwa też dzieli się na sezony, czy te wydarzenia przez cały rok mają miejsce? Jak to wygląda?
0: Łucznictwo, taką nową sprawę, w ogóle turnieje to na chwilę obecną już są praktycznie co tydzień. Jest kilka turniejów, nie tylko w Polsce, są też zagraniczne, także praktycznie przez wszystkie miesiące nie ma tutaj sezonowości. Ja oczywiście taką sezonowość sobie uznaję ze względu na to, że nie mam gdzie trenować, nie mam jak trenować, więc u mnie okres zimowy, no samo przejście, no nie będę trenowała pod chmurką w ogrodzie, no bo to fizycznie jest trudne. Nie mam żadnego pomieszczenia, żadnej sali udostępnionej, gdzie mogłabym spokojnie trenować, a to jest bardzo ważne. W ogóle dla każdego łucznika, tak, możliwość trenowania, miejsca do trenowania, posiadania takiego miejsca, czy możliwości trenowania gdzieś na jakimś dużym terenie jest bardzo ważne. No ja takiej możliwości nie mam. Więc tak na dobrą sprawę gdzieś tam parę metrów na ogródku, parę oddanie strzałów przed samym turniejem i dopiero wtedy jadę na turniej.
1: No już ostatnie bardzo krótkie pytanie, bo to co wyszło, to moglibyśmy długo rozmawiać, bo jednak sukces jest jak najbardziej namacalny. A jedna rzecz, która najbardziej pokazała, że jeszcze to trzeba dopracować?
0: Na pewno w moim przypadku samo spuszczenie strzały. No ja jednak czasami to jednak wykonuję jakieś takie szarpnięcia strzałą cięciwą i to powoduje, że ta jednak strzała gdzieś tam odbije. Przede wszystkim też ważne dopasowanie strzału do łuku. Właśnie nie mam jeszcze dopasowanych do mojego nowego łuku, łuku naturalnego, czyli kolejna kategoria,

0: To jest kolejny mój cel i moje wyzwanie, które sobie w tym roku postawiłam i zrobiłam, byłam na dwóch turniejach podczas strzając tego właśnie nowego łuku, no to tam jeszcze muszę dopasować strzały, to jest też bardzo ważna rzecz.
1: No to my życzymy, żeby ta praca szła jak najlepiej. Ja przypomnę, że moim Państwa gościem była dzisiaj łuczniczka Marzena Gojka i serdecznie dziękuję za naszą rozmowę.
0: Ja również dziękuję za to, że mogłam akurat przybliżyć Państwu mój sport.

0: Love you, baby.
1: Reklama.
2: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: Reklama.
3: Ksiądz skazany na 14 lat. Kuria zapowiada współpracę z prokuraturą. Prezydent Ukrainy apeluje o pomoc. Brakuje rakiet do obrony przed Rosją. Powiemy też o wyjątkowo słabych zbiorach ziemniaków w Europie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Diecezja sosnowiecka przeprasza za krzywdy wyrządzone przez księży. Wczoraj ksiądz tej diecezji został skazany na 14 lat więzienia za pedofilię. Nie on pierwszy, bo sprawa dotyczy 23 lokalnych księży. Biskup apeluje do pokrzywdzonych, by ujawniali przestępstwa. Kuria wypłaca również zadośćuczynienia, mówi rzeczniczka diecezji Dominika Bem.
4: Kilkakrotnie zapraszaliśmy też osoby skrzywdzone do kurii, żeby usłyszeć, czego potrzebują.
3: Kuria zapewnia, że na bieżąco współpracuje z prokuraturą, przekazuje jej informacje i udostępnia archiwa potrzebne do prowadzonych śledztw. Prezydent Ukrainy przybył do Kanady z kolejną misją pozyskania broni dla Kijowa. Wołodymyr Zełenski liczy na wsparcie w obawie przed kolejnymi zmasowanymi atakami ze strony Rosji i trudną nadchodzącą zimą. Braki w ukraińskim arsenale są bardzo poważne. Cezary Jaszczyk.
5: Jak donosi The Economist, Ukraina praktycznie nie ma już rakiet do myśliwców F-16. Maszyny są wykorzystywane m.in. do strącania rosyjskich dronów bojowych. Braki dotyczą też pocisków do amerykańskich systemów Patriot. Stąd nadzieje na uzyskanie wsparcia ze strony Ottawy. Zełenski dopiero co poruszał ten temat w Norwegii i na Islandii. Dodatkowe pieniądze na pomoc znalazły też m.in. Niemcy, Wielka Brytania i Polska. Zełenski wciąż zabiega o istotne wsparcie z Waszyngtonu. Potrzebujemy od Amerykanów pakietów obejmujących pociski balistyczne. Liczę na spotkanie z prezydentem Trumpem w tym miesiącu, by poruszyć te kwestie. I daj Boże, przyniesie to rezultat. Na razie oficjalnych zapowiedzi co do spotkania brak.
3: To może być największy od lat kryzys ziemniaczany w Europie. Po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy zasadzili ich mniej. W tym roku susza i upały dosłownie ukisiły sadzonki, między innymi we Francji i w Niemczech, a to spowodowało, że ceny ziemniaków rosną. Podobnie jest w Polsce. Jak mówi rolnik Kamil Gongoł z gminy Łuszczowa na Lubelszczyźnie, mimo że często pada deszcz, to i tak ziemia jest sucha. Tak sucha, że dosłownie pęka.
6: Tutaj odgarniemy troszeczkę, centymetr, dwa i już mamy suchutką glebę. Praktycznie raz, dwa, trzy, niech będą cztery ziemniaczki. Są mniejsze, w zeszłym roku to było około 10 spod jednego krzaka.
3: Według ekspertów przez to już w następnym roku ceny ziemniaków i produktów ziemniaczanych mogą nie tylko być wyższe, ale też może po prostu brakować ziemniaków na rynku. Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego pracują nad betonem, który będzie potrafić magazynować ciepło niczym akumulator energii. Do jego produkcji chcą wykorzystać odpady z baterii, przemysłu biopaliw i górnictwa. Nowy materiał miałby pomagać utrzymywać stałą temperaturę w budynkach i ograniczać koszty ogrzewania oraz klimatyzacji. Projekt może też pomóc zagospodarować trudne do przetworzenia odpady i zmniejszyć ich wpływ na środowisko. Dziś już trzeci dzień pierwszej kolejki Ligi Mistrzów i kolejne mecze. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem zagra na Old Trafford z Manchesterem United. Polski mecz szykuje się też w Pradze. Slavia podejmie Lens. Zawodnikami mistrza Czech są Oskar Kubiak i Wiktor Nowak, a w barwach francuskiej drużyny gra Michał Skuraś.
7: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni Redłowie poszukują mężczyzny mogącego mieć związek ze sprawą kradzieży. Do tej pory nie udało się ustalić jego tożsamości. Do zdarzenia doszło 8

17 lipca mężczyzna w wieku około 40 lat miał na sobie niebieską bluzę, granatowe spodenki, brązowe buty, czarną czapkę z daszkiem, przez tułów przewieszoną czarną saszetkę. Mężczyzna na prawej nodze miał założoną ciemną opaskę. Dotychczas nie udało się ustalić

0: Głosowanie rozpoczęło się 10 września i potrwa do 23 września do północy. W tym czasie mieszkańcy wybiorą propozycje, które otrzymają środki na realizację. Głosowanie odbywa się wyłącznie poprzez internet. Dostępna jest już lista projektów zakwalifikowanych do głosowania oraz ich szczegółowe opisy. Tam również znajduje się elektroniczny formularz, za pomocą którego można oddać głos. Do udziału potrzebny jest komputer, tablet albo smartfon z dostępem do internetu. Głosować może każdy mieszkaniec Lęborka niezależnie od wieku. Nie ma więc ograniczenia, które uzależniałoby możliwość udziału od osiągnięcia pełnoletności. O tym, które propozycje zostaną skierowane do realizacji w 2027 roku, zdecyduje liczba oddanych głosów. Budżet obywatelski jest formą bezpośredniego udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących miejskich inwestycji i przedsięwzięć. Przed dodaniem głosu można zapoznać się z opisami wszystkich projektów dostępnych na stronie internetowej. Głosowanie zakończy się 23 września o 24. Wynik zależeć będzie od poparcia udzielonego poszczególnym propozycjom poprzez mieszkańców. Osadzeni z aresztu śledczego w Słupsku wzięli udział w trzeciej edycji żywej lekcji historii Ostatnie dni pokoju na Pomorzu. Wydarzenie nawiązywało do sierpnia 1939 roku i ostatnich dni przed wybuchem II wojny światowej. Jednym z jego symbolicznych punktów było przejście mostem nad Słupią, który na potrzeby inscenizacji stał się dawnym przejściem granicznym między II Rzeczypospolitą a III Rzeszą. Jak podkreślają organizatorzy, udział w takich wydarzeniach ma nie tylko charakter edukacyjny, ale również skłania do refleksji nad historią i losami innych ludzi. Spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem, osadzeni samodzielnie kupili i przygotowali potrzebne produkty. Tego typu wyjścia są elementem działań resocjalizacyjnych i mają pomagać osadzonym w przygotowaniu do odpowiedzialnego powrotu do życia na wolności. Wejherowo gościło partnerów projektów KOUN. Jego celem jest zwiększenie odporności miast na zmiany klimatu i związane z nimi zagrożenia. Projekt łączy 10 partnerów pełnoprawnych i 5 partnerów stowarzyszonych z Polski, Włoch, Czech, Węgier i Słowenii. W 5 miastach partnerskich powstają tak zwane Urban Living Clubs, żywe laboratoria, w których samorządy, mieszkańcy, naukowcy i przedsiębiorcy wspólnie testują rozwiązania oparte na naturze. W ramach projektu Wejherowo odpowiada za realizację działań pilotażowych. Jednym z nich było zagospodarowanie podwórka przy ulicy Śmiechowskiej 8, które zostało już zrealizowane. Drugim jest odtworzenie historycznego zbiornika wodnego stawu Biangi w Parku Miejskim, nad którym trwają przygotowania. Podczas wizyty w Wejherowie partnerzy odwiedzili ekofabrykę, Park Miejski Wejherowo, podwórko przy ulicy Śmiechowskiej 8 oraz Ratusz Miejski. Zdjęcia z tej wizyty zobaczycie na oficjalnej internetowej stronie miasta Wejherowo pod adresem wejherowo.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Noc szykuje się naprawdę chłodna, tym razem jedna z najchłodniejszych od już dłuższego czasu, bo o ile jeszcze dwucyfrowe wartości zobaczymy w niektórych miejscach, 11 Dębki, Władysławowo, Jabłustka, Gdynia, Puckos, około 10 Gniewino, ale już poniżej 10 w pozostałych miejscach, 9 stopni Celsjusza to będzie minimalna temperatura w Wejherowie, Redzierumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach przynajmniej umiarkowana wartość się utrzymuje, a na niebie umiarkowana i mała ilość chmur, które tej nocy nam opadów po prostu nie przyniosą.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.
3: Norda Party! Norda Party!

0: bałtyckiej fali.
1: Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych

0: nowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
1: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Służby udaremniły zagrożenie na granicy, oświadczył premier. Spór o hałas w Lublinie, muzyka na Starym Mieście pozostanie. Pewne zwycięstwo Polaków na początek siatkarskich mistrzostw Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W nocy polskie służby we współpracy z ukraińskimi udaremniły zagrożenie przy jednym z przejść granicznych, oświadczył premier Donald Tusk. Dodał, że dostał od szefa CIA raport dotyczący zagrożeń w najbliższych miesiącach. Premier poinformował, że Polska i Europa muszą być gotowe na różne scenariusze, nie tylko na Ukrainie, ale też na wschodniej flance. Od wielu tygodni pojawiają się doniesienia o możliwych rosyjskich prowokacjach zbrojnych dotyczących państw bałtyckich i Polski. Z kolei przed rosyjską dezinformacją i propagandą ostrzega minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Jedna fałszywa informacja, wielokrotnie przekazana dalej, z serduszkami, które są przyklejone do tej informacji, jest tak niebezpieczna jak amunicja 155 mm, bo też może prowadzić przez to, że ktoś zostanie zwerbowany, ktoś umożliwi działanie sabotażowe, do nieszczęścia, do wybuchu, do podpalenia.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że Polska szykuje kolejny pakiet pomocy dla walczącej Ukrainy. Jutro minie 25 lat od zamachów terrorystycznych na World Trade Center i Pentagon. 11 września 2001 roku terroryści porwali 4 samoloty pasażerskie, doprowadzili do śmierci blisko 3000 osób. W Stanach Zjednoczonych odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary jednego z najtragiczniejszych dni w historii kraju. Mieszkańcy Starego Miasta w Lublinie przegrali z hałasem. Domagali się zakazu puszczania muzyki poza lokalami gastronomicznymi na Starym Mieście właśnie, ale radni są innego zdania i muzyka nadal będzie mogła płynąć z głośników.
2: Wielu mieszkańców się zgłasza do radnych z hałasem, który jest w mieście i niestety zakłócaniem ciszy nocnej.
3: Ja sobie z kolei nie wyobrażam, żeby w mieście pełnym kultury, które jest europejską stolicą kultury, które ma tak dużo młodzieży, wprowadzać tego typu zakazy. Tym bardziej, że wydaje mi się, że istniejące prawo w tym zakresie ochrony ciszy nocnej jest wystarczające, żeby wezwać służby i żeby te służby interweniowały.
4: Można to egzekwować, tylko najwyraźniej nie jest to egzekwowane, przynajmniej na terenie Starego Miasta.
0: Mówili radni Justyna Budzyńska, Bartosz Margul i Marcin Jakubczyk. Od pewnego zwycięstwa 3-0 zaczęła Mistrzostwa Europy reprezentacja polskich siatkarzy. Obrońcy tytułu w pierwszym meczu rozbili Portugalczyków w setach do 12, 18 i 20. Jak mówi rozgrywający Marcin Komenda, mimo że Portugalia to niżej notowany rywal, drużyna podeszła do tego spotkania ze sporym respektem.
5: To są takie mecze zagadkowe troszkę, bo jednak mecz otwarcia. Nie wiemy, czego się do końca spodziewać po przeciwniku. My wiemy, czego się można spodziewać po sobie. Natomiast no zawsze ta nerwowość może się wkraść w szeregi drużyn, które grają pierwszy mecz.
0: Nerwowości tym razem nie było, a Polacy spokojnie mogą przygotowywać się do kolejnego meczu. W sobotę zagrają z Izraelem. Zbyt gorąca kawa lub herbata może być groźniejsza niż się wydaje. Najnowsze badania wskazują, że regularne picie napojów o temperaturze powyżej 65 stopni może nawet trzykrotnie zwiększać ryzyko raka przełyku. Eksperci radzą, by przed wypiciem kawy czy herbaty odczekać kilka minut, aż napój nieco ostygnie.
6: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Oddano do użytku nowy wiadukt kolejowy prowadzący do portu Gdynia. Konstrukcja o długości prawie 80 metrów została przystosowana do większych obciążeń, dzięki czemu będą mogły korzystać z niej cięższe pociągi towarowe. Nowy wiadukt powstał w Gdyni w sąsiedztwie ulicy Janka Wiśniewskiego. Zastąpił poprzedni wysłużony już obiekt o ograniczonych parametrach technicznych. Za realizację inwestycji odpowiadały Polskie Linie Kolejowe. Wiadukt znajduje się w ciągu linii kolejowej numer 724 i łączy tak zwany okręg nastawczy GPA z bocznicą Baltic Container Terminal na terenie gdyńskiego portu. Dzięki nowej konstrukcji cięższe pociągi będą mogły przewozić więcej ładunków. Inwestycja ma również poprawić przepustowość tej części stacji Gdynia Port oraz skrócić czas dojazdu do portowego nabrzeża. Wartość inwestycji wyniosła ponad 36 milionów złotych netto, czyli prawie 40

35 milionów brutto. Pieniądze pochodziły ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Nowy wiadukt uzupełnia modernizację kolejowego dostępu do portu Gdynia, zakończoną w roku 2024. Tamta inwestycja kosztowała prawie 1,9 miliona.

0: klasy. Koncepcja zagospodarowania szkolnego dziedzińca była tematem konsultacji z rodzicami, nauczycielami i uczniami. Swoje propozycje przedstawili również uczniowie 19 klas, a kolejne rozmowy mają odbyć się z mieszkańcami sąsiednich ulic. Projekt zakłada m.in. utworzenie stref relaksu i integracji, nowe nasadzenie oraz tereny zielone, ogrody deszczowe, przestrzeń edukacyjną, ławki i elementy małej architektury. Zachowane mają zostać boisko szkolne i bieżnia. Jednym z założeń jest stworzenie miejsca dostępnego dla całej lokalnej społeczności, w tym rodzin mieszkających na obszarze objętym rewitalizacją. Teren ma być zaprojektowany bez barier architektonicznych, tak aby mogły korzystać z niego również osoby z niepełnosprawnościami. W koncepcji uwzględniono także pomysły z ubiegłorocznego konkursu dla dzieci i młodzieży na wymarzoną przestrzeń relaksu i integracji. Zmiany przy Trójce są częścią projektu Odnowiony Lęborg, którego wartość przekracza 8,5 miliona złotych. Przedsięwzięcie współfinansują Fundusze Europejskie dla Pomorza, równolegle dzięki programowi Feniks. Przy szkole ma powstać plac zabaw o powierzchni 450 m2. Zaplanowano tam m.in. tory sprawnościowe, zjeżdżalnie i stoliki do gry w szachy. Plac ma łączyć aktywność fizyczną z edukacją i rozwiązaniami związanymi z ochroną środowiska. Przedsiębiorcy ze Słupska i regionu będą mogli dowiedzieć się, jak zdobyć dofinansowanie na badania i innowacje. Punkty dla przedsiębiorców organizuje specjalne spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza w lata 2021-2027. Podczas spotkania eksperci wyjaśnią m.in. kto może ubiegać się o wsparcie, jakie projekty są preferowane, jaki jest poziom dofinansowania oraz które wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowane. Uczestnicy poznają także zasady składania wniosków, kryteria ich oceny oraz sposób wyboru projektów. Spotkanie odbędzie się 14 września o 9.30 w Słupskim Inkubatorze Technologicznym przy ulicy Portowej 13B. Udział jest bezpłatny, ale wcześniej trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie internetowej miasta Słupsk. Gmina Szemud bierze udział w rządowym programie Posiłek w Szkole i w Domu. W jego ramach otrzymała od Wojewody Pomorskiego wsparcie finansowe. Środki te przeznaczone zostaną na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej, własnej kuchni i jadalni w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi imienia bohaterów Westerplatte w Kielnie oraz adaptację pomieszczenia wyłącznie na jadalnię w szkole podstawowej w Łebieńskiej Hucie. Wsparcie finansowe udzielono organowi prowadzącemu stanowi 80% kosztów, natomiast realizacja zadania leży na prowadzącym szkołę, czyli gminie Szemud, a zapewnia ona finansowy wkład własny w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym. Całkowita wartość otrzymanego wsparcia to 88 880 zł.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Wschód słońca jutro przypadnie na 6.12 i to słońce zbyt dużo roboty nie będzie miało, bo temperatury nam specjalnie nie podniesie. 19 stopni maksymalnie zobaczymy na termometrach w praktycznie całym regionie, czy to Dębki, czy Władysławowo, Łeba, Ustka, Gdynia, Puck, Osakowo, czy Wejherowo, Radorum, Jagniewino, Luzino oraz Słupsk, Lęborka, także Kobylnica, wszędzie ta 19. Na barometrach umiarkowane ciśnienie, na niebie zachmurzenie będzie przeważnie małe, co najwyżej umiarkowane, ale bez jakichś opadów.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Słuchajcie radia Norda FM.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Rozpoczął się proces mężczyzny oskarżonego o spowodowanie wypadku w łebińskiej Hucie. Na jego skutek zginął 10-latek, a 3 inni chłopcy zostali ranni. 34-letni Marcin R. stanął przed sądem rejonowym w Wejherowie. Na sali byli również pokrzywdzeni i bliscy zmarłego chłopca. Przed rozpoczęciem procesu strony postępowania złożyły wnioski o wyłączenie jawności. Chodzi tutaj o dobro małoletnich pokrzywdzonych. Zarzuty postawione oskarżonemu dotyczą spowodowania w stanie nietrzeźwości i pod wpływem substancji psychotropowej wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, a także ucieczki z miejsca zdarzenia i nieudzielenia pomocy osobom znajdującym się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia

albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 34-latek złożył oświadczenie, w którym przeprosił pokrzywdzonych i ich bliskich. Przyznał się do spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, nie przyznał się natomiast do ucieczki z miejsca zdarzenia. Za zarzucane czyny grozi mu kara od 5 do 20 lat pozbawienia wolności. Uwaga kierowcy! Na drodze wojewódzkiej numer 218 trwają prace związane z modernizacją odcinka pomiędzy Piaśnicą a Krokową. Jak informuje rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Piotr Michalski, roboty budowlane polegają na częściowym frezowaniu nawierzchni i wykonaniu nowych warstw. Do tego będzie odtworzone, umocnione pobocze i na koniec oznakowanie poziome. Prace prowadzone są obecnie przez dwa zespoły wykonawcy. Jeden z nich wykonuje warstwę wyrównawczą nawierzchni, natomiast drugi od strony wejherowa układa warstwę ścieralną. Zakończenie wszystkich prac budowlanych zaplanowano do 24 października. Wartość inwestycji to około 9 milionów złotych. Zadanie finansowane jest ze środków samorządu województwa pomorskiego. Najzdolniejsza gdyńska młodzież została doceniona. Wręczono miejskie stypendia. W tym roku 37 absolwentek i absolwentów szkół ponadpodstawowych otrzymało stypendia miasta Gdyni. Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium za osiągnięcia w nauce przysługuje uczennicom i uczniom ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, którzy osiągnęli na świadectwie ukończenia szkoły ponadpodstawowej średnią ocen co najmniej 4,8 oraz spełniającym jedno z kryteriów, które zostały podane przez miasto. Z kolei prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe przysługuje tym uczniom ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, którzy osiągnęli na świadectwie ukończenia szkoły ponadpodstawowej średnią ocen co najmniej 4,0 oraz mogą pochwalić się osiągnięciami uzyskanymi w ostatnim roku szkolnym na międzynarodowych i ogólnopolskich zawodach. Listę laureatów, którzy otrzymali stypendia miasta Gdyni w tym roku, znajdziecie na stronie gdynia.pl. Wejherowcy policjanci pochylili się nad jednośladami. Są wymierne efekty tych działań. Policjanci z powiatu wejherowskiego kolejny dzień prowadzili działania jednoślad, podczas których szczególną uwagę zwracali na rowerzystów, użytkowników rowerów elektrycznych oraz hulajnóg elektrycznych. Jedna z kontroli przeprowadzona w Rumi miała poważne konsekwencje dla użytkownika jednośladu. Policjanci zatrzymali do kontroli mężczyznę poruszającego się pojazdem napędzanym elektrycznie. Okazało się, że ten nie spełnia definicji roweru elektrycznego. Miał m.in. manetkę wbudowaną w kierownicę, a jego konstrukcja nie pozwalała jednocześnie zakwalifikować go jako roweru. Podczas działań policjanci zatrzymali również dwóch rowerzystów, którzy byli pod wpływem alkoholu. Jeden został skontrolowany przez funkcjonariuszy ruchu drogowego w Wejherowie, drugi w Strzebielinie. Obaj zdecydowali się wsiąść na swoje jednoślady po alkoholu. Zostali ukarani mandatami w wysokości po 1000 zł. Działania przyniosły także inne efekty. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali rowerzystę, którego sprawdzili w systemach podczas kontroli. Po ustaleniu danych okazało się, że jest poszukiwany do odbycia kary jednego roku pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany, przewieziony do wejherowskiej komendy, a następnie osadzony w areszcie śledczym. Gdyńscy policjanci proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości dwóch mężczyzn. Ci mogą mieć związek ze sprawą przywłaszczenia karty bankomatowej i wykonania nią kilku transakcji. Zdarzenie miało miejsce 13 czerwca. Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Gdyni-Chwarznie. Jak informuje policja, zabezpieczono zapis monitoringu ze sklepu, w którym wykorzystano przywłaszczoną kartę płatniczą. Według rysopisu mają około 20-25 lat, są średniego wzrostu i średniej budowy ciała. Jeden z nich ma ciemne włosy opadające na czoło, drugi ma jasne, lekko kręcone blond włosy i nosi okulary. Do tej pory nie udało się ustalić ich tożsamości. Policja apeluje do wszystkich osób, które rozpoznają mężczyzn z monitoringu albo posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca ich pobytu, o kontakty z Komisariatem Policji w Gdyni-Chwarznie. Zdjęcia poszukiwanych znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Gdynia otrzyma 500 tysięcy złotych dofinansowania na modernizację kompleksu sportowego przy szkole podstawowej numer 29. To maksymalna kwota, jaką można było uzyskać w ramach tegorocznej edycji programu modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko Orlik 2012. Wyniki programu zostały ogłoszone w środę 9 września w Trąbkach Wielkich podczas konferencji prasowej z udziałem ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego. Planowana modernizacja obejmie nie tylko wymianę zużytej nawierzchni, ale także szereg prac poprawiających funkcjonalność, bezpieczeństwo i estetykę obiektu. W ramach inwestycji zaplanowano dostawę i montaż wyposażenia sportowego, wymianę piłkochwytów o wysokości 6 metrów, montaż elementów małej architektury, remont murów oporowych oraz wymianę opraw oświetleniowych. Projekt przewiduje również

0: nasadzenia rekompensacyjne. Łączny koszt inwestycji oszacowano na około 1,5 miliona złotych brutto. Gdyński wniosek zakładał uzyskanie 500 tysięcy złotych dofinansowania, czyli maksymalnej kwoty przewidzianej w programie. Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2027. Pozyskane środki pozwolą na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji boiska, które już od kilkunastu lat służy uczniom szkoły oraz mieszkańcom korzystającym z infrastruktury sportowej w tej części Gdyni. Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni Redłowie poszukują mężczyzny mogącego mieć związek ze sprawą kradzieży. Do tej pory nie udało się ustalić jego tożsamości. Do zdarzenia doszło 18 lipca. Mężczyzna w wieku około 40 lat miał na sobie niebieską bluzę, granatowe spodenki, brązowe buty, czarną czapkę z daszkiem, przez tył w przewieszoną czarną saszetkę. Mężczyzna na prawej nodze miał założoną ciemną opaskę. Dotychczas nie udało się ustalić jego tożsamości, dlatego wszyscy, którzy rozpoznają osobę z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Gdyni Redłowie. Zdjęcie poszukiwanego znajdziecie na stronie gdynia.policja.gov.pl.
1: Tomasz Smuga. Zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Mecz weekendu Luźno z Gromem Nowy Staw otworzy 8. kolejkę w 3. lidze. Jutrzejsze spotkanie rozegrane zostanie w Luźnie na boisku przy ulicy Mickiewicza. Weekend na początku sezonu należy do czołowych zespołów w lidze. 5 wygranych, 1 remis i 1 porażka to bilans Luźnian po pierwszych 7 kolejkach. Z 16 punktami zespół prowadzony przez trenera Macieja Flińskiego zajmuje 3. miejsce w tabeli. Gorzej na początku sezonu radzi sobie Grom Nowy Staw. Drużyna znajduje się w drugiej połowie tabeli na 11. pozycji. Grom wygrał dotychczas 2 spotkania, jedno z i zanotował już 4 porażki. W 7 meczach Grom stracił już 19 bramek przy 8 weekendu. Taki wynik plasuje ich jako jeden z gorszych zespołów, jeżeli chodzi o grę w defensywie. 19 bramek stracił już tylko Wiktoria Września oraz Gdynia Gdańsk. Mecz weekendu z Gromem rozegrany zostanie w najbliższy piątek o godzinie 15.30. Ruszyła 3. edycja turnieju z Orlika na stadion największych w Polsce rozgrywek piłkarskich dla dzieci i młodzieży. Inauguracyjny mecz rozegrany w Gdańsku, a zainteresowanie turniejem jest rekordowe. Do rywalizacji zgłosiło się ponad 15 tysięcy drużyn. W turnieju mogą wystartować dziewczęta i chłopcy w kategoriach do 13, 14 i 15 lat. Rozgrywki prowadzone są w dwóch ścieżkach, dla szkół podstawowych oraz szkółek i akademii piłkarskich. Do etapu lokalnego zgłoszono blisko 3000 turniejów w 339 powiatach. Szczególnie mocno wzrosło zainteresowanie rywalizacją dziewcząt. Zarejestrowano około 4000 zespołów, czyli ponad 2 razy więcej niż rok temu. Najlepsze drużyny przejdą kolejne etapy rywalizacji, a 96 zespołów awansują do finałowych zmagań w Gdańsku. 12 listopada rozgrywane zostaną mecze grupowe półfinały, natomiast dzień później, 13 listopada, na Polsat Plus Arenie Gdańsk odbędzie się wielki finał. Na zwycięzców czeka wyjątkowa nagroda, zgrupowanie szkoleniowe w Akademii FC Porto. 12 najlepszych drużyn będzie mogło trenować pod okiem portugalskich szkoleniowców i rozegrać sparingi z młodzieżowymi zespołami Smoków. Dotarła do nas smutna wiadomość. Zmarł Zenon Motek, honorowy członek Pomorskiego Związku Piłki Nożnej i wieloletni działacz związany ze słupskim futbolem. Miał 81 lat. Motek był w przeszłości piłkarzem. Reprezentował m.in. Gryfa Słupsk, Gwardię Słupsk, Płomień Koszalin i Regę Trzebiatów. Z Gryfem Słupsk związał się również jako działacz. Był kierownikiem drużyny i sekcji piłki nożnej, a następnie prezesem klubu. Przez lata działał także w strukturach piłkarskich. Był członkiem zarządu Słupskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, a po reformie struktur Pomorskiego Związku Piłki Nożnej pełnił m.in. funkcję członka Sądu Koleżyńskiego oraz pracował w komisjach związanych z bezpieczeństwem, weryfikacją boisk, a także rozgrywkami i ewidencją. Zenon Motek został uhonorowany tytułem honorowego członka Pomorskiego ZPN w 2010 roku. Otrzymał również liczne oznaczenia państwowe i sportowe oraz tytuł zasłużonego działacza kultury fizycznej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 11 września na Starym Cmentarzu w Słupsku. Wystawienie pożegnalne zaplanowano na godzinę 10, a ceremonia rozpocznie się o 10.30. Za nami druga runda Pomorskiego Pucharu Polski w grupie gdańskiej. Bardzo efektowne zwycięstwo odniosły m.in. rezerwy APG KS Kowale, które rozgromiły Iskrę Szczemut aż 16-0. Dwucyfrową wygraną zanotowała także Dynastia Gniew, pokonując KS Więckowy 12-1. Lechia Gdańsk wygrała z Olimpią Osowa 10-1, a Chojniczanka Trzy Chojnice zwyciężyła Orła Osowo 10-1. W regionalnych spotkaniach APK Szubian Bolszewo pokonała GKS Linię 3-0 Walkowerem, a KKS Koleczkowo wygrał z FPT Balino 5-1. Gryf Dbawej Krowo zwyciężył z APKP Gdynia 1-0. Latarnik Choczewo pokonał Orlęta 2, Błyskawicę Reda 5-1, natomiast Latarnik Bachoczewo przegrał z Feniksem Mechowo 1-2. Zatoka 95 Puszki wygrała ze Stolemem 3 Gniewno 4-0, a Stolem 2 Gniewno rozbił Kaszubię Starzyno 9-0. MKS 2 Władysławowo pokonało Motor z Wartowo 6-1, a Weekend 3 Luźno wygrał ze Supią Sulęczyno 3-0 Balkoberem. Ciekawie było w Bojanie, gdzie miejscowy zespół Dragon zremisował z Bałtykiem 2 Gdynia 5-5, ale po rzutach karnych przegrał 2-4. Z kolei Wieżyca Stara Kiszewa zremisowała z Wdą Lipu 4-4, a w serii 11 lepsza okazała się Wieżyca, wygrywając 5-4. Zmieniamy dyscyplinę. W Lęborku Arkursza, 31. edycja indywidualnych biegów przełajowych o Puchar Grand Prix. Pierwsze zawody sezonu 2026-2027.

0: 7 odbędą się w sobotę 26 września w Blasku przy Stadionie Miejskim. Do rywalizacji mogą stanąć dzieci, młodzież i dorośli. Zawody rozpoczną się o godzinie 11. Najmłodszy, czyli Skrzat i Krasnale, biegną na dystansie około 460 metrów. Kolejne grupy uczniów szkół podstawowych będą miały do pokonania od 700 do 910 metrów. O 12.05 wystartuje bieg główny. Młodzież ze szkół ponadpodstawowych pobiegnie na około 2 km. Kobiety zmierzą się na dystansie 4 km i 50 metrów, a mężczyźni pokonają około 6 km i 70 metrów. Zapisy będą prowadzone w dniu zawodów od godziny 10. Na uczestników czekają m.in. medale, dyplomy, upominki i nagrody finansowe. Zwyciężczyni biegu kobiet otrzyma 120 zł, a triumfator rywalizacji mężczyzn 150 zł. Tegoroczny Grand Prix Lemorka składa się z 5 biegów. Kolejne zaplanowano na 24 października, 7 listopada, 20 marca i 1 maja. Organizatorem cyklu jest Centrum Sportu i Rekreacji w Lemborku. Zmieniamy dyscyplinę. W Gdyni odbędzie się 4. Memoriał Czesława Szpeka, połączony z finałem Pucharu Gdyni oraz finałem Ligi Młodzieżowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Od 11 do 13 września zawodnicy rywalizować będą w hali Akademickiego Centrum Sportu Akademii Marynarki Wojennej. W zawodach formule meczowej zmierzy się 8 najlepszych klubów w kraju. Młodzi strzelcy do 18 roku życia będą rywalizować w konkurencjach pistoletowych i karabinowych. Wydarzenie będzie także okazją do spotkania z medalistami olimpijskimi. W sobotę o godzinie 14 w Audytorium Akademii Marynarki Wojennej rozpocznie się otwarty panel dyskusyjny pod hasłem Droga do Mistrzostwa – Międzypokoleniowa Wymiana Doświadczeń. W spotkaniu udział wezmą m.in. srebrna medalistka olimpijska z Londynu Sylwia Bogacka, brązowy medalista Igrzysk w Montrealu Jerzy Grzeszkiewicz oraz olimpijka i trenerka kadry narodowej juniorów Beata Bartków-Kwiatkowska. Memoriał upamiętnia Czesława Szpeka, wieloletniego trenera WKS Floty Gdynia i wychowawcę kolejnych pokoleń zawodników. Występ na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Dębki we wrześniu ponownie staną się miejscem rywalizacji miłośników zabytkowych motocykli. Od 17 do 20 września odbędzie się tam 8. Bałtycki Rajd Runda Mistrzostw Polski Motocykli Zabytkowych.
1: Baza rajdu jak zawsze jest w Dębkach, Dębki Play, jak nazwa sama mówi. Natomiast jedziemy w tym roku na koniec Polski, czyli na Hel. Z tego co ja pamiętam, najstarszy motocykl, który u nas brał udział w naszych edycjach Bałtyckiego Rajdu, to był z 1925 roku i jeszcze napędzany paskiem skórzanym i tak dalej, i jechał, brał udział, więc tutaj biorą udział różne motocykle, tak od tych najstarszych poprzez motorowery, bo trochę młodzieży też się z nami bawi na motorynkach, na komarkach, Simpsonach, różnych tego typu sprzętach. Nazwa Ride jest troszeczkę myląca, bo tutaj się bawimy tą starą motoryzacją, tak? Bardziej to jest turystyka niż ride. Motocykle jadą na regularność, ze średnimi prędkościami 20-30 na godzinę, tam 40 to jest maks, więc tutaj to nie ma, nie, zabawa nie polega na tym, kto pierwszy, tylko, no, żeby bawić się to, jedziemy, zwiedzamy.
0: Mówił w programie gościa na antenie Radia Nord FM i Twojej Telewizji Morskiej przewodniczący Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych w Lemborku Marcin Wojcik. Jedną z największych atrakcji będzie tradycyjny wyścig zabytkowych motocykli po plaży, który zaplanowano na sobotę. Klasyczne maszyny będą rywalizować na piasku w wyjątkowej scenerii Bałtyku. Impreza rozpocznie w czwartek 17 września o godzinie 16. W piątek zawodnicy wyruszą na trasę, a sobota będzie dniem finałowej rywalizacji i wręczenia nagród. Zakończenie rajdu zaplanowano na niedzielę. Wpisały dla kierowcy wynosi 220 zł, dla kierowcy poniżej 18 roku życia 180 zł, a dla pilota 200 zł. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych Lemborg. W najbliższą niedzielę plac Jakuba Wejchera zamieni się w koszykarskie boisko. Przed nami kolejna edycja Streetball Wejcherowo. W pierwotnym terminie zawody miały zostać zorganizowane 5 września, jednak ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe turniej przełożono na 13 września. Rywalizacja odbędzie się w trzech kategoriach. Open mężczyzn i kobiet, roczniki 2012-2013 wśród chłopców i dziewcząt oraz rocznik 2014 i młodsi. W kategoriach Open obowiązuje wpisowe w wysokości 200 zł. Zespoły mogą liczyć po 3 zawodników plus 1 rezerwowy. Oprócz tego odbędzie się także tradycyjny konkurs rzutów za 3 punkty. W kategorii Open mężczyzn drużyny powalczą o nagrodę finansową w wysokości 1000 zł. Turniej rozpocznie się o godzinie 12. Szczegółów dotyczących zapisów można szukać na facebookowej stronie UKS Basket 8 Wejcherowo. Zakończyło się zgrupowanie młodych zawodników NF Swim w Setniewie. Przez tydzień od 1 do 7 września waterpoliści w kategorii U14 i U16 oraz starsi juniorzy przygotowywali się tam do nowego sezonu i Mistrzostw Polski. Podczas obozu zawodnicy pracowali nad techniką, taktyką i wydolnością. Nie zabrakło również treningów przygotowania motorycznego poza wodą. Dla NF Swim był to ważny etap przed rywalizacją w dwóch kategoriach wiekowych. Dla klubu będzie to drugi sezon w oficjalnych rozgrywkach mistrzowskich. NF Swim chce stopniowo zbliżać się do czołówki polskiego waterpolu. Za przygotowanie zespołu odpowiadali trener główny Jan Oleksów, prezes klubu Piotr Biadoń oraz kierownik drużyny Kasper Ślusarczyk. Norda.